0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego?
2: Co ciekawe?
1: Sorry.

Trudno mi oderwać się od myśli w mojej głowie. Działaniem twym ulecz mnie w najskrytszy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę wyruszy 5 sierpnia z kościoła akademickiego Świętej Anny pod hasłem Moc Słabości. Pielgrzymka rozpocznie się mszą świętą o godzinie 5.30. Zapisy na pielgrzymkę są już przyjmowane, ale wyłącznie online poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej WAPM. Od 2 do 4 sierpnia w krużgankach kościoła akademickiego Świętej Anny będzie można odebrać pakiety pielgrzyma po wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Hasło tegorocznej pielgrzymki Moc w słabości zaczerpnięto z adhortacji papieża Leona XIV Dilexit Te. Dokument ten zachęcił nas, abyśmy poszukiwali tego, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła, tego, co jest dla nas aktualne i życiodajne, podkreślają organizatorzy pielgrzymki.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Wakacje to dla wielu czas wyjazdów i odpoczynku, ale jak podkreślała siostra Beata Zawiślak w Radiu Warszawa, nie musi to oznaczać przerwy od życia duchowego. W rozmowie mówi, że relacja z Bogiem nie powinna być traktowana jako obowiązek, lecz i jak codzienne spotkanie, które daje siłę i pomaga w odpoczynku.
3: Bardzo lubię tekst matki Urszuli Leduchowskiej, która mówiła, że w pracy wewnętrznej wakacji nie ma, ale to znaczy, że mogę znaleźć taką chwilę na spotkanie z Panem Bogiem, żeby nie tracić takich chwil, które są trochę ulotne. Czekamy gdzieś, przechodzimy z miejsca na miejsce.
1: Urszulanka zwróciła uwagę, że czas wakacji to moment na szczególne pogłębienie relacji z Bogiem i zachwytu nad światem.
3: Gdzie rodzi się od razu ogromna wdzięczność za to, co widzimy. To wszystko jest z ręki Pana Boga. Natomiast jeśli chodzi o mszę świętą, Kościół nam daje naprawdę też tak dużo możliwości, że możemy skorzystać w sobotę, tak? W niedzielę, jeśli jesteśmy gdzieś tutaj w kraju, czy no gdzieś bliżej, za granicą, też są często bardzo późno te msze święte.
1: Znany influencer Marcin Gomułka mówił także na naszej antenie, że nawet odpoczywając na łonie natury można dbać o rozwój duchowy.
4: Znaczy my oczywiście chcemy nie wypadać z tego rytmu, nazwijmy go modlitewnym, ale nie, jest z takiego rytmu no, naszej codzienności, prawda? Natomiast no, to, że jesteśmy na łonie natury, to, że jesteśmy może nie do końca ubrani, tak jak normalnie, to wcale nie jest jakaś przeszkoda w tym, żeby uwielbić Boga.
1: Korzystajmy zatem z odnowy duchowej także na łonie natury. Z pielgrzymką ze Stanów Zjednoczonych przybyli na Jasną Górę młodzi dorośli ze stanu Filadelfia i jego okolic. Wśród nich było też wielu związanych z sanktuarium Matki Bożej w Dolej Stanu, zwany amerykańską Częstochową. Towarzyszył im ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin posługujący w Stanach Zjednoczonych. Ich pielgrzymka zbiegła się w czasie z 250. rocznicą ustanowienia Stanów Zjednoczonych Ameryki, które świętowane 4 lipca w dniu ogłoszenia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Filadelfia jest kolebką wolności. To właśnie tam podpisała została Deklaracja Niepodległości. Ciekawe, że czasem potrzeba wyjechać z kraju, by spojrzeć i zrozumieć pewne sprawy. W innym kluczu wyjaśnił ojciec Tymoteusz.
5: W okolicach 4 lipca byliśmy w Gdańsku. Mieliśmy mszę za ojczyznę, za Stany Zjednoczone. I później byliśmy w kościele świętej Brygidy, gdzie jakby zrodziła się Solidarność. Później byliśmy w Centrum Solidarności w Stoczni Gdańskiej. Pochylaliśmy się nad osobą błogosławionego Jerzego, popiełuszki. Więc to wszystkie takie znaki akurat opatrznościowo się złożyły 4 lipca, kiedy mówimy o wolności amerykańskiej. To odkrywaliśmy, co to znaczy wolność dla Polaków, szczególnie w tej najnowszej historii, w walce z komunizmem, z totalitarnym systemem. I myślę, że to też dało dużo do myślenia. Spojrzenie na wolność zupełnie z innej strony.
1: Grupa ze Stanów Zjednoczonych pielgrzymowała przez całą Polskę, poznając ważne historyczne miejsca. Byli także m.in. w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.
0: Dziś wiatr nieco lżejszy niż wczoraj, nieco podkreślam, bo porywy będą i tak dochodzić do 50 km na godzinę. Pochmurno, opady deszczu będą nam towarzyszyć, ale również mniej intensywnie, bardziej solidnie popada w piątek, a dzisiaj temperatura maksymalna to 19 stopni, w tym momencie w stolicy 14 kresek, 13 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie i Grodzisku.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Ksiądz prymas szedł zboczem góry, którą porastały śnieżyczki. I potem obejrzał się za siebie i zobaczył zdeptane główki tych kwiatków. Cofnął się, nie poszedł dalej.
8: Czy można ziewać na pogadance prymasa? A może prymas Wyszyński lubił trochę poleniuchować? O odpoczynku błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i naszym wakacyjnym odpoczynku będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenia Ojca. Zapraszam w sobotę o 11.30 i w niedzielę o 13.10. Weronika Ostrowska.
9: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
10: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
9: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
10: Zapraszają
9: Jerzy Głuszyk
10: i Maciek Świątek.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
12: W najnowszym sieci raport Wszystkie zbrodnie UPA. Mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
6: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze. Dziś jest czwartek, 9 dzień lipca. Deszczowy, dosyć zimny i jeszcze jednak cały czas wietrzny. I go na początek zaśpiewa naszym słuchaczom.

0: 14 minut po godzinie 6. Fragment Pisma Świętego na antenie Radia Warszawa przed nami. Przeczyta go Ewa Ziętek. Rozważanie opracował werbista, ojciec Dariusz Pielak.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać.
2: Bóg wspomina początki narodu wybranego i swoją głęboką miłość do niego od pierwszych chwil jego istnienia. Odwołuje się przy tym do jednego z najsilniejszych obrazów ludzkiej egzystencji – miłości rodzicielskiej do niemowlęcia. I od razu należy zaznaczyć, że Izrael swoją postawą reprezentuje jakby odwrotną stronę tej miłości, czyli niewdzięczność skoncentrowaną na swoich egoistycznych celach dorosłej osoby, nieświadomej uczuć rodzicielskich. Ta niewdzięczność nas boli i gorszy, ale jest w jakimś stopniu zrozumiała. Dorosła jednostka nie ma przecież świadomości siebie samej jako niemowlęcia i zaczyna głębiej rozumieć miłość rodzicielską, kiedy sama musi zmierzyć się z wyzwaniem wychowywania dzieci. W szerszym kontekście ten obraz możemy odnieść do źródła naszego istnienia. Współczesny człowiek często traci szerszą perspektywę swojego pochodzenia z woli i pragnienia Stwórcy, przypisując swoje pochodzenie procesom naturalnym. Dlatego należy wracać do rozmyślania o Bogu Stwórcy, który jest naszym Bogiem Ojcem i to On podnosi nas do swego policzka jak niemowlę. To, że straciliśmy świadomość tej wielkiej miłości, podobnie jak dorośli nie mają świadomości swojego niemowlęcego wieku, wcale tej miłości nie umniejsza, ani nie wpływa na jej istnienie i intensywność.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Dzisiejsze wskazania Jezusa są kierowane wprost do apostołów, ale i do tych, którzy są ich następcami, biskupów. Mają oni przede wszystkim głosić Królestwo Niebieskie, czyli moc Bożą, obecną nie tylko w historii człowieka i świata, ale moc Bożą dziś obecną, teraz. Mają oni głosić Jezusa, który był, który jest i który przychodzi, wiecznego Boga. Ponadto to głoszenie słowem i czynem wymaga od nich postawy zaufania Bogu, pozwolenia, by to On ich prowadził. Dlatego apostołowie nie mają robić sobie swoich zabezpieczeń, gromadzić pieniędzy, dodatkowych ubrań, butów, bowiem tym, który troszczy się o ewangelizatora, jest sam Bóg. To poleganie na Bogu jest konieczne, by apostoł nie zapomniał, z jakim orędziem idzie do świata. A orędzie to brzmi: pokój od Chrystusa, to znaczy uwolnienie od grzechu i potępienia przez piekło oraz oskarżenia demona. Pokój mój daję wam, ogłasza Jezus. Spójrzmy teraz na siebie, jako na uczniów Jezusa, tych, którzy są świadkami Jego. Mamy być Jego świadkami, ale czy rzeczywiście kierujemy się zaleceniami Jezusa? Zobaczmy, by w Bogu pokładać ufność i dać Mu się poprowadzić, to już nie wiara w Boga, ale wiara Bogu. Zobaczmy, ile robię sobie zabezpieczeń na wypadek, gdyby Bóg zawiódł? I dalej, czy rzeczywiście moim celem bycia w Kościele jest wskazanie na Jezusa, głoszenie Go innym? A może wykorzystuję to, by poczuć się lepiej, być zauważonym, być ważniejszym niż inni? I wreszcie, prawda o naszych motywacjach głoszenia Jezusa ujawnia się wtedy, kiedy przychodzą sytuacje trudne, kiedy jesteśmy nieprzyjęci, jesteśmy odrzuceni lub wyśmiani. Jak wtedy reagujesz? Do kogo masz pretensje? A może dziękujesz, że to odrzucenie głoszenia pokoju Chrystusa sprawia, że stajesz się bardziej podobny do Zbawiciela?

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Nawrócenie jest drogą do życia w pokoju i pełni, jak przypomina nam prorok Ozeasz, zachęcając do zaufania miłosierdziu Bożemu. Powracając do Pana, doświadczamy Jego przebaczenia i odnowy. W tej Eucharystii prośmy o odwagę bycia pielgrzymami nadziei, świadczącymi o Bogu przez miłość, modlitwę i służbę bliźnim. Podczas tej mszy świętej modlimy się za zmarłych Irenę, Antoniego, Kulas. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Umiłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Moje serce się na to wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swoich czosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjedziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

z wiarą w miłosierdzie Boga i Jego troskę o nas wszystkich, zanieśmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby głosząc Słowo Boże budzili w sercach ludzi pragnienie przemiany i nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, aby podejmowali decyzje zgodne z zasadami sprawiedliwości, pokoju i troski o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i pracujących na roli, aby Pan Bóg obdarzył ich obfitymi plonami, sprzyjającą pogodą oraz siłą do trudnej codziennej pracy. Ciebie prosimy. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby odnaleźli drogę do Boga, który pragnie ich nawrócenia i obdarza przebaczeniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Irenę i Antoniego Kulas, aby cieszyli się oglądaniem Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusowego, abyśmy zasłuchani w Słowo Boże z odwagą podejmowali codzienny trud nawrócenia i stawali się świadkami nadziei. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który nieustannie wzywasz nas do powrotu i obdarzasz łaską przemiany, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas ku pełni życia w Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalili Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez

pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Pośredni tak wielkimi darami prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Pogromić racz. Pokornie o to prosimy.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Czas pracy i wynagrodzenie lekarzy pod lupą. Zmiany w systemie opieki medycznej. Parlament Europejski krytycznie o decyzji prezydenta Ukrainy w sprawie UPA. Mazowsze pomoże wyremontować obiekty sportowe w stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Koniec z salonikami VIP, ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Między innymi takie rozwiązania proponuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach zmian Dagmara Kędzior.
2: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Gręta poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
3: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
2: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Dodam, że część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków.
1: A środowisko medyczne zwraca uwagę, że propozycje nie były wcześniej konsultowane. Część ekspertów ocenia też, że zmiany mogą ograniczyć dostęp pacjentów do publicznej opieki medycznej ze względu na ograniczony czas pracy lekarzy. Wskazuje się też, że część medyków może także zrezygnować z pracy w publicznych placówkach.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Takie zapisy znalazły się w przyjętej rezolucji o postępach Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej.
5: Europosłowie poparli poprawkę zgłoszoną przez Europejską Partię Ludową. Dokument określa decyzję ukraińskiego prezydenta jako niepotrzebną i niczym nie sprowokowaną eskalację oraz wskazuje, że nie służy ona pojednaniu.
6: To już nie jest polsko-ukraiński spór, to jest europejskie oczekiwanie wyrażone przez parlament.
5: Podkreślił autor poprawki, europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Podczas głosowania nie przeszły natomiast dalej idące poprawki eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości z EK, które uzależniały otwieranie kolejnych etapów negocjacji akcesyjnych od rozliczenia przez Ukrainę zbrodni UPA.
7: Chcieliśmy, żeby jasno zostało powiedziane, że około 100 tysięcy niewinnych zostało zamordowane przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Ta liczba nie padła. Nie padło też sformułowanie ludobójstwa.
5: Mówił europoseł Michał Dworczyk. Rezolucje Parlamentu Europejskiego nie mają mocy prawnej, ale wyznaczają polityczne stanowisko Europarlamentu wobec procesu rozszerzenia Unii.
1: Relacjonował Jan Olęcki.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Obiekty sportowe w Warszawie zmienią się nie do poznania. 8 podmiotów otrzymało dofinansowania w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Białołęka buduje nową pływalnię na Namysłowskiej, mówi burmistrz Anna Majchrzak.
8: Jest to świetny obiekt, zarówno ogólnorozwojowy, w którym będzie bardzo dużo basenów o różnej głębokości i długości. Będą też różne rodzaje sekcje pływackie. Jest też część rekreacyjna, czyli sauny.
1: Z kolei na Targówku wyremontowany zostanie pawilon ośrodka sportu i rekreacji przy Łabiszyńskiej, wskazuje Katarzyna Górska-Manczenko, wiceburmistrz dzielnicy.
9: Prace powinny zakończyć się w tym roku. Będziemy mieć nową salę, nową siłownię, nowe dostępne szatnie, łazienki.
1: Remont czeka także ośrodek Namysłowska czy boiska przy liceum imienia lotnictwa polskiego na Bielanach. Łączna wartość dofinansowań to prawie 8 milionów złotych. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej dopuściła rosyjskich siatkarzy i sędziów do startów w międzynarodowych rozgrywkach oraz przywróciła Rosję do światowego rankingu. Decyzja jest następstwem złagodzenia sankcji przez MKOL. Kwestia rosyjskiej flagi i hymnu pozostaje nierozstrzygnięta i ma zostać rozpatrzona później. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Rosjanie wrócą do gry. Najbliższą okazją może być przyszłoroczna Liga Narodów.
0: A kapie sobie trochę deszcz z nieba, niewielki, no i dzisiaj on może sobie trochę padać, ale nie będą to wielkie ulewy, może będzie chwila ze słońcem, ale głównie chmury.
10: To taki trochę mój wymarzony, ciepły deszcz. No nie jest zimno specjalnie, chyba że mnie rozgrzewał po prostu rower. Nie wiem, dajcie znać słuchacze jak u was. 14 stopni o tej porze w Warszawie, 13 w Otwocku, w Wołominie, 14 w Nowym Dworze Mazowieckim, maksymalnie dzisiaj 20.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Dzisiaj już nie będzie tak wiało jak wczoraj, jak się wczoraj jechało, wracało na rowerze.
10: No wiesz co, wiatr. Ja w ogóle mam wrażenie, że było tak, że były momenty, że w ogóle nie wiało. A były takie momenty, że tak wiało, to wyobraź sobie taką sytuację. Kręcisz mocno pedałami na rowerze, tak bardzo mocno nawet, i gdyby nie było wiatru, to byś jechał bardzo szybko. A stoisz prawie w miejscu, bo jest tak silny wiatr.
0: Dobrze, że przerzutki masz.
10: Całe szczęście. Inaczej może by nie dało rady. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy na rowerach do pracy dojeżdżają i tych, którzy o tym marzą. Polecam.
0: To ja marzę, czyli też mnie pozdrawiasz. Dziękuję. Tak. Weronika Ostrowska.
10: Jarek Wydra, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Gmina Dąbrówka i trasa S8. Tutaj remont jest prowadzony i korek tworzy się. Nie jest bardzo duży, ale tutaj musimy kilka minut sobie zarezerwować do czasu podróży.
1: Tu i teraz.
2: W studiu zaczyna unosić się właśnie zapach bzu i Maciejki. Możemy też przenieść się na chwilę i popatrzeć nad jeziorem na księżyc. Zapytamy też na pewno o tajemnicę starego kufra. Jak to się stanie? To wszystko za sprawą powieści i autorki powieści, która jest dzisiaj o poranku w naszym studiu, pani Zdzisława Gigling, bibliofilka, ale przede wszystkim dzisiaj w roli autorki do tej pory 4 powieści. Ja wiem, że to nie koniec. Dzień dobry, pani Zdzisławo.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu radiosłuchaczom.
2: Jest z nami także pani Agata Kuch, redaktor z wydawnictwa Jód, które te powieści wydaje. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Pani Agato, to pani pierwsze pytanie, tak niestandardowo. Ulubiona z tej serii 4 powieści to?
4: To zależy. Jeśli chodzi o treść, no to chyba 25 lat później. Chyba to jest taka... Myślę, że z tych wszystkich najbardziej mnie wciągnęła i zamiast redagować, no to łapałam się na tym, że zaczynałam czytać. No to już myślę, że wystarczająca reklama. Też, co bardzo cenię w tej książce, to to, że zostawia czytelnika z taką nadzieją. Zresztą, no jak wszystkie książki pani Zdzisławy, ale ta przede wszystkim.
2: Pani Zdzisławo, to jak to się stało, że pani pomyślała sobie, a może ja bym napisała powieść?
3: To jest taka przedziwna, prześmieszna historia. Ja nie spodziewałam się, że ja kiedykolwiek wyjdę z szuflady, powiem, i zaraz wyjaśnię, co to znaczy. Tę pierwszą książkę Zapach bzu i Maciejki napisałam jako pamiętnik dla potomnych, powiedzmy. W 9 roku odeszła moja mama i no, po 20 latach spędzonych w łóżku, w szpitalach, no, ciężkie choroby i tak dalej. Ja z nią przebywałam przez te wszystkie lata bardzo blisko i to jej odejście spowodowało, że została taka pustka. I tej pustki, no już nic po odejściu rodzica nie jest w stanie zapełnić, przynajmniej przez ten pierwszy czas. I tak to było latem, biegałam tam na to miejsce spoczynku, tak, jakieś świece, kwiaty i tak dalej, ale przyszła słodna jesień, mroźna zima i wtedy zostałam w domu i myślałam, co zrobić, żeby tak ten kontakt, ciągle brakowało mi tego kontaktu z mamą. Usiadłam i napisałam pamiętnik właśnie do tej szuflady. Położyłam go sobie. Miałam na to kilka miesięcy tych zimowych. Położyłam do szuflady i on tam sobie leżał, mówię, aż 5 lat. I pewnie leżałby do dziś, gdyby nie przypadek, a przypadków podobno w naszym życiu nie ma. Nawet gdzieś przeczytałam takie bardzo ładne powiedzenie, że przypadek to jest to, co przypada od Pana Boga. I pewnie tak też było. Po 5 latach spotkałam gdzieś na ulicy moje przyjaciółki polonistki, z którymi pracowałam w szkole. Powiedziałyśmy sobie, czym się tam zajmujemy, a ja napisałam jakiś pamiętnik, to daj przeczytać, jak jest zainteresowane, jak to polonistki. Po kilku, no oczywiście spotkałyśmy się, dałam do przeczytania te moje zapiski i za jakiś czas telefon. Słuchaj, to jest dobre, to trzeba by wydać. Ojej, ja tutaj cała, no 7 poty przysłowiowe na mnie wystąpiły. Absolutnie, to takie prywatne, to ma zgroły, bo autentycznie pisałam to tak, co mi tam do głowy przyszło, jakieś notatki. No ale one jak to polonistki później powiedziały, że one już zauważyły w tym wartości literackie, wysłały poza moimi plecami na konkurs literacki. Dzięki Panu Bogu. I tym sposobem wyszłam z tej szuflady, bo tam z około 4000, może nie pominam, nadesłanych prac, w takim pierwszym tam sorcie chyba zostało wybranych 400 prac, a z tych 410 i w tej dziesiątce znalazłam się ja, te moje bohomazy, zapiski prosto z szuflady, także.
2: Się okazało, że nie takie bohomazy wcale.
3: Tak, tym bardziej, jak mogę jeszcze pani redaktor wtrącić, tym bardziej, że właśnie te bohomazy, jak ja nazywam, w jury, przewodniczącym jury był już dzisiaj świętej pamięci krytyk numer 1 w kraju, pan Leszek Bugajski. I no, jeżeli taka osobistość uznała, że te bohomazy, znajduje się tam jakaś wartość literacka, to poddałam się.
2: Pani Zdzisławo, dzisiaj nie jest wcale łatwo na ten rynek wejść. Nie jest też łatwo pisać coś, co niesie ze sobą głębsze wartości. Bo czytadeł mamy dużo, ale żeby było w tym jakieś głębsze przesłanie, to trzeba mieć coś głębszego w sercu. Czy pani też stawia na to, żeby przekazać jakąś głębszą prawdę czytelnikom?
3: Tak, przede wszystkim, tak, piszę dość długo. Nie rozmawiałam z autorkami czy z pisarzami, to już w ogóle nie mam kontaktu, natomiast ja piszę długo, bo ja chcę właśnie włożyć jakieś wartości, to ma czemuś i komuś służyć. Na przykład ostatnio w Łodzi zadano pytanie, dlaczego ja w ostatniej książce 25 lat później podjęłam się tak trudnego tematu używek, alkohol, narkomania i to wszystko. No z bardzo prostej przyczyny, bo przecież w mediach słyszymy właśnie, jak wzrosła liczba samobójstw i w ogóle trudnych momentów życia młodzieży. Nawet takie stwierdzenia, że wiele młodych osób targa się na swoje życie, bo nie widzą, nie znajdują sensu życia. No, młodzież, przyszłość tego kraju, prawda? I właśnie ta młodzież nie znajduje sensu życia, także to bardzo smutne i właśnie staram się przemycić tego typu tematy, aczkolwiek nie zanudzam czytelnika na 300 czy 400 stronach, prawda, bo to jest bez sensu, ale jeden z bohaterów ma taki problem i pokazując ten problem mam taką nadzieję, że może to uratuje jakąś duszyczkę, która gdzieś tam się zabłąkała, ta owieczka, która na pastwisku gdzieś tam przepadła.
2: Pani Agato, pani bardzo dobrze zna ten rynek wydawniczy też z racji wykonywanej pracy. Czy właśnie to wplatanie bardzo poważnych tematów, ja myślę, że to jest ogromna zaleta takich książek, bo dzięki temu my jako czytelnicy możemy się utożsamiać z bohaterami, z tym, co oni przeżywają.
4: Tak, myślę, że to jest dosyć duża zaleta, no i też dzięki temu możemy się wiele nauczyć, może zainspirować, może dzięki temu czytelnikowi będzie łatwiej mierzyć się z jakimiś jego trudnościami, ale też co warto podkreślić, to książki pani Zdzisławy zawsze kończą się happy endem. To jest ważne, żeby jednak nie dobijać się też tym, co czytamy, tylko właśnie podnieść się na duchu.
2: To jest też bardzo ważna kwestia, bo dzisiaj mamy takie czasy, że wielu z nas zostaje bez nadziei. Dochodzimy do jakiejś ściany. Bywa, że ten świat literacki, nie podnosi nas na duchu, tylko sprawia, że czujemy jeszcze większy ciężar tego, co się dzieje wokół nas. A jak pani odnajduje te nadzieje w życiu swoich bohaterów, bo te historie trzeba jakoś napisać, trzeba jakoś stworzyć. Ci bohaterowie sami do pani przychodzą, czy pani ich wymyśla od początku?
3: Wymyślam, tak, ale wcześniej obserwuję życie, bo często na spotkaniach z czytelnikami pada takie pytanie, co mnie inspiruje, skąd ja biorę pomysły na to. I widzę nieraz bardzo zdziwione twarze, kiedy odpowiadam naprawdę z życia, prosto z życia, bo nie mam czasu i możliwości do odbywania wielkich podróży, żeby czerpać. Zresztą takie jest moje założenie. Piszę o życiu i właściwie głównie o życiu kobiet, o trudnym życiu kobiet, bo niewątpliwie nasze życie jest powiedzmy trudniejsze niż życie mężczyzn, ale nie piszę o walce kobiety z mężczyzną, bo to nie o to tutaj chodzi. No staram się jak najbardziej dać nadzieję, rozweselić i wtrącam jakieś takie sekwencje z wielkich dzieł, czy też z katolickich dzieł właśnie, które podnoszą na duchu, dają nadzieję, tak.
2: Pani Agato, jak najlepiej zaplanować sobie czas, żeby z przyjemnością sięgnąć po te książki? Bo ja oczywiście też lubię czasami, czy w tramwaju, czy w autobusie, w Warszawie to jest bardzo częsta sytuacja, że bierzemy taką książkę za sobą i czytamy ją między przystankami, ale jak patrzę i na okładki, zaglądam do treści, to ja wyobrażam sobie czytanie powieści pani Zdzisławy w takim bujanym fotelu z kocykiem, z herbatką. To jest dobry sposób na to, żeby tak móc wgryźć się w te powieści?
4: Ja myślę, że każdy czas jest dobry na książki pani Zdzisławy, ale myślę, że właśnie taki kocyk otulający i właśnie powieści, które otulają też nas od środka, to będzie idealne połączenie.
2: Dla pani już tak na sam koniec, jeśli chodzi o takie letnie czytanie, co jest ważne? Myślę też o tym, że książka może mieć wartość terapeutyczną. Podczas wakacji potrzebujemy trochę się odstresować, odpocząć. Czy te powieści też mogą czemuś takiemu służyć w takiej delikatnej formie?
3: Mogą, tak, bo nie ma tam żadnych brutalnych scen, ordynarnych słówek. To wszystko jest troszeczkę takie maślane, takie, no nie powiem, że bajkowe, no bo życie nasze, chociaż mówi się, że jest piękną bajką, tylko to od nas samych zależy, jak je przeżyjemy, prawda? Ale ja myślę, że tak, chociażby to, co wspomniałyśmy już o używkach, czy o zachowaniu jakimś takim ekstremalnym kobiet lub mężczyzn w małżeństwach, czy książka ta Księżyc nad jeziorem, ona w XIX wieku, akcja się toczy w pięknym pałacu, dziś odrestaurowanym i jest oparta na faktach, gdzie panienka wykształcona, wychowana w tym pałacu pokochała chłopca z ludu. To zachęcam też na wakacje, bo no, ale nie brakuje w tej książce też tam tych momentów, kiedy łza może zakręcić się wokół, bo akurat o tej książce powiem, tych dwoje młodych ludzi zostaje brutalnie rozdzielonych i no, nie mogę powiedzieć dalej, ale już i tak się wydało, że kończy się happy endem, ale no, droga dotarcia od tego momentu tragicznego do happy endu jest nie do pozazdroszczenia w każdym razie.
2: Pani Aga, to oderwać się nie można, jak już się zacznie, prawda?
4: Tak, to prawda.
2: My mamy dla Państwa dzisiaj te powieści. Będziemy je rozdawać przez cały dzień w Radiu Warszawa, więc słuchajcie nas uważnie. A ja Panią bardzo dziękuję za to spotkanie, za ten zapach bzu i maciejki w środku lata, na początku lata w lipcu. I za wszystkie historie, z którymi możemy się zapoznać, dzięki temu, że pani Zdzisława odczytała ten znak od Pana Boga, żeby wziąć się za pisanie. Pani Zdzisława Gigling, bibliofilka, ale przede wszystkim dzisiaj jako autorka powieści w naszym studiu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję pani redaktor, dziękuję radiosłuchaczom.
2: I pani Agata Kus, redaktor w wydawnictwie Jód, która te powieści wydaje. Bardzo dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję.
0: A my książkę Zapach bzu i maciejki mamy dla Państwa. Wystarczy wysłać SMS 7248 rw.imię i nazwisko oraz hasło książka na wakacje. Koszt tej wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT. Czekamy na SMS-y.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
3: To można przyjemnie się budzić?
2: Jarek!
3: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
2: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
3: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
2: radiowarszawa.com.pl, zakładka wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
3: Dziękujemy za każdą wpłatę.
2: I życzymy samych udanych poranków.
0: Po reklamie.
4: Jest 7.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Za półtorej godziny zakaz parkowania, a od piątkowego wieczoru zakaz jazdy. Drogowcy będą frezowali Aleje Jerozolimskie między Placem Zawiszy a ulicą Sokołowskiego Grzymały. Prace zaplanowano na ten i kolejny weekend. Apel pamięci na Placu Krasińskich, godzina W i koncert niezakazanych piosenek. Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Oprócz głównych uroczystości upamiętnienia zaplanowano w każdej dzielnicy. Weterani misji zagranicznych mogą już korzystać z bezpłatnych przyjazdów komunikacją miejską w Warszawie, zdecydowała o tym Rada Miasta. Podczas kontroli biletów będą musieli okazać odpowiednią legitymację. 86% maturzystów z Warszawy zdało egzamin dojrzałości. Najwięcej osób poradziło sobie z językiem angielskim, najmniej z matematyką. Poprawka dla osób, które nie zdały jednego przedmiotu, przewidziana jest na 24 i 25 sierpnia. Polonia Warszawa chce ponownie wypożyczyć z Korony Kielce Jakuba Budnickiego. Środkowy obrońca grał w ekipie Czarnych Koszul w rundzie wiosennej i był ważną postacią zespołu. Umowa nie zawiera opcji wykupu. Zapraszamy na wiadomości o godzinie 8.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Dzisiaj raczej pochmurnie, ale też słońce pojawi nam się na niebie. No i przygotujmy się na to, że może kropić. Nie będą to duże ulewy, ale takie, że jednak parasol się przyda.
2: Zbliżenie o poranku.
4: Tak, a i wiać mocno nie będzie, to ten parasol się naprawdę przyda.
2: Wiesz co, ja wzięłam płaszcz przeciwdeszczowy na rower i wcale go nie założyłam. I już jestem sucha, więc nic strasznego. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni, 14 stopni o tej porze w Warszawie, w Otwocku i w Piasecznie.
6: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Meczu nie było, a Krzysztof Flis niewyspany dzisiaj mimo wszystko. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Nie wiem, co robiłeś, ja inwestowałem w spanie, bo dzisiaj wiem, że już się nie wyśpię, a jeszcze będą dogrywki karne, to już w ogóle. No ale właśnie, dzisiejszy mecz, pierwszy ćwierćfinał, Maroko-Francja. Co ty możesz nam powiedzieć, na co mamy się nastawić? Czy na dominację Francuzów, czy na wyrównany mecz?
2: Na bardzo otwarty mecz przede wszystkim. Może być dużo okazji strzeleckich, nie wiem czy bramek, natomiast dużo będzie się krowa akcji ofensywnych z jednej i z drugiej strony i na pewno fazy przejściowe, czyli kontry.
3: No i to jest mecz dwóch mistrzowskich drużyn.
2: Tak. Można tak powiedzieć, że no, Maroko niestety przy zielonym stoliku, a Francja no to z 2018 roku wszyscy pamiętamy, że byli mistrzami świata, a Maroko no przy zielonym stoliku zostało mistrzem Afryki.
3: No właśnie. Czego się spodziewasz? Grat bramek
1: poczekajcie,
3: i dogrywka?
1: Teraz pytanie ode mnie. A? Mbappé tam gra we Francji, tak?
2: Tak.
1: A, dobra, to wiem. Strzeli gola dzisiaj.
3: Brawo.
2: Myślę, że tak. No to jest zawodnik, który no, jest bramkostrzelny. On ma dzisiaj na ten moment chyba 7 albo 8 bramek w tym turnieju, o ile mnie pamięć nie myli. Natomiast czego się spodziewam przed dzisiejszym spotkaniem? Mhm. Bramek sporo, natomiast nie będzie to jakieś widowisko, że będzie 4-4, dogrywka, karne.
1: Czyli lepiej spać.
3: Czyli trochę więcej snu będzie jednak.
2: Tak.
3: No dobrze. Dziękujemy. Krzysztof Flis, Maroko-Francja dziś od 22.

0: A święty spokój w korku to święty spokój, czy nie?
1: No, a to różnie bywa, to zależy jak do tego podchodzimy, ale przed mostem Siekierkowskim korkuje się Aleja Wieniawy Długoszewskiego od węzła Marsa.
0: Ciasno na Łopuszańskiej, na Wale Miedzeszyńskim, Aleja Stanów Zjednoczonych, Prymasa Tysiąclecia i Jerozolimskie.

0: Dzisiaj mamy patrona z Wuhan.
1: Z Chin, który był pierwszym księdzem katolickim w Chinach właśnie.
2: Święci z nieba ściągnięci.

0: kapłanem kontynuowane po jego zwolnieniu sprawiły, że Zhao Rong nie tylko opuścił wojsko, ale 28 sierpnia 1776 roku przyjął chrzest, bierzmowanie i nowe imię – Augustyn, na cześć patrona tego właśnie wyjątkowego dnia. Wyjątkowy był także i nasz neofita, który tak bardzo zaprosił wtedy nowo poznanego Chrystusa do swego życia, że w roku 1781 przyjął również święcenia kapłańskie. Przez ponad 30 lat, częściowo publicznie, częściej zaś w konspiracji, ksiądz Augustyn Zhao Rong pełnił swoją posługę, aż w końcu w okresie kolejnej fali prześladowań z początku XIX wieku został aresztowany, gdy udzielał sakramentów choremu. Choć liczył sobie wtedy już 69 lat, został skazany na 60 uderzeń bambusowym kijem w kostki i 80 policzków zadanych skórzaną podeszwą. Jego organizm nie wytrzymał takiej kary. Augustyn Zhao Rong zmarł w 1815 roku, stając się tym samym pierwszym chińskim kapłanem męczennikiem.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Energiczna Belinda Carlisle na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy.
6: Zapraszam was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
9: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Polskie władze podsumowują szczyt NATO w Ankarze. Krajobraz Mierzei Wiślanej po najsilniejszym od lat sztormie. Norweska noblistka może zostać błogosławioną. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Sojusz Północnoatlantycki zamierza rozbudować sieć rurociągów paliwowych do Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy szczytu zadeklarowali również, że Europa weźmie więcej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę swojego terytorium, niezależność łańcuchów dostaw i produkcji zbrojeniowej. Polska delegacja podsumowuje szczyt NATO w Ankarze. Szczegóły zna Michał Makowski.
11: Szybki transport paliwa ma kluczowe znaczenie dla obrony wschodniej flanki NATO. Rozbudowa infrastruktury, w tym natowskich rurociągów paliwowych z Niemiec Wschodnich przez Polskę do krajów bałtyckich i krajów Grupy Wyszehradzkiej, będzie kosztować nawet 27 miliardów euro.
12: Rurociągów dual use, podwójnego zastosowania na czas pokoju i na czas wojny.
11: Powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że sojusz pozostaje zjednoczony, silny i zdeterminowany do obrony swoich wartości.
13: Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
11: Po spotkaniu w Ankarze Moskwa nie ma żadnych powodów do satysfakcji, dodaje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
14: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych.
11: Na marginesie szczytu amerykańskie władze potwierdziły swoją obecność wojskową w Polsce oraz gotowość do założenia stałej bazy USA nad Wisłą.
10: Podczas szczytu NATO w Turcji Polskę reprezentowali prezydent, a także szefowie MON i MSZ.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Na Mierzei Wiślanej wciąż silny wiatr i wysokie fale. W Krynicy Morskiej wzburzone morze już wczoraj podmyło lokale gastronomiczne znajdujące się na plaży. Strażacy jeszcze wieczorem i w nocy usuwali z dróg nadmorskich wsi i miasteczek połamane konary.
16: Po podmuchach wiatru sięgających 110 km na godzinę i wysokiej fali plaża w Krynicy Morskiej mocno się skurczyła. Morze miejscami dotarło do wydm i podmyło znajdujące się tam lokale gastronomiczne. Worki z piaskiem uratowały konstrukcję przed całkowitym zniszczeniem.
17: Największy sztorm od czasów, jak 12 lat tutaj jestem, to czegoś takiego żeśmy jeszcze nie widzieli. Zerwało nam dach, podniosło nam podesty przesunęło generalnie całe Barsiu, a w Bałtyku jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo.
16: Wieczorem i w nocy podmuchy wiatru w rejonie Mierzei Wiślanej osłabły, jednak nad ranem wichura ponownie dała o sobie znać. Już nie z taką siłą jak dobę wcześniej, ale wciąż w tej części polskiego wybrzeża jest niebezpiecznie.
10: A na miejscu jest Maciej Jastrzębski.
15: To się dzieje lokalnie.
10: Rekonstrukcje, rejsy i historyczne opowieści Muzeum Pałacu w Wilanowie przygotowało wiele atrakcji na wakacje. Mile widziani są wszyscy, zarówno starsi, jak i młodsi. Jak mówi Paulina Szulisty-Płócinniczak z działu edukacji muzeum, jedną z atrakcji będą grupy rekonstrukcyjne.
18: Będzie można spotkać naszych rekonstruktorów, będą to szermierze, będą damy dworu, będzie bartnik, zielarka, a nawet praczka. Ale nie zapominamy również o przyrodzie, ponieważ część wilanowskiego założenia to są oczywiście ogrody historyczne i nasz park. I tutaj zaplanowaliśmy spacery botaniczne, rejsy po Jeziorze Wilanowskim, spacery specjalistyczne do Morysina i wiele, wiele innych aktywności.
10: W tym roku muzeum obchodzi 221. rocznicę istnienia. Jej obchody zaplanowano na 6 sierpnia. Norweska pisarka i laureatka literackiej Nagrody Nobla Sigrid Undset może zostać błogosławioną. Katolicki biskup Oslo Fredrik Hansen zapowiedział rozpoczęcie jesienią procesu beatyfikacyjnego. Jak podkreślił autorka powieści Krystyna, córka Lavransa, prowadziła głębokie życie wiary i pozostała wierna Kościołowi, a także odważnie sprzeciwiała się nazizmowi. Sigrid Undset przeszła na katolicyzm w 1924 roku. 4 lata później otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Zdaniem biskupa jej życie i twórczość do dziś inspirują wiernych na całym świecie.
9: Dzisiaj może padać deszcz, a lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze.
0: 14 stopni o tej porze w stolicy i w okolicy. Czemu dla chłopa?
9: Nie wiem.
0: A dla baby nie?
9: Dla wszystkich, no. I dla zwierząt. To właśnie...
0: Uważajcie na kleszcze.
9: Nie, ale dobrze, że pada, bo później znowu będzie nie padać, bardzo więc będziemy dobrze czerpać z tych zasobów teraz, kiedy pada.
0: Dobrze, dobrze. 14 w Otwocku, w Wołominie, 13 w Mińsku Mazowieckim, maksymalnie dziś 20.
15: Letni poranek z Radiem Warszawa.
9: Utwór, którym dzisiaj będziemy chcieli budzić, to nowość od niedawna na rynku i tak w zasadzie ja nie wiem, kto go wykonuje, bo nie wiem, czy to jest Wiki Gabor.
0: Nie, właśnie nie. Właśnie
9: no
0: nie.
9: Właśnie, a ja mam jeszcze takiego kolegę, Gabor, który się nazywa, tak, znaczy nie nazywa się, tak mówią na niego Gabor, ja pozdrawiam cię serdecznie i też właśnie nie wiem, czy to on nagle muzykę zaczął robić, bo piłkę no głównie gra.
0: 31 lat ma?
9: Nie, no tak.
0: Pochodzi z
9: 32
0: Rudy...
9: pewnie.
0: Pochodzi z Rudy Śląskiej?
9: Nie.
0: No to,
9: a czy czyli, to nie, ale to nie, tak to pozdrawiam.
0: Jednak, to jednak Michał Gabor, mimo
9: Michał
0: wszystko.
9: Gabor.
0: Michał Gabor, tak, młody, utalentowany wokalista, który przebojem chce wejść kolejnym już na polski rynek. Tym razem chce podbić muzyczne letnie listy przebojów. No i zobaczymy, czy mu się uda. Oczywiście piosenka dotyka najważniejszego wakacyjnego tematu, czyli miłości.
9: A, ta miłość. Ach, kto ją zrozumie?
0: Wiesz, to chyba nie chodzi o to, żeby rozumieć, tylko żeby po prostu w to wejść.
9: No czasami. Dobrze, to Gabor, jesteś ty. Nowość, premiera. Zobaczymy, czy będzie to hit tych wakacji. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra,
9: dzień dobry.
15: Pobudka, muzyczny budzik.

0: utrudnienia na kolei na linii Warszawa-Działdowo. Problemy pojawiły się na stacji Nasielsk, więc na całej linii mogą być utrudnienia, a w Warszawie kierowcy napotkają korki na ulicy Łopuszańskiej, jadąc od Alei Jerozolimskich do Alei Krakowskiej. Same Aleje Jerozolimskie też się korkują do Prymasa Tysiąclecia. Na Wawelskiej mamy też korki głównie w kierunku pomnika lotnika od Alei Niepodległości i jeszcze korkuje nam się Aleja Stanów Zjednoczonych do mostu.
1: Rozmowa poranka.
2: Już jutro, 10 lipca, wspomnienie świętej Weroniki Giuliani, a 9 lipca to jest dzień jej przejścia do Pana i śmierci. Dzisiaj telefonicznie łączymy się z siostrą Judytą Woźniak, opatką wspólnoty klerycek kapucynek w Krakowie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam.
2: Siostro, dzisiejszy dzień to jest okazja do tego, żeby porozmawiać o ważnych kobiecych relacjach w życiu świętej Weroniki Giuliani, bo myślę, że dla każdej z nas, dla wszystkich kobiet, ten aspekt kobiecości w naszym życiu wiarą też jest bardzo ważny i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jakie były te relacje świętej Weroniki Giuliani na początku jeszcze małej Urszuli? Jakie były te najważniejsze kobiety w życiu świętej Weroniki?
3: No rzeczywiście ona, zresztą w ogóle jak kobiety pewnie tamtych czasów, wychowywała się w środowisku typowo kobiecym, czyli przede wszystkim jej mama, zawsze obecna w domu, czuła, pełna miłości, troskliwości i starsze siostry. Tak się składa, że była najmłodszą z 7 w sumie sióstr, córek państwa Giulianich. 2 umarły w pierwszych dniach właściwie życia, natomiast te 5 dożyło do swojej dorosłości, więc ona była najmłodsza i 4 starsze siostry i mama. To było jej środowisko najbliższe. Oprócz tego oczywiście inne krewne, ciotki, jakieś służące w domu i tak dalej. Tych osób było sporo.
2: Powiedzmy naszym słuchaczom, o jakich latach mówimy, bo myślę, że to też może być ważny moment, żeby umieścić tę historię gdzieś na przestrzeni dziejów.
3: XVII wiek. Urodziła się dokładnie w 1660 roku święta Weronika.
2: Jaka była jej mama?
3: Pełna czułości, bliskości, pobłażliwa również dla różnych psot. Weronika, jak ma Urszulka, jeszcze to było imię chrzcielne, była przez domowników nazywana Fuoco, czyli ogień. To dużo mówi o jej temperamencie. Trudno ją było ujarzmić. Natomiast na różne sytuacje jej jakiegoś uporu, ale też na cudowności. Wiemy, że od dziecka miała różne doświadczenia, takie bardzo szczególne. Widziała Pana Jezusa na obrazach, widziała światło bijące z hostii. W czasie mszy świętej chciała podbiegać do kapłana sprawującego mszę. Dużo było takich zachowań niezwykłych. Mama miała w tym bardzo dużo takiego zdrowego rozsądku, też dystansu. Bardzo wiele rzeczy obracała w żart. Reagowała śmiechem, nie w jakieś kary, nie szła w kierunku strofowania. Raczej tak pozytywnie reagowała dużym śmiechem i dużym dystansem.
2: A można powiedzieć, że martwiła się trochę, co z tą moją córką się dzieje?
3: Trudno powiedzieć. Mhm. Takich śladów w źródłach nigdzie nie dopatrzyłam się nigdy czegoś takiego. Na pewno moment troski przyszedł, kiedy ciężko zachorowała i już była świadoma, że umiera. Bo Urszulka miała wtedy dopiero 6 lat, niecałe. Starsze jej siostry były nastolatkami. Wiadomo, dziewczyny potrzebowały mamy, więc dla samej mamy, ja sobie tak to wyobrażam, musiało być też ogromne cierpienie świadomości, że odchodzi, że je zostawia. Ale zrobiła taki piękny gest, naprawdę jestem pełna też podziwu. Wezwała wszystkie te 5 swoich córek do już właściwie do łoża śmierci. Wzięła krzyż do ręki i każdą z tych dziewczyn powierzyła jednej ranie Pana Jezusa ukrzyżowanego. I wtedy mała Urszulka została powierzona ranie boku Pana Jezusa. Pięknie później w sumarium zostało to opisane, że została umieszczona w miejscu miłości, aby uczyła się kochać.
2: Czy jest trochę tak, że możemy porównać tę rodzinę świętej Weroniki Giuliani? Myślę sobie o rodzinie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, bo widzę pewną paralelę w tych historiach.
3: Tak, i myślę, że to było w ogóle jakoś takie może charakterystyczne dla tamtych czasów, powiedziałabym, dawniejszych, może trochę inaczej niż dzisiaj. Rzeczywiście tą wiarę przekazywało się w domu. Jeżeli byli rodzice wierzący, to oni tą wiarą w domu rzeczywiście żyli, czyli była wspólna modlitwa, wszyscy się zbierali razem na modlitwie. U Urszulki było tak, że było wspólne czytanie żywotów świętych. Każdego wieczoru nie było innych bajek, opowieści, ale właśnie żywoty świętych. Więc tą wiarą się po prostu żyło w domu.
2: A czy można powiedzieć, że też dzieci dzięki temu nasiąkały wiarą? No bo siostra mówi, nie było innych bajek, były żywoty świętych. To ktoś gdyby z dzisiejszej perspektywy mógł powiedzieć, no to niezbyt to ciekawe. Ale ja pamiętam to też z mojego domu, mogę powiedzieć tutaj świadectwo o moich rodzicach. Oni także nam opowiadali o świętych i nas te historie rzeczywiście fascynowały.
3: Tak, i nie dość, że fascynowały też małą Urszulkę, to ona chciała naśladować tych świętych. I już jej pierwsze praktyki pokutne, może z uśmiechem można na nie dzisiaj patrzeć, zaczęły się, kiedy miała kilka latek, kiedy się próbowała biczować sznureczkiem od swojego fartuszka, bo słyszała o tym, miała swoją ulubioną bohaterkę, świętą Różę z Limy i chciała ją naśladować, słyszała, co ona robiła, chciała robić to samo.
2: Jeżeli mielibyśmy szukać trochę przełożenia na dzisiejsze czasy, co jest ważne w rodzinie, żeby ten dojrzewający człowiek mógł odkryć swoje powołanie?
3: Myślę, że doświadczenie ogromnej miłości, bezpieczeństwa, bo wtedy jesteśmy w stanie zrobić ten krok w nieznane, powiedziałabym. A, no, Urszulka rzeczywiście doświadczała bliskości mamy, obecności, mogła z nią wszystkim rozmawiać, nie wstydziła się. No, myślę, że ta w ogóle po prostu bycie tych rodziców, wzajemna bliskość, relacja, przestrzeń do rozmawiania też o wierze, to, że tą wiarę przeżywa się też we wspólnocie, to wszystko pomaga.
2: Jak to wyglądało między siostrami? Bo czasami wyobrażamy sobie taki idylliczny, idealny świat, w którym wszystkie siostry patrzą na siebie z łagodnością i z radością, ale chyba to życie zakonne, to co wiemy z dzienników świętej Weroniki, wcale nie było takie idylliczne.
3: Nie ma po prostu to życie i zakonne, i rodzinne tworzą ludzie z krwi i kości i po prostu to jest niemożliwe, żebyśmy żyli tutaj na ziemi tak, jak się żyje w niebie, więc były tarcia, były różne charaktery, różnica pokoleń, różnica pewnie mnóstwa innych rzeczy, charakterów, a tych kobiet trochę było w tej wspólnocie, więc tak jak dzisiaj, tak i wtedy wcale to nie było takie proste i na pewno nie idylliczne. Mamy i piękne, dobre przykłady, na przykład właśnie mistrzyni świętej Weroniki, ta, która ją formowała na początku. Wydaje się, że kobieta naprawdę niesamowitej cierpliwości, też z uwagą potrafiła wysłuchać różnych, nawet powiedziałabym, kaprysów, bo ta młoda dziewczyna, która wstąpiła, to z samych jej opowieści wynika, że była po prostu taką nastolatką, można powiedzieć, daleko tam jeszcze do jakiejś powagi, dojrzałości, ale nie bała się i nie wstydziła z właśnie swoimi jakimiś roztarkami, różnymi rzeczami, które przeżywała, do tej mistrzyni swojej wychowawczyni przychodzić. Tak jak w domu mogła przychodzić do mamy czy do starszych sióstr.
2: Jak mamy do czynienia z różnymi relacjami, z relacjami także siostrzanymi, czy też relacjami w przypadku Weroniki przełożona i ona była wtedy jeszcze siostrą, która była zależna tak od swojej przełożonej, no to tutaj też pojawiały się często jakieś czy tarcia, niezrozumienie, czy cierpienie. Tak. W jaki sposób święta Weronika sobie z tym radziła?
3: Na pewno przynajmniej ta pierwsza przełożona rzeczywiście, która była we wspólnocie i ona była wielokrotnie też później wybierana na przełożoną. No, były duże trudności w tej relacji, dlatego, że ona nie rozumiała Weroniki. Zwłaszcza w pierwszych latach nie dowierzała w autentyczność jej doświadczeń. Więc jeżeli ktoś patrzy na jej niezwykłe doświadczenia jako na dziwactwa, wymysły, no to tam się pojawiało duże cierpienia ze strony Weroniki, która no, była próbowana, była czasami upokarzona nawet publicznie. Różne historie tam były, różne. Wiedziała, że nie ma też jakiegoś wsparcia czy zrozumienia. No ale to, co jest piękne i co może jakoś jest budujące, że nigdy nie skarżyła się, nie buntowała. Mówiła, bo nazywała to jasno w dzienniku, że to jest dla niej krzyż, że to jest dla niej cierpienie. To nie zrozumienie, którego doświadcza, ale nigdy nie szukała zemsty, nie szukała, nie wiem, stronnictwa, które by ją tam gdzieś wspierało, na przykład we wspólnocie, choć były siostry rzeczywiście, które zawsze od początku jakby wierzyły w autentyczność jej doświadczeń. Nie było tak, że ona próbowała jakiejś polityki we wspólnocie organizować, szukać sobie wsparcia. Znosiła wszystko naprawdę z wielką cierpliwością i pokorą.
2: A co my możemy zrobić w takich naszych trudnych relacjach? Czy możemy to cierpienie, które jest związane, traktować jako drogę naszego uświęcenia?
3: Tak, tylko tu trzeba być ostrożnym, żeby ja to też w nowennie, którą akurat teraz tych dni wprowadziłam, podkreślałam, że nie można powiedzieć, że wolą Bożą jest jakakolwiek forma przemocy. Ale nawet jeśli my doświadczamy przemocy, możemy nadać temu sens. Możemy, nie chodzi o to, żeby teraz bez słowa przyjmować to, co inni mówią. Nie wiem, jak to wyjaśnić dobrze. Nie zachęcam nikogo, żeby był ofiarą i stawiał się w pozycji ofiary. Może tak. Ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Są rany, które nosimy może sprzed lat, z czasów, kiedy nie potrafiliśmy się obronić. I to wszystko może być bezcenne w naszym rozwoju, w naszej właśnie składaniu tego w ofierze jako nasze cierpienie. każde cierpienie też nas kształtuje, jakoś formuje i naprawdę mogą być tego też dobre owoce.
2: A można szukać rozwiązania takich trudnych sytuacji przy sercu Jezusa, tak sobie wyobrażam, bo czasami chcemy po ludzku, tak jak siostra powiedziała, budować jakieś stronnictwo, udowodnić swoją rację.
3: No to zazwyczaj wchodzenie na ścieżkę wojny i jakiejś przemocy i odwetu, no nigdy nie daje dobrych owoców. Bardzo ważne jest stawanie w prawdzie, nazywanie zła złem, przemocy przemocą i to jest oczywiste dla mnie. Tak jak mówię, nie stawajmy w roli ofiary, bo to też nie zawsze jest dobre. Najczęściej też to jakoś nas może deformować, zamiast formować. Ale w tych granicach, w jakich możemy się obronić, róbmy to. Natomiast to, co nie mamy wpływu, możemy przyjąć naprawdę Panu też, oddawać w bliskości z Nim, bo On, idąc na krzyż, oddając swoje życie, On miał władzę, żeby zatrzymać tą przemoc, ale tego nie zrobił.
2: Ten rok także niezwykły dla Klarysek Kapucynek, bo minie w przyszłym roku 300 lat od śmierci świętej Weroniki. Co to będzie za czas?
3: Przygotowujemy się do tego, żeby przeżyć może to bardziej wyjątkowo, jako rok jubileuszowy świętej Weroniki. Zobaczymy, jak nam się uda. Trochę myślimy już o przygotowaniach jakichś publikacji, może trochę bardziej rozpowszechnianiu tej świętej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy Pani wie, że w Polsce istnieje też sanktuarium świętej Weroniki Giuliani w Gorzowie Wielkopolskim. Tam każdego roku jest organizowane triduum ku czci świętej Weroniki. Także akurat tak się składa, że w najbliższe to triduum we wrześniu, to jest drugi weekend września, również my będziemy obecne, żeby tam poprowadzić, podzielić się trochę tymi treściami. I to jest chyba taka pierwsza inicjatywa, która otworzy obchody tego roku jubileuszowego.
2: I na pewno będziemy o tym roku jeszcze wspominać na antenie Radia Warszawa. Jeżeli macie ochotę, to warto prosić świętą Weronikę Giuliani o wstawiennictwo, o wsparcie w różnych trudnych, także tych relacyjnych sprawach. Opowiadała o świętej Weronice siostra Judyta Woźniak, opatka wspólnoty Klarysek Kapucynek w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę i udanego świętowania.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę, za zaproszenie i również my wspieramy modlitwą i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: Na zegarze 8:30 wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Bez widoków na poprawę pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed deszczem i burzami. Mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 65 km na godzinę i grad. Na lotnisku Chopina działają dwie pierwsze smoczyce, nowoczesne skanery bagażu. Do końca roku ma być ich 15. Urządzenia pozwalają na zwiększenie limitu dopuszczalnej liczby płynów ze 100 ml do 2 litrów. Nowa jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej powstanie w Tłuszczu. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę nowej strażnicy przy ulicy Pilawskiej. Ma w niej służyć 28 strażaków i 10 wozów. Ruszają prace przy budowie Bosmanatu w porcie Czerniakowskim. Dwuczęściowy budynek będzie otwarty dla armatorów i miłośników aktywnego czasu nad wodą. Prace zakończą się wiosną 2028 roku. Film o życiu Wolfganga Amadeusza Mozarta będzie można obejrzeć dziś w kinie letnim przed Pałacem Kultury. Pokaz Amadeusza rozpocznie się o 21:30. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Jest wydane ostrzeżenie, ale ono obowiązuje od godziny 20 dziś i będzie obowiązywać jutro. Jutro rzeczywiście może bardzo mocno lać, ale dziś deszcz także obecny, ale nie będzie zbyt taki dokuczliwy.
5: Jutro maksymalnie 19 stopni na termometrach, dzisiaj maksymalnie 20, o tej porze 15 w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, 13 w Mińsku Mazowieckim, 14 w Wołominie i w Pruszkowie.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Szczęśliwe są nasze siatkarki, bo pokonały reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-2.
2: Nie będzie telefon od prezydenta?
1: No zobaczymy, bo może jeszcze ten wynik będzie zweryfikowany. A czy szczęśliwy jest pan Piotr z Mińska Mazowieckiego?
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry. Jestem bardzo szczęśliwy. Słuchałem dzisiaj wywiadu, zgłosiłem się do konkursu i wygrałem. Także jestem bardzo szczęśliwy.
1: A skąd pan wie, że pan wygrał?
2: Jarek Musi.
3: No, do mnie dzwoni Radio Warszawa, to...
1: A bo my tak lubimy dzwonić do ludzi.
3: Czyli drugi raz, więc...
1: Bo my lubimy po prostu dzwonić, a jesteśmy jeszcze ciekawi, jak tam w Mińsku Mazowieckim, czy coś pada, czy nie pada.
3: W Mińsku Mazowieckim przestało padać, więc to będzie dobry dzień dzisiaj.
1: No właśnie. Ale pan tak mówi, że pan tę książkę by chciał.
3: Bardzo bym chciał, zachęcił mnie dzisiejszy wywiad i myślę, że to są dobre książki, ponieważ są bardzo pozytywne, a w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest o takie książki.
2: A lubi pan zapach bzu i maciejki?
3: Oczywiście, że tak.
2: No to mamy dla pana tę fioletową i pachnącą, oczywiście w przenośni, książkę pani Zdzisławy Gigling od wydawnictwa Jód z Lublina. Gratulujemy bardzo serdecznie. A jak pan lubi czytać książki? Gdzieś po drodze, czy raczej na wakacjach, wieczorami, czy może rano?
3: Wolę czytać książki w fotelu z kocykiem i z kawą.
2: O, doskonały wybór.
3: To jest najlepszy sposób na czytanie książek.
1: Rozmarzyłem się. Panie Piotrze, pozdrawiamy serdecznie, no i gratulujemy.
2: A jakby ktoś jeszcze z was chciał po tę książkę sięgnąć, to wystarczy wysłać SMS imię i nazwisko, hasło książka na wakacje na numer 7248. 7248, książka na wakacje, a wtedy możecie zgarnąć książkę pani Zdzisławy Gigling, Zapach bzu i maciejki.
1: Pan Piotr już tę książkę ma. Kto będzie miał jeszcze? 7248 rw.imię i nazwisko i hasło książka na wakacje. Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT.

0: I korek przed mostem Siekierkowskim od węzła Marsa, Aleja Wieniawy Długoszewskiego. Korek także na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości lotniska w kierunku Wilanowa.
1: Jak co dzień w Alei Prymasa Tysiąclecia, korek od Górczewskiej do zjazdów w Jerozolimskie. W Jerozolimskich także stoicie niemal na całej długości. Ciasno również na Łopuszańskiej do zjazdów w Aleję Krakowską. Na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika Grójecka do placu Zawiszy. Zakorkowane również w Wałmie, Zeszyński do zjazdu w Aleję Stanów Zjednoczonych. Aleja 3 Maja w kierunku centrum Warszawy. Na Wisłostradzie także zauważalnie większy ruch. Postoicie na Wybrzeżu Helskim jadąc w kierunku Alei Solidarności. Postoicie także na ulicy Prostej, niemal na całej długości w kierunku Rondo ONZ.
0: A jeżeli ktoś z Grójca jedzie w kierunku Warszawy trasą S7, to napotka korek przed Głuchowem.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: A rozpoczynamy od gry miejskiej w Łazienkach Królewskich śladami myśli Karola Wojtyły. To wydarzenie już w sobotę najbliższą. Rozpocznie się o godzinie 15 i zaproszenie jest skierowane do wszystkich, a cała ta gra miejska będzie się toczyła wokół wystawy Karol Wojtyła Inspiracje, która ponownie zagościła w Łazienkach Królewskich. W Łazienkach Królewskich. Trzeba się zgłosić.
2: A jedno z haseł wystawy, to powiązane z wakacji,

0: Tej chińskiej. Zapraszamy do udziału. Karol Wojtyła, Inspiracje, Gra Miejska, 11 lipca w sobotę.
1: A w niedzielę Serock zaprasza na piknik średniowieczny. Ma być to dzień pełen walk, muzyki i średniowiecznego klimatu. Wszystko właśnie w niedzielę. Serock, Grodzisko Barbarka, Bulwar Nadnarwiański, Skwer Litewski. To są te miejsca, gdzie będą dziać się ważne wydarzenia.
0: A ważne wydarzenie także w hospicjum Promyczek, które chce nieść pomoc dzieciom i ich rodzinom. To wyjątkowe spotkanie w Otwocku. Będzie tam też Radio Warszawa. Będziemy przechadzać się z mikrofonem i pytać Was, dlaczego chcecie wspierać, dlaczego warto wspierać to miejsce. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej na ten temat, to na stronie radiowarszawa.com.pl rozmowa na temat tego spotkania. Rozmowa z Pauliną Okrzeją z Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek. Rozmowę prowadził Michał Łopaciński.

0: Garuna, Antenie Radia Warszawa, ta chrypa.
1: Kanadyjczyk, a my do Kanady po godzinie 9 się przeniesiemy.
0: O, jakie ty masz plany?
1: Garu to było, to wiesz, tak na zachętę.
0: A.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: O reklamie.
1: Jest 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Bez przełomu, ale konstruktywnie, spotkanie Nawrotki - Załęski - Wankarze. Nowe narzędzia w walce z fikcyjnym zatrudnianiem na umowy cywilnoprawne. Warszawa po raz kolejny upamiętni zryw z 1944 roku. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Konstruktywnie, choć bez porozumienia w sprawach historycznych, mówił po rozmowie z Wołodymirem Załęskim prezydent Karol Nawrocki. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Ankarze przy okazji szczytu NATO.
7: Trwająca niemal godzinę rozmowa pomiędzy prezydentami Polski i Ukrainy nie przyniosła oczekiwanych efektów, bo różnica zdań w kwestiach historycznych i w podejściu do żołnierzy UPA jest zbyt duża, mówił wczoraj Karol Nawrocki po rozmowie z Wołodymyrem Załęskim.
8: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
7: Co jednak ważne, dialog pomiędzy prezydentami nie zostanie przerwany. Polskę i Ukrainę łączy bowiem wspólny wróg.
8: To, co z całą pewnością nas do siebie zbliża, to świadomość, że postsowiecka Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski.
7: W tej kwestii między prezydentami panuje pełna zgoda.
6: Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnieniem pracowników na umowy cywilnoprawne. Weszła w życie reforma, która pozwoli urzędnikom m.in. zdecydować o przekształceniu tzw. śmieciówek na umowy o pracę, a także egzekwować prawa osób pracujących w jednym miejscu, które zostały zmuszone do założenia działalności gospodarczej. Główny inspektor pracy Janusz Krasuń podkreśla, że umowa o pracę daje pracownikowi wiele korzyści.
10: Ma prawo do wynagrodzenia, godziwego wynagrodzenia. Ma prawo do odpoczynku, ma prawo do opieki zdrowotnej wykonując pracę. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy dla człowieka.
6: Państwowa Inspekcja Pracy będzie reagować tylko w uzasadnionych przypadkach. W wielu sytuacjach zawieranie umów cywilnoprawnych jest uzasadnione, zaznacza Janusz Krasuń.
10: I one mają prawo funkcjonować. My nie chcemy wywracać do góry nogami relacji, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My chcemy wrócić do tego, że Polak zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Praca jest pod ochroną.
6: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary za rażące omijanie przepisów. Pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł.
9: To się dzieje lokalnie.
6: Warszawa po raz kolejny uczci pamięć powstańców. Trwają przygotowania do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Apel o godne uczczenie rocznicy podpisali wspólnie przedstawiciele władz miasta, Muzeum Powstania Warszawskiego i żyjący powstańcy. Tekst odczytała Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.
11: Dziś my, powstańcy warszawscy, świadkowie tamtych wydarzeń, zwracamy się do wszystkich. Uczcijmy tę rocznicę z godnością i szacunkiem. Prosimy o to, by 1 sierpnia w godzinie W każdy z Was, niezależnie od wieku, przekonań czy miejsca, w którym się znajdzie, pozwoli sobie na moment ciszy. Ciszy, która nie jest pustką, lecz wdzięcznością.
6: W programie tradycyjnie znalazły się m.in. apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego w ostatni dzień lipca, czy koncert niezakazanych piosenek 1 sierpnia wieczorem. Pełny program dostępny jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Polskie siatkarki wygrały w Osace z Amerykankami 3-2 w meczu Ligi Narodów. To pierwsze zwycięstwo podopiecznych trenera Stefano Lavariniego na turnieju w Japonii. Wcześniej uległy Turcji 1-3. W piątek Polska zagra z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Biało-czerwone w całym tegorocznych rozgrywkach mają na koncie 7 zwycięstw i 3 porażki. Jeszcze nie są pewne występu w finałowym turnieju, w którym zagra 7 czołowych drużyn z zasadniczej fazy oraz Chiny jako gospodarz zawodów.
1: Dzisiaj będą dominować chmury, słońce momentami może się pojawiać, może też kropić przelotny deszcz.
0: 16 termometrów o tej porze na stopniach, żeby było tak już konsekwentnie.
1: 16 termometrów i na każdym 16 stopni.
0: 20 stopni dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, 15 stopni o tej porze w Otwocku, 16 w Pruszkowie. No i co? No i dobry dzień po prostu przed nami.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Ty do Kanady byś chciała, to wiesz, że do Kanady nie trzeba wyjeżdżać, żeby do Bartnika Sądeckiego się udać do Api Domku.
1: A no nie, no nie trzeba. Zresztą cudze chwalicie, swego nie znacie. A...
0: Sami nie wiecie, co posiadacie.
1: No właśnie, no i my tak
0: mądrości.
1: Mówimy, co my posiadamy. No. A posiadamy naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, no tak jak taki Api Domek właśnie, o którym Weronika wspomniała.
0: Masz Api Domek?
1: No nie, ale ja mam jako Polska. O, jako nasz piękny kraj.
0: Jeżeli chcielibyście wygrać podwójne zaproszenie na 2 dni do Api Domku, do Bartnika Sądeckiego, to musicie uważnie słuchać Radia Warszawa jutro. Jutro taka możliwość. Myślę, że bardzo fajna sprawa, żeby móc posłuchać tego brzęczenia przyjemnego pszczół, popatrzeć jak pracują, jak się uwijają, no i pooddychać sobie ulowym powietrzem. Niesamowita okazja, żeby wygrać taki jeszcze, wiesz, za darmo.
1: Uświadomiłaś mi, że jutro piątek, czyli weekend się rozpoczyna, bo to też jest takie właśnie zaproszenie weekendowe. Bardzo fajne, miły czas spędzony razem z pszczołami. Ale nie ma się co bać.
0: Nie. Są bezpiecznie oddzielone oczywiście, a jeden z naszych gości mówił, że w takim Api Domku po 10 minutach się zasypia i że jest to bardzo spokojny sen. Wiesz, też się rozmarzyłam.
1: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Modlitwa, koncerty, spotkania, relacje to wszystko już od dziś w Niepokalanowie podczas Max Festiwalu.
2: Dzisiaj o godzinie 14 festiwal się rozpoczyna pod hasłem w tym roku Moje San Damiano, a inspiracją tegorocznego spotkania jest historia świętego Franciszka z Asyżu i moment, w którym w małym kościółku San Damiano usłyszał słowa: idź i odbuduj mój kościół. Jeżeli ktoś z Was słyszy te słowa, to zaproszenie szczególnie do tych młodszych naszych słuchaczy i nie macie co robić. Między 9 a 13 lipca to można się zapisać, można tam pojechać. Jestem przekonana, że na pewno Was przyjmą. Bracia franciszkanie zawsze z otwartymi rękami przyjmują tych wszystkich, którzy chcą usłyszeć Boże wezwanie. A kogo będzie można tam posłuchać i zobaczyć?
1: Będzie franciszkański zespół Pokój i Dobro, będzie zespół z festiwalu. Będzie Roman Ziemba, z którym będzie można wspólnie stworzyć ikony, a z Basią Janus wspólnie spędzić czas, bo Basia Janus będzie dzielić się świadectwem swojego nawrócenia, ale będą także inni wyjątkowi goście.
2: Max Festival dzisiaj rozpoczyna się w Niepokalanowie. Zapraszamy bardzo serdecznie, no i niech to będzie dla Was dobry czas napełniania się Duchem Świętym.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Kolizja, zderzenie czołowe na trasie S79, zablokowane dwa skrajne prawe pasy ruchu w kierunku Krakowa. To wszystko wydarzyło się w okolicach lotniska Chopina.
1: Ciasno w Warszawie w tym momencie na Wisłostradzie, ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie po Stolicy Nowowelskiej w kierunku pomnika lotnika na Niemcewicza do zjazdu w Grójecką po Stolicy również wciąż na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. No i próbuję jeszcze inne korki dorwać. Na szczęście z Mokotowa w kierunku centrum Warszawy jedzie się w tym momencie dosyć dobrze. Nie wiem, Jarek, masz jeszcze coś?
0: Jak z Grójca do Warszawy jedziemy, to w okolicach Głuchowa tam trzeba będzie postać trochę i tutaj się korkuje, choć nie mamy informacji, żeby przyczyną była jakaś kolizja, więc trochę tajemniczy ten korek.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3: Dobrze o tobie myślę. A ty? O mnie?
4: Ja też dobrze o tobie myślę.
3: Bo rozmawiamy o drugim punkcie ABC społecznej krucjaty miłości Stefana kardynała Wyszyńskiego, który uczy nas, jak kochać myślami przede wszystkim. Mamy te myśli o innych osobach, które są w naszej głowie. Te myśli chciałabym podzielić tak roboczo na te myśli o osobach bliskich i te o osobach dalszych, których może na co dzień nie spotykamy.
4: Kiedy ja od razu widzę tą interakcję i w komunikacji, to ja mogę powiedzieć, tak sobie od razu o tym pomyślę, że mogę o tobie powiedzieć, że dobrze o tobie myślę, bo jeszcze mi nie podpadłaś.
3: Tak? Jeszcze, no właśnie.
4: Prawda? Znaczy, bo gdyby coś się zdarzyło, że jest jakieś wydarzenie, że z kimś miałem jakąś trudną sytuację, to od razu te myśli się narzucają i powraca jak taki film, takie obrazy. Oprócz tych myśli, to przychodzą w głowie też nieraz takie obrazy. Pamiętam, wtedy, kiedy chciałem się na przykład napić kawy, to ta osoba powiedziała, a nie zrobię. I już od razu to gdzieś wraca jako taka pewna myśl i już trudno mi o tej osobie dobrze myśleć, prawda?
3: I tak jest chyba z osobami naszymi najbliższymi, że z nimi mamy najwięcej tych takich zadr.
4: Zranień, nawet by się powiedziało nieraz.
3: O których trudno zapomnieć i które przypominają nam się. Jak to zrobić tak, żeby o tych osobach dobrze myśleć? Prymas Wyszyński pewnie by powiedział, że należy zacząć od wrażliwości serca i empatii.
4: Czyli też coś ten człowiek przeżył, też niestety jest zraniony, też ma jakieś swoje braki, też ma pewien trud swojego życia, tak zwany ból istnienia. Ale my znowu możemy zdecydować, że wśród tych różnych myśli możemy zacząć wymieniać dobre cechy. Przede wszystkim się na tym skupić, tak? Że tamte próbuje dobra. Coś takiego było. Próbuje go nawet jakby troszeczkę obronić przed samym sobą, bo we mnie jest oskarżyciel i obrońca. I teraz kogo będę bardziej tam karmił? Pamiętamy tą przypowieść o dwóch wilkach, tak? Że w każdym człowieku ta piosenka...
3: Wilki dwa.
4: Tak,
3: oblicze
4: wilki
3: dobra,
4: dwa.
3: Oblicze zła.
4: A no właśnie. Który wilk wygra? Ten, którego nakarmię, ten, który będzie miał siłę. I my tymi myślami możemy nakarmić w sobie pewnego obrońcę drugiego człowieka albo oskarżyciela.
3: I teraz, jak myślę o tych relacjach rodzinnych, są takie zranienia, w których, no jeżeli porównujemy to do tych dwóch wilków, to jeden wilczek wygląda jak mrówka, a ten drugi, karmiony złymi myślami i tym zranieniem, jest ogromny jak jakiś wielki smok i tej mrówki może nawet nie widzimy. I to jest takie coś, że nawet trudno nam pomyśleć, że ale jak ja mam zacząć karmić tę mrówkę? Po co ja mam karmić ją dobrymi myślami? Dlaczego ja mam zacząć myśleć dobrze na temat tego człowieka? On mi zniszczył życie.
4: No mi się wydaje, że przede wszystkim dlatego, żebym mógł się cieszyć swoim życiem. Mam prawo do radości, mam prawo do siebie, mam prawo do tego, żeby żyć pełnią życia. Ale prawdą jest i nie chcemy tego powiedzieć, że tak nie jest, że nieraz jest bardzo trudno. Ja pamiętam taki tytuł rekolekcji, które były od takich trudnych momentów w życiu. Nazywały się Uzdrowienie. uzdrowienie wspomnień, bo w nas takie wspomnienia są i one nieraz potrzebują tego uzdrowienia, czyli zaproszenia Pana Boga, że On zawsze ze mną jest, że On mnie leczy, prawda? Zło niestety miało może jakiś do nas dostęp i te nieraz myśli powracają. Pewnie nigdy do końca nie zapomnimy o złych wydarzeniach, o tym, co się stało przykrego. Natomiast możemy nakarmić nasze myśli, te pozytywne, te dobre, tą treścią Bożą, Bożą miłością je wypełnić i możemy powiedzieć, ja chcę, żeby moje życie, moją codzienność właśnie kształtowały i karmiły te dobre myśli, bo tamte mnie tylko dołują i przeszkadzają mi żyć pełnią swojego życia, cieszyć się swoim życiem, a ja osobiście powiedziałam sobie, ja chcę się cieszyć sobą.
3: Ja mam też na to taki sposób, że myślę o tym, że czasami łatwiej nam jest spojrzeć z empatią na człowieka, którego nie znamy. Słyszymy jakąś historię i wtedy go zaczynamy tłumaczyć, no ale on zrobił tak, bo przeżył w życiu to, bo miał ojca alkoholika, bo wychowywała go matka narkomanka. Ale jak mówię o kimś najbliższym, o kimś, z kim spędzam życie, to zapominam nagle jakby o tej historii.
4: Prawda. Najtrudniej się kocha właśnie tych, którzy są czasami najbliżej, bo te wspomnienia różne, prawda, są i dobrze ich znamy. I oni nas znają. I my przed nimi dobrze nie wypadniemy, a nam jest łatwiej kochać tych, którzy nas tylko chwalą, a nie powiedzą, ej, nie pozmywałeś naczyń. Albo ustaw buty równo w przedpokoju.
3: Najgorsze.
4: Ale powiem szczerze, właśnie przy tych najbliższych możemy tak naprawdę zdiagnozować chyba najlepiej swoją miłość. Czy ona rzeczywiście jest, czy to nie jest iluzja miłości, czy my kogoś nie udajemy, bo to jest bardzo proste w naszym życiu. I znowu wracamy do źródła miłości. Bóg jest miłością, to On nas będzie uczył, co to jest prawdziwa miłość, a ona egzamin przechodzi właśnie w szarej codzienności, nie tej pokolorowanej naszymi tylko pozytywnymi emocjami, które tak bardzo chcemy. One są nieraz fałszywe.
3: Wracamy do tego, co najważniejsze, czyli mamy myśleć dobrze o wszystkich, także o tych naszych
4: zapraszamy.
3: Może przede wszystkim.
4: Do tego zapraszamy. Zobacz w kimś coś dobrego. Pomyśl o tym, że on coś może zrobić dobrego, zrobił dobrego, ma dużo pięknych cech.
3: Zobacz człowieka w swoim tacie, w swojej mamie,
4: w swoim bracie,
3: córce,
4: w swojej siostrze, w swoim dziecku, tak jest, w swoich parafianach, w swoim proboszczu.
3: Tak.
4: W swojej matce przełożonej, generalnej.
3: Człowiek jest tuż obok.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewskim. Kościół wspomina dziś świętą Weronikę Giuliani, klaryskę, kapucynkę i stygmatyczkę. Do zakonu wstąpiła wbrew woli ojca w 1677 roku w wieku 17 lat. W Wielki Piątek 1697 roku otrzymała stygmaty. Współsiostry nie rozumiały jej relacji z Chrystusem i często upokarzały Weronikę. Ta jednak nie dawała po sobie poznać złości, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Judyta Woźniak, opatka wspólnoty klarysek kapucynek w Krakowie.
4: Nigdy nie skarżyła się, nie buntowała. Mówiła, bo nazywała to jasno w dzienniku, że to jest dla niej krzyż, że to jest dla niej cierpienie. To nie jest zrozumienie, którego doświadcza, ale nigdy nie szukała zemsty, nie szukała, nie wiem, stronnictwa, które by ją tam gdzieś wspierało, na przykład we wspólnocie, choć były siostry rzeczywiście, które zawsze od początku jakby wierzyły w autentyczność jej doświadczeń. Nie było tak, że ona próbowała jakiejś polityki we wspólnocie organizować, szukać sobie wsparcia.
3: Zgromadzenie klarysek kapucynek przygotowuje się do przyszłorocznego stulecia śmierci świętej Weroniki Giuliani.
4: Przygotowujemy się do tego, żeby przeżyć może to bardziej wyjątkowo jako rok jubileuszowy świętej Weroniki. Zobaczymy, jak nam się uda. Trochę myślimy już o przygotowaniach jakichś publikacji, może trochę bardziej rozpowszechnianiu tej świętej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, czy pani wie, że w Polsce istnieje też sanktuarium świętej Weroniki Giuliani w Gorzowie Wielkopolskim. Tam każdego roku jest organizowane triduum ku czci świętej Weroniki.
3: Siostra Weronika Giuliani napisała liczący około 22 tysięcy stron dziennik swojego życia, w którym opisuje swoje mistyczne przeżycia. Trwa Forum Młodzieży Nazaretańskiej w Dżarach koło Nowego Miasta nad Pilicą w diecezji łowickiej. To czas formacji, nawiązywania relacji, ale też dobrej zabawy. Finałem forum będzie piknik charytatywny, podczas którego młodzi uczestnicy będą wspierali swoich rówieśników w Ganie, gdzie swoje placówki mają siostry nazaretanki, mówi Anna Machałowska z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej.
5: My jako młodzież chcieliśmy dać właśnie coś od siebie, bo tematem naszego forum jest Mission Possible, czyli misja jakby jest możliwa. I myślę, że właśnie taka inicjatywa pomocy osobom właśnie młodzieży z Gany, żeby też my jako młodzież, żebyśmy mogli dać coś od siebie, zrobić właśnie coś, żeby pomóc tej młodzieży, bo właśnie tematem tego festynu jest Młodzi dla Młodych, takie hasło. I chcieliśmy jako młodzież też pokazać, że faktycznie możemy coś zrobić, że my też mamy swój głos i możemy coś działać.
3: Piknik charytatywny odbędzie się w najbliższą sobotę.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Uczniowie misjonarze pod tym hasłem na Jasnej Górze w sobotę 11 lipca odbędzie się 21. ogólnopolska pielgrzymka rowerowa. Cykliści spotkają się pod częstochowską archikatedrą, by razem alejami Najświętszej Maryi Panny wjechać na Jasną Górę. Będą prosić za Kościół o powołania kapłańskie i o odnowienie wiary. Do jasnogórskiego sanktuarium zaprasza ksiądz Jerzy Grochowski, koordynator ogólnopolskiej pielgrzymki rowerowej.
6: Zapraszamy. Naprawdę warto coś z siebie rzucić, trochę potu przelać, niedużo, a zgłębić sobie Słowo Boże, tym Słowem Bożym później przez cały rok żyć. Warto w Kościele powszechnym trwać, nieść to, co się potrafi, a więc rozważanie Słowa Bożego, śpiew, modlitwę i spotkanie we wspólnocie. Zapraszamy. Naprawdę warto pielgrzymować.
3: Ogólnopolska pielgrzymka rowerowa zrzesza niezależne grupy z całego kraju zmierzające do sanktuarium w jednym określonym terminie. W tym roku cyklistom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze.
6: Trzeba być i uczniem Chrystusa, żyjącym Ewangelią na co dzień i misjonarzem, czyli nieść Ewangelię swoim życiem, swoim postępowaniem do drugiego człowieka, tworzyć wspólnotę Kościoła, parafii. I to jest ważne, żeby być. Dlatego też 21 lat temu powstała myśl, żeby zorganizować pielgrzymkę piłkę rowerową ogólnopolską na Jasną Górę.
3: 21. ogólnopolską pielgrzymkę rowerową zwieńczy Zawierzenie Matce Bożej.
2: Tak nie za ciepło z tego naszego okna w studiu wieje, choć słońce się przebija zza chmur. Trochę tego słońca dzisiaj będzie, ale te chmury zdominują niebo w drugiej części dnia.
0: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 20 stopni, o tej porze 17 w Warszawie, w Legionowie, 15 w Mińsku Mazowieckim, 16 w Otwocku, w Wołominie, w Piasecznie, w Pruszkowie, 17 w Radzyminie, jutro maksymalnie 19.
7: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Krzysztof Flis ponownie w naszym studiu, żeby zabrać nas do Kanady.
2: Tak. Po co nas chcesz do Kanady zabrać?
3: No powiedzieć parę ciekawostek odnośnie tego miejsca, w którym były rozgrywane mecze mundialu, gdzie już tego mundialu nie będzie, bo ostatni mecz tam został rozegrany 2 lipca, a 3 już był ślad po mundialu, zginął. Natomiast z ciekawostek jeszcze takich przygotowujących do tej naszej podróży za ocean, to w 2015 roku przed przyjściem pewnego pana, który nazywa się Sebastian Giovinco, jest to piłkarz włoski, miał przyjść do Toronto FC. Po przyjściu do Toronto FC klub wydał ponad 146 milionów dolarów na rozbudowanie stadionu. A nawiązuje do tego, bo przed obecnymi mistrzostwami świata ten sam stadion został tak samo rozbudowany, tylko że tymczasowo. Ale o więcej szczegółów zapytam się pani Agaty Kuśnierewicz z Radia 7 w Toronto i oto jej odpowiedź.
4: Stadion BMO, na którym rozgrywane były mecze mundialowe, został powiększony o blisko 30 tysięcy miejsc, ale po zakończeniu turnieju już te dodatkowe trybuny zostały zdemontowane. No i stadion wraca do swojej poprzedniej pojemności, ale oczywiście pozostały wszystkie inne modernizacje stadionu, czyli zaplecze techniczne, media, system bezpieczeństwa czy udogodnienia dla kibiców, ale smutny fakt jest taki, że ostatni mecz był rozegrany u nas 2 lipca, już 3 lipca zaczęto ten wielki stadion demontować.
2: Dla niektórych mistrzostwa się już zakończyły, mimo tego, że one wkraczają w decydującą fazę i będziemy kolejne mecze z jeszcze większymi wypiekami na twarzy śledzić.
1: I Kanada już nie gra, dobrze pamiętam.
3: Zdecydowanie.
2: Nie gra. Niestety. Jakby nawet grała, to by nie grała u siebie. Krzysztof Flis, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Trasa S79 na wysokości lotniska Chopina. Tutaj doszło do zderzenia czołowego. Zablokowane dwa skrajne pasy, prawe pasy ruchu w kierunku Krakowa, ale jakichś potwornych korków to nie generuje w tym miejscu, no ale mimo wszystko trzeba uważać.
1: Jeśli z Grójca jedziecie w kierunku Warszawy, chodzi o trasę S7 z okolic Grójca. Tutaj na wysokości miejscowości Głuchów odrobina utrudnień. Będziemy monitorować, czy nie doszło tam do jakiegoś zdarzenia drogowego. Ciasno w tym momencie w samej Warszawie, na Wawelskiej. Ciasno, ale na szczęście już nie tak bardzo w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia. No i poza tym to brak większych utrudnień. O, dobrze, Aleja 3 Maja w kierunku centrum.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Drodzy słuchacze, taka ważna bardzo sprawa jest, że jak SMS wysłany, to warto potem telefon mieć przy sobie i telefon odebrać. Jeżeli dzwonimy z numeru 512 700 444 lub z numeru 512 700 555, to nie trzeba się bać, to Radio Warszawa do Was dzwoni. Warto taki telefon odebrać, dlatego że ja mam tutaj książkę o zapachu bzu i Maciejki.
2: Halo, mówi pani Ania. Czy to pani Ania?
3: Tak, dzień dobry.
2: A gdzie się dodzwoniliśmy? Serdecznie? Do jakiej miejscowości?
3: Do Milanówka.
2: Do Milanówka. Jak nam miło przenieść się za pośrednictwem pani głosu do Milanówka. Pani Aniu, pada?
3: Cieszę się. W tej chwili nie, nawet, że tak powiem, nawet słoneczko prześwituje.
2: A, tak dobrze to u nas nie ma. Ale nie pada. Pani Aniu, a tak dzwonimy, bo chcielibyśmy pani coś dać. Książkę
1: może,
2: fajną.
1: Kto to wie?
2: Pani by chciała dostać taką książkę?
3: Bardzo chętnie bym chciała, tak.
1: A czy ma pani może przydomowy ogródek?
3: Tak.
1: O, a jakieś zapachy teraz takie lipcowe już w ogródku są? Bo domyślam się, że pewnie zapach bzu to już dawno za nami.
3: Już za nami, tak, już za nami. Przekwitł. To znaczy rośliny, które mam, niestety nie pachną. Maciejka nie wyszła, nie wiadomo czemu. Została posiana, ale nie wyszła. Pelargonie, na pewno pelargonie pachną pięknie.
1: A w jakim kolorze ma?
3: Pachną pięknie.
1: A w jakim kolorze ma pani pelargonie?
3: Czerwone, takie pusty.

0: Tego jeszcze nie było, żeby latę na wynos, godzina 10, było to początek wieczoru, bo taka nazwa zespołu. Début de soirée.
1: Bo to jeszcze nie 10, dopiero za 2:10, ale my już dziękujemy serdecznie.
0: Czyli po poranku od razu wieczór. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dziękujemy.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Zimą mierznieża latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
7: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa, jest 10:00, czas na wiadomości.
8: O nowych stawkach dla medyków na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Izbą Lekarską. Obecność wojsk USA w Estonii będzie kontynuowana, zapewnia resort obrony w Tallinie. Odnaleziono je przed 2 laty. Insygnia władców Polski i Litwy można teraz oglądać w Wilnie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Przed południem w Warszawie rozpocznie się spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Tematem rozmów będzie m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy. Resort proponuje, by wynosiła ona 240 zł brutto. Wielu lekarzy zarabia mniej niż wynosi proponowana stawka, twierdzi szefowa resortu.
9: Dostaję wiele sygnałów od medyków, że dla nich ta ostatnia emocjonalna dyskusja jest bardzo krzywdząca, ponieważ oni takich kwot nie zarabiają. Przypomnijmy, że mediana zarobków sumowo o pracę dla lekarza to 23 tysiące złotych brutto. Wielu lekarzy ma dużo mniejsze stawki niż ta proponowana do 240 zł brutto.
8: Wśród propozycji reform w służbie zdrowia znalazł się m.in. pomysł utworzenia jednej centralnej e-kolejki, która skróci czas oczekiwania na wizytę lub zabieg. Pomysły ministerstwa nie zmienią kondycji sektora zdrowotnego, uważa Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
10: To są te same pomysły, które Ministerstwo Zdrowia zgłaszało już w zeszłym roku. Znaczy, zgłoszono je, sytuacja się uspokoiła, nic w tym temacie nie zrobiono i teraz wyciągnięto z szuflady, odkurzono dokładnie te same propozycje, bo Donald się wściekł i zagroził, że będzie wyrzucać z rządu.
8: Zdaniem polityka PiS ostatnie działania rządu w tej sprawie to typowo wizerunkowa zagrywka. Radosław Fogiel wskazał, że konieczne jest rozdzielenie prywatnego systemu ochrony zdrowia od publicznego. Podkreślił także, że limity zarobków powinny obowiązywać też lekarzy pracujących w prywatnym sektorze.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Rotacyjna obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Estonii będzie kontynuowana, poinformował o tym estoński minister obrony Hanno Pevkur, który podczas szczytu NATO w Ankarze spotkał się z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie generałem Aleksusem Grynkiewiczem oraz sekretarzem obrony USA Pitem Hegsetem.
12: Nowa rotacja amerykańskich żołnierzy dotrze do Estonii jeszcze tego lata. Hanno Pevkur zaznaczył jednak, że decyzje dotyczące długoterminowej obecności wojsk zapadną po zakończeniu półrocznego przeglądu rozmieszczenia sił prowadzonego obecnie przez Pentagon. Oktagon. Zdaniem ministra dowództwo NATO patrzy na wschodnią flankę sojuszu jako na całość. Dotyczy to przede wszystkim Estonii, Litwy, Polski i Rumunii, gdzie rozmieszczone są amerykańskie wojska. Pevkur podkreślił, że celem jego kraju jest utrzymanie ciągłości obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych i uniknięcie jakiejkolwiek przerwy między kolejnymi rotacjami, ale jak przyznał, na razie nie wiadomo, jak w dalszej perspektywie będzie ona wyglądała. W ubiegłym tygodniu estońskie media poinformowały, że większość amerykańskiego kontyngentu stacjonującego w Estonii opuściła kraj.
8: Relacjonował Kamil Zalewski. Prezydent USA Donald Trump powiedział w drodze powrotnej ze szczytu NATO w Ankarze, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy. Jak dodał, wiele będzie zależało od umowy w sprawie Grenlandii i od wojny z Iranem.
11: To się dzieje lokalnie.
8: W dwa najbliższe weekendy drogowcy wyremontują jezdnię Alei Jerozolimskich od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 22 i zakończą w poniedziałki o 5 rano. W czasie remontu jezdnia w kierunku Dworca Zachodniego będzie zamknięta, a objazd poprowadzi ulicami Grójecką, Kopińską i Sokołowskiego Grzymały. Zmienią się także trasy autobusów. Kierowcy powinni zwrócić uwagę również na dodatkowe utrudnienia przy skrzyżowaniu Jerozolimskich z ulicą Emilii Plater. W Wilnie można oglądać niezwykłą wystawę insygniów władców Polski i Litwy ukrytych w podziemiach tamtejszej katedry po wybuchu II wojny światowej. Prezentowane są m.in. korony, berło i jabłko królewskie należące do Aleksandra Jagiellończyka oraz żon Zygmunta Augusta, Barbary Radziwiłłówny i Elżbiety Habsburżanki. Skarb zamurowany w 1939 roku odnaleziono dopiero w ubiegłym roku. Wystawa w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego będzie dostępna dla zwiedzających do końca stycznia przyszłego roku.
1: –18 stopni teraz w Warszawie, ale także w Legionowie. Najchłodniej w Mińsku Mazowieckim, 16 stopni, 16 także w Pruszkowie. Temperatura maksymalna dziś w Warszawie i okolicach to 19 stopni. Więcej chmur dzisiaj niż słońca i będzie padał deszcz, szczególnie w drugiej części dnia. A w nocy opady mogą być już coraz bardziej intensywne, jutro także. Pięć minut po godzinie 10:00. Dużo słonecznej muzyki, mimo tego, że chmury przeważają za oknem. To wszystko przed nami razem z Ewą Pietrzak i Latę na wynos. Początek tego spotkania już za chwilę na 106.2 FM i na www.radiowarszawa.pl.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: A wiadomo, że jak latę, to sprawy stercowe mogą nas zatrzymać w każdym momencie. 12 minut po godzinie 10. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Cieszę się, że będziemy spędzać ten czas razem do 14, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby być z nami od samego rana, od świtu do późnej nocy. W tej godzinie między innymi u nas, Państwo na pewno znają doskonale rozkład tego przedpołudnia, dobre słowo świętego Jana Pawła II, a później słowa księdza Piotra Pawlukiewicza, na które także z utęsknieniem czekamy, bo wiem, że wśród naszych słuchaczy są także te osoby, które brały udział w rekolekcjach, które ksiądz Piotr prowadził, a może są też i takie, chyba było jakieś 15-20 lat temu, które pamiętają, jak ksiądz Piotr współprowadził z naszym redakcyjnym kolegą Pawłem Kęską audycję zatytułowaną Księga. Taylor Swift już teraz, a za moment demono, kamień i aksamit, piękna nuta w języku polskim.

0: Drodzy Państwo, w czasie programu Na żywo różne bywają niespodzianki. W naszym studiu specjalni goście, uśmiechnięci, zadowoleni. Kogo witamy na antenie Radia Warszawa?
1: Dzień dobry, Bartek Dębek, UI Academy of Business.
2: Angelika Łapat, również UI Academy of Business.
0: Drodzy Państwo, kogo dzisiaj chcecie pozdrowić na antenie Radia Warszawa w to piękne, duszne, słoneczne przedpołudnie?
1: Chcemy pozdrowić cały zespół UI Academy of Business i wszystkich słuchaczy, tych, którzy wypoczywają, tych, którzy jeszcze nie wypoczywają i pracują, i życzyć udanych wakacji.
0: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do nas częściej.
3: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
4: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
5: W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny. Stąd bowiem wyszło orędzie Miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem błogosławionej siostry Faustyny. Jest to orędzie jasne, czytelne dla każdego. Każdy może tu przyjść, spojrzeć na obraz miłosiernego Chrystusa, na Jego serce promieniujące i w głębi duszy usłyszeć to, co słyszała błogosławiona. Nie lękaj się niczego, ja jestem zawsze z Tobą. A jeżeli szczerym sercem odpowie: Jezu, ufam Tobie, znajdzie ukojenie wszelkich niepokoju i lęków.

31 minut po godzinie 10. Tak, spójrzmy na kartkę z kalendarza. Uwaga, młodzi ludzie najczęściej podobno zadają pytanie, ile wolnego do końca roku? Do końca 2026 roku pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 123 dni roboczych oraz 53 dni wolnych od pracy, uwzględniając oczywiście święta oraz soboty i niedzielę. I tak szperając, a to w książkach, tak, bo ja jeszcze książkę biorę do ręki, i w internecie znalazłam interesujące przysłowie na dziś. Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, jak pogoda większa, swoboda. I jestem ciekawa, jak u Państwa dzisiaj z tą pogodą? Jest tak pochmurno jak na warszawskiej Pradze i duszno? Czy jednak jakieś przejaśnienia i rozpogodzenia zdarzają się? No, na Pradze już padało i wygląda na to, że jeszcze dziś padać będzie.

0: 39 minut po godzinie 10.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część szósta. Upadamy i wstajemy.
2: Słyszałem, że przychodziło do księdza Pereiry w Indiach takie małżeństwo, które było chore. I on wkładał na nich ręce, ale czuł jakiś opór duchowy przeciwko. Przyjdźcie jutro. Przyszli jutro, też włożył na nich ręce. Czuł jakiś opór duchowy. Siadajcie, opowiadajcie, co wy żyjecie, jak wy żyjecie. Gdzieście brali ślub kościelny? A my nie mamy ślubu kościelnego. A wy nie macie ślubu kościelnego. A jak ja was uzdrowię, to co zrobicie? Pójdziemy do domu. Jak już będziecie zdrowi, mieli dobrą siłę, to co zrobicie? No położymy się do łóżka i będziemy współżyli. Ja mam was uzdrowić, żebyście sobie to mogli wieczorem zrobić. No właśnie, co ja zrobię? Czy ja się modlę o rzeczy tylko dla mnie, czy dla innych? To tak często przed ślubem rodzina siada i mówi, ciekawe jak ta nasza Gosia będzie miała z tym facetem. No może będzie mu dobrze, jej dobrze jakoś, no on wygląda na takiego sensownego. A nikt nie zapyta, ciekawe co ten facet będzie miał od Gosi. Ludzie przychodzą i mówią, czy ja wytrzymam w seminarium? A ja pytam, a w seminarium wytrzyma z tobą? Czy my się pytamy, co ja mam do zaoferowania, czy tylko chcę wziąć to, co mi świat operuje? Jest tym kimś, kto mnie zna i kocha, jest Bóg Jezus miłosierny. I przy wychodzeniu z grzechów nie można zapomnieć o ogromie Jego miłosierdzia. O ogromie Jego miłosierdzia. Jezus jest obrońcą. Będzie nas bronił przed szatanem, a szatan będzie stał przed Bogiem Ojcem, mówił o naszych grzechach i mówił prawdę. On będzie mówił prawdę o naszych grzechach. On zna wszystkie nasze grzechy, pamięta. Kiedyś pewna siostra zakonna przyszła do biskupa i mówi, spotykam Chrystusa. Biskup mówi, może spotyka, może nie spotyka, może psychicznie chora, może... Niech siostra mówi, zapyta się Pana Jezusa, jak będzie go widzieć, jakie ja miałem grzechy na ostatniej spowiedzi. No to dobrze, siostra powiedziała, zapytam. Spotkałem się za parę dni, mówi, widziała siostra Pana Jezusa? Widziałam. Pytała siostra, jakie miałem grzechy na ostatniej spowiedzi? Pytałam. I co? Powiedział, że nie pamięta. I biskup mówi, o kurczę, to może być Pan Jezus. Przecież jakie to jest wszystko, jak się to wszystko składa. Jestem 30 lat księdzem, wyspowiadałem już tysiące ludzi, żebyście mi powiedzieli, zakleli mnie, żebym poprzy jedną spowiedź sobie przypomniał całą. Nie pamiętam. Spowiadałem ludzi z masturbacji, spowiadałem ludzi z zdrady, spowiadałem ludzi z chciwości, ale nie pamiętam ani jednej. Wszystko jest nieprawdopodobne. Jak można nie zapamiętać? Pan Bóg już się o to postara. Pan Bóg już się stara. Ty żyj w czystości. Ty się nie waż grzechów ważyć, przekładać. Ludzie mają takie zbiory, takie, tu mam grzech, to poprzedni z zeszłego roku ładny taki, tutaj mam. Dwóch mnichów szło po pustyni i stoi kobieta i chce przejść przez potok, ale nie boi się, bo potok jest głęboki. Więc ten mnich wziął ją na ręce, bo był potężny chłop, przeniósł ją na drugą stronę, postawił i poszli. No i jest wieczór i ten starszy mówi, bo się nie odzywa cały dzień. I ty tak wziąłeś tą kobietę na ręce i tak przeniosłeś ją na drugą stronę? No wziąłem. I tak naprawdę dotykałeś jej ciała i niosłeś ją na drugą stronę? Dotykałem. No to jest nieprawdopodobne. A ten młody mówi, ale ja widzę, że ja ją tam zostawiłem. A ojciec ją cały czas niesie w myślach. Proszę Państwa, w niejednym małżeństwie, w którym był konflikt, że była zdrada, że był jakiś incydent, no na przykład zdrady, ta kobieta, kochanka męża, zaczyna rządzić w tym mieszkaniu, chociaż jej tam nie ma. Chcieliby się pocałować? Nie. Ona jej się przypomina, mu się przypomina, nie dostaniesz list. Ona przy każdych nerwach, jak spowoduje, ja już cię znam, gogatku, wiem, co ty potrafisz. Trzeba tych ludzi, którym chcemy wybaczyć, żeby nas zostawili w spokoju, po prostu nie wpuszczać do domu, a my ich w sercu często wnosimy. Często wnosimy. Tyle lat z grzechu, ale Boże miłosierdzie jest nieskończone. Ksiądz Lenartowicz pisał o grzechu ciężkim. Ludzie pytają nas o grzech ciężki, czy to jest... ile się można spóźnić na mszę świętą? Ja mówię, jak się wolnocować, żeby nie było grzechu? Ja mówię, tutaj kąt prosty, 30 stopni. Kątomierz, tutaj zakreśl te kółko, tu wolno całe. To ksiądz żartuje. No to też żartujesz. Grzech to jest obrażenie Pana Boga, więc Panie Boże, jak się mogę obrazić, żebyś się na mnie nie pogniewał? Tak chłopak powiedział do dziewczyny, mogę cię jakoś obrazić? Głupia jesteś. Jeszcze się nie gniewasz? Nie? To coś dodam jeszcze, dorzucę. Jeśli mnie kochasz, to nie powiesz złego słowa o mnie, chyba że w żartach. Tak samo i Pan Bóg. On nie chce liczyć, mierzyć naszych grzechów. On patrzy w serce, czy tam Go kochamy, czy tam Go chcemy. Czy tam Go wzywamy, żeby został moim mistrzem i Panem. Z moim mistrzem i Panem. Ojciec Lenartowicz mówi, że grzech ciężki to nie tak łatwo popełnić. Właśnie dlatego się nazywa ciężki, że jest go trudno popełnić. Ciężki grzech. A tak prawdziwie mówi, żeby zaistniał grzech ciężki, musi być pełna wolność, pełna swoboda i poważna materia. I kończy takim dygresją, nie wiem, czy to był żart, czy to tak jest naprawdę, bo mówi, moim zdaniem grzech ciężki potrafią popełnić tylko księża. Moim zdaniem teologiczną tą definicję, wiedzą, o co Panu Bogu chodzi i są zobowiązani do służenia Mu specjalnego. I jak to nie wychodzi, to postraszył trochę.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Uściski dla Kasi, która mnie odwiedziła. Kasiu, dziękuję za te szmaragdy tutaj. Pozdrowienia i uwaga, będą teraz specjalne pozdrowienia dla naszych kochanych radiosłuchaczy. Ja powiem tak. Dziękuję tym wszystkim oczywiście, którzy tak czasami pomachają mi w tych mediach społecznościowych. Ja troszeczkę unikam tych mediów społecznościowych, ale młodzież, która jest u mnie w domu, stwierdziła, że nie da się przed tym uciec. Dlatego dzięki temu niektórzy spośród naszych radiosłuchaczy są w gronie tych moich znajomych. I uwaga, teraz spełniam prośbę. Ciociu Ewo, pozdrowisz przez radio Natalkę, która jest na wczasach w Żółwieńcu, okolice Lichenia. Słucha właśnie w głośniku, będąc na podwórku. Zaczyna się robić coraz cieplej. Odsłonimy piaskownicę przy domku. Liczymy na więcej słońca, żebyśmy mogli po prostu skorzystać również z kąpieli słonecznych. I widzę, nawet tutaj są zdjęcia. Kochani, jak nas słychać właśnie w takim dystansie? A może przez internet nas słuchacie, prawda? Młodszy kolega poczęstował mnie czekoladą i to słuchać. Natalko, wszystkiego dobrego. Uściskaj mamusię, uściskaj tatusia. Ciekawe, czy też czworonożnego przyjaciela wzięliście ze sobą. Za 11 minut godzina 11. Bardzo dziękuję, że Państwo mówią nam o swoich planach wakacyjnych. Pięknego Bożego odpoczynku. Natalka raczej nie pamięta historii tego przeboju, ale cenimy to, że gramy po polsku. Perfekt, chcemy być sobą na antenie Radia Warszawa.

0: Za niecałe 3 minuty, godzina 11.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołowy.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy jutro o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnoszyński.
6: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
8: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 11.
9: O nowych stawkach dla medyków na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Izbą Lekarską. Obecność wojsk USA w Estonii będzie kontynuowana, zapewnia resort obrony w Tallinie. Odnaleziono je przed 2 laty. Insygnia władców Polski i Litwy można teraz oglądać w Wilnie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Przed południem w Warszawie rozpocznie się spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Tematem rozmów będzie m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy. Resort proponuje, by wynosiła ona 240 zł brutto. Wielu lekarzy zarabia mniej niż wynosi proponowana stawka, twierdzi szefowa resortu.
10: Dostaję wiele sygnałów od medyków, że dla nich ta ostatnia emocjonalna dyskusja jest bardzo krzywdząca, ponieważ oni takich kwot nie zarabiają. Przypomnijmy, że mediana zarobków sumowo o pracę dla lekarza to 23 tysiące złotych brutto. Wielu lekarzy ma dużo mniejsze stawki niż ta proponowana do 240 zł brutto.
9: Wśród propozycji reform w służbie zdrowia znalazł się m.in. pomysł utworzenia jednej centralnej e-kolejki, która skróci czas oczekiwania na wizytę lub zabieg. Pomysły ministerstwa nie zmienią kondycji sektora zdrowotnego, uważa Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
11: To są te same pomysły, które Ministerstwo Zdrowia zgłaszało już w zeszłym roku. Znaczy, zgłoszono je, sytuacja się uspokoiła, nic w tym temacie nie zrobiono i teraz wyciągnięto z szuflady, odkurzono dokładnie te same propozycje, bo Donald się wściekł i zagroził, że będzie wyrzucać z rządu.
9: Zdaniem polityka PiS ostatnie działania rządu w tej sprawie to typowo wizerunkowa zagrywka. Radosław Fogiel wskazał, że konieczne jest rozdzielenie prywatnego systemu ochrony zdrowia od publicznego. Podkreślił także, że limity zarobków powinny obowiązywać też lekarzy pracujących w prywatnym sektorze.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Rotacyjna obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Estonii będzie kontynuowana, poinformował o tym estoński minister obrony Hanno Pevkur, który podczas szczytu NATO w Ankarze spotkał się z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie generałem Aleksiusem Grynkiewiczem oraz sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem.
12: Nowa rotacja amerykańskich żołnierzy dotrze do Estonii jeszcze tego lata. Hanno Pevkur zaznaczył jednak, że decyzje dotyczące długoterminowej obecności wojsk zapadną po zakończeniu półrocznego przeglądu rozmieszczenia sił prowadzonego obecnie przez Pentagon. Zdaniem ministra dowództwo NATO patrzy na wschodnią flankę sojuszu jako na całość. Dotyczy to przede wszystkim Estonii, Litwy, Polski i Rumunii, gdzie rozmieszczone są amerykańskie wojska. Pevkur podkreślił, że celem jego kraju jest utrzymanie ciągłości obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych i uniknięcie jakiejkolwiek przerwy między kolejnymi rotacjami, ale jak przyznał, na razie nie wiadomo, jak w dalszej perspektywie będzie ona wyglądała. W ubiegłym tygodniu estońskie media poinformowały, że większość amerykańskiego kontyngentu stacjonującego w Estonii opuściła kraj.
9: Relacjonował Kamil Zalewski. Prezydent USA Donald Trump powiedział w drodze powrotnej ze szczytu NATO w Ankarze, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy. Jak dodał, wiele będzie zależało od umowy w sprawie Grenlandii i od wojny z Iranem.
7: To się dzieje lokalnie.
9: W dwa najbliższe weekendy drogowcy wyremontują jezdnię Alei Jerozolimskich od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Prace rozpoczną się w piątki o godzinie 22 i zakończą w poniedziałki o 5 rano. W czasie remontu jezdnia w kierunku Dworca Zachodniego będzie zamknięta, a objazd poprowadzi ulicami Grójecką, Kopińską i Sokołowskiego Grzymały. Zmienią się także trasy autobusów. Kierowcy powinni zwrócić uwagę również na dodatkowe utrudnienia przy skrzyżowaniu Jerozolimskich z ulicą Emilii Plater. W Wilnie można oglądać niezwykłą wystawę insygniów władców Polski i Litwy ukrytych w podziemiach tamtejszej katedry po wybuchu II wojny światowej. Prezentowane są m.in. korony, berło i jabłko królewskie należące do Aleksandra Jagiellończyka oraz żon Zygmunta Augusta, Barbary Radziwiłłówny i Elżbiety Habsburżanki. Skarb zamurowany w 1939 roku odnaleziono dopiero w ubiegłym roku. Wystawa w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego będzie dostępna dla zwiedzających do końca stycznia przyszłego roku.
0: My tutaj w studiu wspominamy wakacyjne czasy z dawnych lat, a teraz kilka słów o pogodzie. Kochanie, 18 stopni w Warszawie i ostrzeżenie przed, uwaga, umiarkowanym deszczem. Nie, chyba przed deszczem nie trzeba. Nie trzeba ostrzegać. Będą przyjaśnienia po godzinie 13. Słońce się pojawi. 17 stopni w Otwocku, w Legionowie, w Józefowie, w Pruszkowie 18 stopni i tam więcej przyjaśnień. Spokojnie, a może nawet leniwie i romantycznie otwieramy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. U nas wielki przebój, który związany jest z takim filmem, w którym występował m.in. Kevin Costner. No dzięki swojej muzyce Whitney Houston jest nieśmiertelna. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 11, drodzy Państwo, ja powiem tak w skrócie, oficjalnie chyba, że bratnia dusza, bo się okazuje, że nie jestem jedyną osobą z warszawskiej Pragi w tej redakcji. Krzysztof jest z nami. Dzień dobry, Krzysiu.
2: Dzień dobry raz jeszcze. To jest troszkę tak, może się wydawać abstrakcyjne, no bo w końcu radio jest zlokalizowane na Pradze.
1: Tak, tak, chociaż... No dobrze, chociaż ty akurat tutaj w szpitalu praskim tym się nie urodziłeś,
2: nie,
1: ale wychowałeś się.
2: Ja się urodziłem akurat po lewej stronie, ale tutaj te tereny,
1: teraz, tak.
2: Tereny to są moje tereny, tak na dobrą sprawę, z dzieciństwa, więc zawsze z taką niewyczuwalną, inaczej, z wyczuwalną nostalgią lubię wracać w te uliczki, które znam.
1: A wiesz, gdzie jest ta słynna kapliczka przy Ząbkowskiej, o której Ryszard Makowski śpiewał? Przy Ząbkowskiej, tak. Są ukryte w kamienicach na podwórkach, albo są na zewnątrz.
2: Możliwe, że wiem, tylko nie wiem, o którą dokładnie się
1: chodzi. Bo tam jest dużo tych kapliczek,
2: dużo, bardzo dużo.
1: Sporo jest tych kapliczek,
2: tak.
1: Więc pozdrawiamy tych wszystkich, drodzy Państwo, dla których Praga też jest ważna. My mamy ten przywilej, że mamy sporo tutaj, prawda, kościołów i świątyń do wyboru.
2: Tak, chociaż mimo wszystko dziecięce serce zostało skradzione przez bazylikę.
1: Zgadzam się.
2: Więc no, ten kościół jest naprawdę przepiękny i można go zobaczyć też w Rzymie. Tylko ta praska bazylika jest troszkę taką mniejszą miniaturką.
1: Prawda. Drodzy Państwo, mieliśmy tak naprawdę porozmawiać o pewnym ważnym meczu, a w końcu porozmawialiśmy o tym, dlaczego warto wracać na Pragę. Modern Talking na 106.2 FM już teraz.

0: 21 minut po godzinie 11, u nas dobre słowo Ojca Świętego Leona 14, a po godzinie 11.55 słowa na wieki, słowo na dziś, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Budować na fundamencie dobra, punkty 13 i 14. Budowanie świata, w którym wszyscy mogą rozkwitać, domaga się odważnej współodpowiedzialności. Żadna ręka sama nie zdoła unieść ciężaru wyzwań, które dotykają współczesnego świata. I żadna nie jest tak słaba, by nie mogła dać swego wkładu. Moc bowiem w słabości się doskonali. Każdemu przypadnie jego odcinek muru, uczonym i badaczom, przedsiębiorcom i pracownikom, wychowawcom i prawodawcom, społeczeństwu obywatelskiemu, ruchom społecznym i wspólnotom wiary. Taka jest logika pomocniczości, która docenia współpracę między pokoleniami, narodami, dyscyplinami i kulturami jako uprzywilejowaną drogę prowadzącą do wzrostu trwałości, pomyślności i pokoju. Napięcia i różnice nie powinny budzić lęku, mogą stać się twórczą energią, jeśli zostaną ukierunkowane przez współdzieloną odpowiedzialność. Wreszcie budowanie na fundamencie dobra domaga się języka ewangelicznego. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków. Raczej wskazujmy kryteria rozeznania, czyli godność osoby, powszechne przeznaczenie dóbr, opcję preferencyjną na rzecz ubogich, troskę o wspólny dom i pokój oraz przedkładajmy je na praktykę, odpowiedzialne planowanie, ocenę wpływu na człowieka i życie społeczne, włączanie najbardziej kruchych, alfabetyzację cyfrową oraz badania naukowe i przemysł ukierunkowane na sprawiedliwość i pokój.

0: 36 minut po godzinie 11, dziś o 22. Mecz Maroko-Francja. Komu kibicujesz?
1: Ja jestem lokalnym patriotą, także uznajmy, że Francuzom. Natomiast generalnie, jeżeli Maroko by wygrało, no to nie będę jakoś sceptycznie nastawiony, bo uważam, że Argentyna powinna obronić tytuł. Tak jest moje zdanie.
0: To tak. Ja rozmawiam, przepraszam, z fanem Argentyny, bardziej... z drużyną, która jest tutaj uprzywilejowana.
1: Tak.
0: Którą uwielbiają sędziowie, która tak. Powinna dostać 13 żółtych kartek, nie dostała żadnej.
1: Tak, bo najlepiej jest kibicować zwycięzcom, a nie przegranym.
0: No, ale no, dłuższa dyskusja się szykuje.
1: Tak,
0: chyba.
1: Ale generalnie jeżeli Portugalia by pokonała Hiszpanię, no to ja bym widział finał Portugalia-Argentyna, no ale niestety...
0: Już nie ta Portugalia,
1: już nie ten Cristiano
0: ale
1: Ronaldo.
0: Ale momencik, już nie ta Brazylia, już nie ta Argentyna.
1: Ale teraz inne kraje, że tak powiem, zaczynają przewodzić prym w piłce światowej.
0: Mhm, to jest piękne. Japonia, najbardziej płakałam po Japonii.
1: Tak.
0: Ale nie, po Egipcie też.
1: No bo Egipt, no to sam fakt tego skrzywdzenia przez sędziów, no to też to niesmak pozostaje.
0: Właśnie.
1: Natomiast no, generalnie jakby tej bramki trzeciej nie było, no to w dogrywce Argentyna by wygrała. Także oszczędzili czasu kibicom, oszczędzili czasu antenowego z telewizją, bo to jest ważne przecież w Stanach Zjednoczonych. I tyle.
0: Biedny Egipt. Francja, Maroko, drodzy Państwo, dziś o 22. No ciekawe, czy będzie to grywka. Ciekawa jestem.

45 minut po godzinie 11, drodzy Państwo, o 11.57 dokładnie, słowo na wieki, słowo na dziś, audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego, a o godzinie 12 zachęcam do tego, by zostać z nami i wspólnie pomodlić się modlitwą Anioł Pański.

0: A propos deszczu, to pozdrawiam z deszczowej Pragi. Za 4 minuty wybije godzina 12. Pozdrawiamy siostry Urszulanki Pniewy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, że siostry słuchają nas za pośrednictwem www.radiawarszawa.com.pl. Czas na audycję Fragmenty Pisma Świętego. Odczyta pani Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ojciec Dariusz Pielak-Werbista, a odczyta je pan Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich.

0: nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać.
1: Bóg wspomina początki narodu wybranego i swoją głęboką miłość do niego od pierwszych chwil jego istnienia. Odwołuje się przy tym do jednego z najsilniejszych obrazów ludzkiej egzystencji – miłości rodzicielskiej do niemowlęcia. I od razu należy zaznaczyć, że Izrael swoją postawą reprezentuje jakby odwrotną stronę tej miłości, czyli niewdzięczność skoncentrowaną na swoich egoistycznych celach dorosłej osoby, nieświadomej uczuć rodzicielskich. Ta niewdzięczność nas boli i gorszy, ale jest w jakimś stopniu zrozumiała. Dorosła jednostka nie ma przecież świadomości siebie samej jako niemowlęcia i zaczyna głębiej rozumieć miłość rodzicielską, kiedy sama musi zmierzyć się z wyzwaniem wychowywania dzieci. W szerszym kontekście ten obraz możemy odnieść do źródła naszego istnienia. Współczesny człowiek często traci szerszą perspektywę swojego pochodzenia z woli i pragnienia Stwórcy, przypisując swoje pochodzenie procesom naturalnym. Dlatego należy wracać do rozmyślania o Bogu Stwórcy, który jest naszym Bogiem Ojcem i to On podnosi nas do swego policzka jak niemowlę. To, że straciliśmy świadomość tej wielkiej miłości, podobnie jak dorośli nie mają świadomości swojego niemowlęcego wieku, wcale tej miłości nie umniejsza, ani nie wpływa na jej istnienie i intensywność.

0: Wybiła godzina 12, ale tłok. Dziś modlitwę poprowadzą ksiądz dr Mariusz Wedziuk i Weronika Ostrowska.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych, zwłaszcza nam bliskich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, dzisiaj szczególnie za Panią Weronikę, za przyczyną jej patronki, świętej Weroniki Giuliani. Prośmy o potrzebne łaski. Módlmy się za wszystkich słuchaczy, darczyńców naszego radia, przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12 na 106.2 FM. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
4: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
5: Dzisiejsze wskazania Jezusa są kierowane wprost do apostołów, ale i do tych, którzy są ich następcami, biskupów. Mają oni przede wszystkim głosić Królestwo Niebieskie, czyli moc Bożą, obecną nie tylko w historii człowieka i świata, ale moc Bożą dziś obecną, teraz. Mają oni głosić Jezusa, który był, który jest i który przychodzi, wiecznego Boga. Ponadto to głoszenie słowem i czynem wymaga od nich postawy zaufania Bogu, pozwolenia, by to On ich prowadził. Dlatego apostołowie nie mają robić sobie swoich zabezpieczeń, gromadzić pieniędzy, dodatkowych ubrań, butów, bowiem tym, który troszczy się o ewangelizatora, jest sam Bóg. To poleganie na Bogu jest konieczne, by apostoł nie zapomniał, z jakim orędziem idzie do świata. A orędzie to brzmi pokój od Chrystusa, to znaczy uwolnienie od grzechu i potępienia przez piekło oraz oskarżenia demona. Pokój mój daję wam, ogłasza Jezus. Spójrzmy teraz na siebie, jako na uczniów Jezusa, tych, którzy są świadkami Jego. Mamy być Jego świadkami, ale czy rzeczywiście kierujemy się zaleceniami Jezusa? Zobaczmy, by w Bogu pokładać ufność i dać Mu się poprowadzić, to już nie wiara w Boga, ale wiara Bogu. Zobaczmy, ile robię sobie zabezpieczeń na wypadek, gdyby Bóg zawiódł? I dalej, czy rzeczywiście moim celem bycia w Kościele jest wskazanie na Jezusa, głoszenie Go innym? A może wykorzystuję to, by poczuć się lepiej, być zauważonym, być ważniejszym niż inni? I wreszcie, prawda o naszych motywacjach głoszenia Jezusa ujawnia się wtedy, kiedy przychodzą sytuacje trudne, kiedy jesteśmy nieprzyjęci, jesteśmy odrzuceni lub wyśmiani. Jak wtedy reagujesz? Do kogo masz pretensje? A może dziękujesz, że to odrzucenie głoszenia pokoju Chrystusa sprawia, że stajesz się bardziej podobny do Zbawiciela?

Kilka słów o pogodzie. Drodzy Państwo, warszawska Praga, deszczowa, troszeczkę pochmurna, tak to dzisiaj wygląda. 19 stopni, maksymalnie dziś będzie 20, ale to przez momencik. Myślałam, że o 15 się przejaśni w Warszawie, ale zdaniem synoptyków nie, po prostu przestanie padać deszcz i tyle. 18 stopni w deszczowym Legionowie, 17 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie również 19 stopni. Jedenaście minut po godzinie 12. Ewa Pietrzuk, witam serdecznie, dzień dobry. Łotewski zespół Brainstorm na antenie Radia Warszawa z utworem Maybe. Państwo pamiętają, jak kiedyś ten utwór grany był non-stop w różnych rozgłośniach, a oni sobie wywalczyli zwycięstwo. I będzie teraz Maybe, a za moment również Shania Twain na 106.2 FM.

0: 106 i 2 FM.
1: Radio Warszawa na lato.
2: Let's go, girls.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Jak Państwo słyszą, początek tego utworu to łezka wokół się pojawi na 100%. Kaoma i utwór zatytułowany Lambada. Szkoda, drodzy Państwo, bo sprawdziłam, wokalistka wykonująca tutaj główne strofy tego utworu zmarła w 2017 roku i Lambada doczekała się przekładu w języku portugalskim, to oczywiście w oryginale, a także hiszpańskim i angielskim, ale uważam, że ta pierwsza wersja jest po prostu najlepsza. A oprócz tego, że zapamiętaliśmy oczywiście piękne plaże w tyle dysku, to wszyscy pytają, a co się stało z Chico i Robertą? To były te dzieci, które tańczyły lambadę w teledysku. Otóż Chico jest szczęśliwym mężem, ojcem i został pastorem. A Roberta, akurat o Robercie to jeszcze teraz nie powiem, jak potoczyły się jej losy. W każdym razie swego czasu ten duet próbował także swoich sił jako wokaliści i jako tancerze, ale w efekcie i dziewczyna, i chłopak, każdy poszedł w swoją stronę.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Watykańska Dykasteria do spraw komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji fotograficznego archiwum pontyfikatu Jana Pawła II. Inicjatywa związana jest z przypadającą w 2028 roku 50. rocznicą jego wyboru na papieża. Jak informuje Vatican News, zbiór liczy ponad 4 700 000 fotografii dokumentujących blisko 27 lat pontyfikatu, w tym 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1977 roku. Jak podkreśla prefekt dykasterii Paolo Ruffini, inicjatywa ma nie tylko wymiar technologiczny, ale też symboliczny. To przejście od świata analogowego do cyfrowego oraz próba ocalenia pamięci, która bez obrazu mogłaby zaniknąć.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Modlitwa za poległych towarzyszyć będzie obchodom 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. W niedzielę 26 lipca o 18 odprawiona zostanie msza święta w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Eucharystia o 18 rozpocznie także uroczystości 31 lipca na Placu Krasińskich. Wiara w Boga pomagała powstańcom przezwyciężać te trudności, mówi prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski.
2: Mamy ciągły kontakt z młodymi Polakami. Są zainteresowani w czasie spotkań tym, co im jeszcze możemy opowiedzieć, przybliżyć tamte historyczne wydarzenia. I naprawdę jesteśmy głęboko wzruszeni, że oni chcą z nami rozmawiać, słuchają, zadają pytania.
0: Modlitwa będzie towarzyszyła także uroczystościom na cmentarzach powstańczych oraz w dzielnicach. Szczegóły można znaleźć w informatorze udostępnionym przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Kościół wspomina dziś świętą Weronikę Giuliani, klaryskę, kapucynkę i stygmatyczkę. Do zakonu wstąpiła wbrew woli ojca w 1677 roku w wieku 17 lat. W Wielki Piątek 1697 otrzymała stygmaty. Współsiostry nie rozumiały jej relacji z Chrystusem i często upokarzały Weronikę, ta jednak nie dawała po sobie poznać złości. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Judyta Woźniak, opatka wspólnoty klarysek kapucynek w Krakowie.
3: Nigdy nie skarżyła się, nie buntowała. Mówiła, bo nazywała to jasno w dzienniku, że to jest dla niej krzyż, że to jest dla niej cierpienie. To nie jest zrozumienie, którego doświadcza, ale nigdy nie szukała zemsty, nie szukała, nie wiem, stronnictwa, które by ją tam gdzieś wspierało, na przykład we wspólnocie, choć były siostry rzeczywiście, które zawsze od początku jakby wierzyły w autentyczność jej doświadczeń. Nie było tak, że ona próbowała jakiejś polityki we wspólnocie organizować, szukać sobie wsparcia.
0: Zgromadzenie klarysek kapucynek przygotowuje się do przyszłorocznego 300-lecia śmierci świętej Weroniki Giuliani.
3: Przygotowujemy się do tego, żeby przeżyć może to bardziej wyjątkowo jako rok jubileuszowy świętej Weroniki. Zobaczymy, jak nam się uda. Trochę myślimy już o przygotowaniach jakichś publikacji, może trochę bardziej rozpowszechnianiu tej świętej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, czy pani wie, że w Polsce istnieje też sanktuarium świętej Weroniki Giuliani w Gorzowie Wielkopolskim. Tam każdego roku jest organizowane triduum ku czci świętej Weroniki.
0: Siostra Weronika Giuliani napisała liczący około 22 tysięcy stron dziennik swojego życia, w którym opisuje swoje mistyczne przeżycia. Od pielgrzymki do pielgrzymki, mówią pątnicy, którzy co roku wyruszają na szlak do Częstochowy. W grupie z parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli także większość to wierni, którzy od lat tu przychodzą. Jak opowiadał ksiądz Jarosław Międzybrocki, proboszcz parafii, pątnicy w drodze słuchali świadectw z YouTube'a.
4: Po drodze już od iluś tam lat, bo ten czas jest łatwiej przejść, że tak się wyrażę. Coś słuchamy też. W tym roku żeśmy słuchali świadectwa. Akcent był na Bożej miłości, o takie świadectwo o doświadczeniu ludzi autentycznie przeżywających Bożą miłość, dotkniętych miłością Pana Boga.
0: Piotr Różniewicz uczestniczy od lat w pielgrzymkach. Wyjaśnia, jakie idee łączą każdą coroczną pielgrzymkę.
5: Każda pielgrzymka ma to wspólne, że idziemy do swojej mamy, ofiarując jej nasze życie, moje życie, to jeżeli chodzi o mnie. Dziękując za to, co wydarzyło się przez ten rok, no i prosząc o stawiennictwo na następny rok.
0: W pierwszej pielgrzymce z Rudy Śląskiej Goduli uczestniczyło 30 osób. Wędrowali 3 dni.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 12. Ważna informacja dla weteranów, ale także dla wszystkich innych. Drodzy Państwo, ponieważ od wczoraj Warszawa wprowadziła bezpłatną komunikację miejską dla weteranów i weteranów poszkodowanych, udogodnienie obejmuje cały system warszawskiego transportu publicznego. Do skorzystania z przywileju wystarczy legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego. Szacunek dla weteranów najlepiej wyraża się poprzez konkretne działania. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską są właśnie takim działaniem potrzebnym i mającym realne znaczenie dla osób, które służyły Polsce poza jej granicami, powiedziała podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która, drodzy Państwo, jeszcze nie tak dawno temu, kilka miesięcy temu w okolicach Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wzięła udział właśnie w takim specjalnym wydaniu świątecznej audycji dotyczącej służby wojska polskiego poza granicami kraju.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Obiecałam, że będę miała dla Państwa dziś książkowy upominek i właśnie tę książkę trzymam w ręku. Zapach bzu i maciejki Zdzisławy Gigling. To jest historia nagrodzona w konkursie literackim zatytułowanym Czwarty wymiar. Jury przyznało autorce wyróżnienie, doceniając wartość literacką i treść przekazu zawartego w utworze. Autorka ma niezwykły dar snucia pięknych historii, zwłaszcza o miłości, czyli o tym, za czym tęskni każdy z nas. Czytamy o tej książce w opisie. Jeżeli ktoś z Państwa chce otrzymać dzisiaj taką nagrodę, to czekam na SMS-y 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem książka. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em.

0: Za dwie minuty godzina 13, o 13 wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
3: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zimą mersz, latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 13.
5: CBA w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi m.in. o wynagrodzenia lekarzy. Nowy tragiczny bilans trzęsień ziemi w Wenezueli. Najpierw pił alkohol, później wyrwał domofon i twierdził, że tylko wykonywał swoją pracę. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do warszawskiego ratusza, a także do Szpitala Południowego. Zbierana jest dokumentacja. Śledztwo ma związek z wykrytymi nieprawidłowościami, związanymi m.in. z wynagrodzeniem lekarzy i z działalnością prosektorium. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, czynności są prowadzone od wczesnego ranka.
6: Od rana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
5: W szpitalu południowym dochodziło do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ciągu roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Przyjmowani poza kolejką byli także politycy KO. Wskutek afery odwołana została dyrekcja szpitala oraz jego rada nadzorcza. W ostatni piątek, 3 lipca, prezydent Warszawy odwołał ze stanowisk swoje dwie zastępczynie.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do ponad 3800, poinformowały władze. Dwa trzęsienia ziemi miały miejsce 24 czerwca. Zawaliło się wiele budynków, zmuszając mieszkańców do ucieczki w poszukiwaniu schronienia. Niektórzy z ocalałych zostali uwięzieni pod gruzami na wiele dni. Skutki katastrofy odczuło ponad 26 tysięcy osób. W najnowszym komunikacie Jorge Rodriguez, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli, potwierdził 3811 ofiar śmiertelnych i 16 700 rannych. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ponowiła swój apel o zniesienie międzynarodowych sankcji, mówiąc, że to pomoże sfinansować odbudowę po trzęsieniach.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Pijany 37-latek wyrwał domofon ze ściany budynku. O sprawie mówi Radiu Warszawa nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
8: Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia. Na miejscu funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia. Wynikało z nich, że mężczyzna został rozpoznany przez pracownika ochrony, kiedy pojawił się w miejscu przestępstwa następnego dnia. Okazało się, że dzień wcześniej 37-latek wyrwał ze ściany budynku domofon, czym spowodował straty sięgające niemalże 10 tysięcy złotych.
5: Zatrzymany miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i wyjaśniał, co ciekawe, że tylko wykonywał swoją pracę.
8: Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do zarzuconego czynu. Kiedy wytrzeźwiał, tłumaczył policjantom, że zwyczajnie pomylił budynek, w którym wykonywał prace remontowe.
5: Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Angielscy piłkarze grają nie tylko o Mistrzostwo Świata. Stawką może być również dodatkowy dzień wolny od pracy dla milionów kibiców. Brytyjski premier Keir Starmer nie wyklucza, że jeśli reprezentacja Anglii wygra mundial, w kraju zostanie ogłoszony specjalny bank holiday. Więcej o tym powiemy w kolejnych wiadomościach Radia Warszawa za godzinę.
0: No nie mogę sobie wyobrazić tego widoku pana, który wyrywa domofon. Silne. Jeżeli chodzi o natomiast temperaturę w naszym studiu, 18 stopni w Warszawie, pochmurno. Przez moment teraz, drodzy Państwo, pojawiło się słońce i znowu taki niewielki deszczyk. W Legionowie 18 stopni, tam także jest deszczowo, w Nowym Dworze Mazowieckim tyle samo, w Pruszkowie 17 stopni, w Mińsku Mazowieckim tyle samo. Starej pół minuty po godzinie 13. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy w tej porze obiadowej. Co Państwo szykują? A może właśnie to jest przerwa w pracy na tak zwaną drugą kawkę albo latę na wynos? Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Zapraszam. Mam nadzieję, że zadzwonisz z dobrą wiadomością o wygranej książce.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 13, a po drugiej stronie jest z nami pan Sławomir. Dzień dobry, panie Sławomirze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jak tam dzisiaj dzień panu mija?
2: Dobrze mija, pracuję.
1: Tak, proszę nam przypomnieć, gdzie pan nas słucha najczęściej, w jakich okolicznościach przyrody, w jakim miejscu?
2: No, w Warszawie najczęściej pracy właśnie.
1: I co, odliczamy już godziny, kiedy powrócimy do domu, czy jeszcze nie? Czy pan po prostu w pracy ma taką pracę, że można powiedzieć, że odpoczywa non-stop?
2: No nie. Nie jest taka praca, że odpoczywam. Ale jeszcze troszkę zostało.
1: Jeszcze trochę zostało, no tak, ale tak do 15, do 16.
2: Oj, no dzisiaj to raczej do 17, 18.
1: Ach, tak, no to ja robię taki przerywnik, mam nadzieję, że sympatyczny. To bardziej to dla pana z obiadem powinniśmy tutaj przyjechać, zrobić niespodziankę, tak? A ja tutaj książkę panu wręczam, zapach bzu i maciejki.
2: No, myślą o swojej żonie, że tak powiem, wysłałem SMS-a, myślę, że będzie na pewno bardzo zadowolona.
1: A imię małżonki?
2: Angelika.
1: Angelika, pani Angeliko, pozdrawiamy, jakiego pani ma wspaniałego męża. A ile lat jesteście po ślubie?
2: No niedawno minęło 18 lat, jak jesteśmy razem.
1: Dopiero albo już 18 lat. No to wspaniale, gratuluję takiego stażu. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Z panem
2: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.

0: Tej osoby i tej chrypki będzie nam brakować w koncertach na żywo. Wczoraj niespodziewanie w szpitalu w Portugalii zmarła Bonnie Tyler, skromna, utalentowana wokalistka z Walii. Przypomnę, że w 1977 roku przeszła operację usunięcia guzków na strunach głosowych, a lekarze dali jej jasny przykaz. Ani jednego słowa. Wytrzymała zaledwie kilka dni i wrzasnęła na całe gardło. Przerażona lekarską diagnozą, że bezpowrotnie uszkodziła sobie krtań, myślała po prostu, że jej kariera dobiegła końca. Nie miała pojęcia, że charakterystyczna chrypka, którą wtedy nabyła, stworzy postać, którą pokochał i pokochał cały świat. Właśnie taka była Bonnie Tyler. Ja tylko przypomnę, że ona wielokrotnie swoje koncerty tutaj realizowała w Polsce i reprezentowała także kraj na festiwalu w Eurowizji, nie Polskę, swój kraj. No będzie nam bardzo jej brakować. 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Wiemy, że Piotr, taki mężczyzna z krwi i kości, rybak, trudno dopatrywać się w nim jakichś takich uczuć wyjątkowych. Ocenia rzeczywistość bardzo rygorystycznie. I kiedy taki człowiek mówi, że dobrze nam tu być, to znaczy, że to jest prawda. Zbudujemy 3 namioty. Ludy tamtejsze w owym czasie były ludami, które przemieszczały się. To był ich znak rozpoznawczy. Taki był znak rozpoznawczy tamtych czasów, tamtych terenów, tamtych ludzi. Ludy ciągle będące na szlaku pielgrzymim. Tak wyglądało ich życie. Ale czy nie mieli w sobie tęsknoty, żeby się wreszcie ustatkować, zostać, rozpocząć życie takie stabilne? No właśnie, to zabrzmiało w tej wypowiedzi. To znaczy, że Piotr był przekonany, że to, co czuje, to, co zobaczył, to, co usłyszał, wystarczy. Zostańmy, już nigdzie nie idźmy, za niczym nie gonimy, nikogo innego nie poszukujmy. I teraz następuje jakby takie ostateczne opieczętowanie tego wydarzenia, kiedy słyszą głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 13.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: CBA w Stołecznym Ratuszu i w Szpitalu Południowym agenci zbierają dokumentację związaną z wynagrodzeniami i działalnością prosektorium. Powstaniec warszawski, honorowym obywatelem Warszawy, podpułkownik Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, podczas powstania został ranny w starciu o dworzec gdański. Żołnierz AK ma 104 lata. 83% maturzystów z Mazowsza zdało egzamin dojrzałości. To trzeci wynik spośród województw w Polsce. 11% zdających przystąpi do egzaminu poprawkowego, a ten 24 lub 25 sierpnia. Znaczna suma pieniędzy odnaleziona w stołecznym zoo. Uczciwy znalazca oddał je pracownikom, a oni policjantom z Pragi Północ. Tam czekają na właściciela. Tańce pod gwiazdami na Bemowie. W ramach budżetu obywatelskiego w najbliższą sobotę o 18:00 odbędzie się potańcówka na Placu Kasztelańskim. Zagrają m.in. Ela Dębska, Paweł Kukuła i DJ Osmar. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: A jak latte to i cappuccino, jak cappuccino to i Włosi, a jak Włosi to piłka nożna. Chociaż można powiedzieć, że jesteśmy w czymś podobni właśnie do Włochów, ponieważ ani Włochów nie ma na tym mundialu, ani Polaków.
2: Tak, tylko że Włosi różnią się od nas tym, że dzisiaj jest 20. rocznica zdobycia mistrzostwa przez właśnie reprezentację Włoch.
1: I ktoś się tym pochwalił i podzielił.
2: Tak.
1: Taki Buffon, sympatyczny.
2: Bardzo sympatyczny bramkarz. Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy w historii futbolu. No i charakterystyczny, no umówmy się. Jeżeli ktoś myśli bramkarz, to widzi Buffona. Buffona, a jeżeli ktoś myśli polski bramkarz, no to wiadomo. Wiadomo, Boruc, Fabiański, Szczęsny, Dudek. Ewentualnie Dudek.
1: No, a tutaj, a jeżeli chodzi o Włochów, to właśnie on.
2: To właśnie on, tak, ale ten skład z 2006 roku...
1: Już Maldini chyba wtedy nie grał, prawda? Mój ulubieniec. Inzaghi już też nie grał, prawda?
2: Inzaghi grał, był
1: grał już wtedy, jeszcze wtedy?
2: Pirlo, o matko, Pirlo, Totti.
1: Ach, no to tak,
2: to jest, to jeżeli widzi się tamten mecz jeszcze raz z odtworzenia, no to takich kultowych zawodników, takich ciepło wspominanych, no to już chyba nie będzie przez długie, długie, długie lata.
1: I nawet media się śmieją ze swojej drużyny, że teraz głównie to są celebryci z fryzurami takimi fantazyjnymi,
2: tak,
1: ale już nie sportowcy, już nie sportowcy.
2: Tak, influencerzy, ale piłkarze to już chyba na drugim
1: miejscu. AC Milan czy Juventus Turyn?
2: AS Roma.
1: No to mnie zaskoczył.
2: Ja jestem romanista, więc Roma.
1: Krzysztof Kiliański. No ciekawe, komu kibicuje i Kaja, poczciwie nic. Jest taka piękna ballada na antenie Radia Warszawa.

48 minut po godzinie 13. W wiadomościach Radia Warszawa mogliśmy usłyszeć między innymi, że jeżeli Anglia wygra mundial, to premier zapowiedział, że wręcz jako niespodziankę, upominek i podziękowanie, dzień wolny od pracy dla wszystkich mieszkańców. Zobaczymy. Rzeczywiście być może Anglia dojdzie do finału. Zobaczymy, jak sobie poradzą z Norwegami, chociaż tutaj Haaland może pokrzyżować panu Kane'owi szyki. Take That na antenie Radia Warszawa już teraz.

0: Za 2,5 minuty wybije godzina 14. O 14 wiadomości Radia Warszawa i spotkanie z Bartłomiejem Graczakiem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Coś czuję, że dzisiaj chcesz mi coś dobrego powiedzieć.
1: Same dobre rzeczy. Same dobre rzeczy na antenie Radia Warszawa, bo dobrze słuchać Radia Warszawa.
0: Jak ładnie dyplomatycznie odpowiedział. Bartłomiej z Państwem zostaje. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Zapraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
2: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań, albo będziesz święty,

0: albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Zimą mersz, latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
3: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
5: 14 wybiła.
6: Czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Co dalej ze zmianami w ochronie zdrowia? Politycy widzą problemy w propozycjach ministerstwa. Nie żyje Bonnie Tyler, jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Kierunek zmian słuszny, ale w propozycjach minister zdrowia są niedociągnięcia. W ten sposób pomysły przedstawione przez Jolantę Sobierańską-Grędę komentują politycy.
8: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że w wystąpieniu minister zabrakło
9: terminów i konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które będziemy wprowadzać.
8: Posłowie chwalą wprowadzenie stawki maksymalnej. Jan Filip Libicki z PSL uważa jednak, że powinna obowiązywać też w prywatnym systemie.
10: Całe to nieszczęście, ono się też w dużej części dzieje na styku państwowe-prywatne.
8: Ludowcy, ale też i lewica apelują o wprowadzenie zmian w strukturze szpitali.
11: Dobrze by było, gdyby na terenie jednego województwa był jeden zarządzający.
8: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa natomiast, że rząd
12: próbuje zrzucić wykonanie tych najbardziej niepopularnych decyzji na poziom podstawowy.
8: PiS apeluje też do rządu o zwiększenie miejsc na uczelniach medycznych.
7: Informował Michał Fabisiak.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Nie żyje słynna piosenkarka Bonnie Tyler, jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki i wykonawczyni takich przebojów jak Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero oraz It's a Heartache. Rodzina i współpracownicy artystki poinformowali, że Bonnie Tyler zmarła minionej nocy w wyniku choroby, z którą walczyła w ostatnich tygodniach. W maju piosenkarka trafiła do szpitala w Portugalii, gdzie przeszła nagłą operację jelit. Miała 75 lat.
13: To się dzieje lokalnie.
7: Wymienią nawierzchnię jezdni Alei Jerozolimskich od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Prace będą się odbywały w dwa najbliższe weekendy. O szczegółach mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
14: Będziemy zaczynali pracę w piątki około godziny 22 i kończyli w poniedziałki około 5 rano. Zamknięta będzie jezdnia Alei Jerozolimskich w kierunku Dworca Zachodniego od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Objazd poprowadzi ulicą Grójecką do Kopieńskiej i Sokołowskiego Grzymały.
7: Na czas prac tramwajarze otworzą na Grójeckiej drugi pas w stronę Placu Narodowicza od Placu Zawiszy do ulicy Niemcewicza. Przejazd przez Niemcewicza będzie zamknięty.
14: W czasie frezowania ulicą Spiską, a także wyjazdy z budynków i przyległych parkingów stracą połączenie z Alejami Jerozolimskimi. Ze Spiskiej będzie można skręcić w boczną jezdnię alej, a z niej w drogę przy budynkach, która prowadzi do Niemcewicza. Na Placu Zawiszy przejście dla pieszych przez aleje po stronie prac będzie zamknięte.
7: Przez cały weekend autobusy 127, 158 i 159 jadące w stronę Dworca Zachodniego będą skracać z Placu Zawiszy w Grójecką, a następnie w prawo w Kopińską i Sokołowskiego Grzymały dojadą do Alei Jerozolimskich. Angielscy piłkarze grają nie tylko o Mistrzostwa Świata. Stawką może być również dodatkowy dzień wolny od pracy dla milionów kibiców. Brytyjski premier Keir Starmer nie wyklucza, że jeśli reprezentacja Anglii wygra mundial, w kraju zostanie ogłoszony specjalny bank holiday.
15: Pomysł nabiera coraz bardziej konkretnych kształtów. Brytyjskie media piszą, że najbardziej prawdopodobnym terminem byłby piątek 24 lipca. Kilka dni po finale i w czasie, gdy w Londynie mogłaby odbyć się wielka parada zwycięzców. Premier pytany o wolne nie powiedział nie. Zaznaczył jedynie, że nie zamierza wybiegać za daleko w przyszłość, bo, jak każdy kibic wie, w futbolu lepiej nie zapeszać. Najbardziej zadowolone są już puby i restauracje. Branża liczy, że ewentualne Mistrzostwo Anglii oznaczałoby kilka dni wielkiego świętowania, pełne ogródki i kolejki do barów. A co ze Szkocją? Szkoci mieli już swój mundialowy dzień wolny z okazji powrotu reprezentacji na Mistrzostwa Świata po 28 latach przerwy. Na razie nie ma żadnej zapowiedzi, że dostaną kolejny dzień wolny za zwycięstwo odwiecznego futbolowego rywala.
7: Informowała Anna Rączkowska.
5: Chłodno w stolicy, dużo chmur, z których pokapuje co rusz deszcz. Jutro będzie podobnie, aczkolwiek tego deszczu ma być jeszcze więcej. W pierwszej części dnia możliwe jest jutro wypogodzenie po południu. No ale maksymalna temperatura odczuwalna jutro około 16-17 stopni Celsjusza. Będzie cieplej w weekend, zwłaszcza w niedzielę, wtedy nawet 27 stopni. Na antenie Radia Warszawa robimy co w naszej mocy, aby ogrzewać wasze serducha, drodzy słuchacze. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na popołudniowe spotkanie na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM. Będę wam towarzyszył do godziny 18. Na początek Shaking Stevens, You Drive Me Crazy.

Jeremi Sikorski, Artur Sikorski w utworze Młodość. Młodość, a w zasadzie dzieciństwo, jest głównym motywem książki Zapach bzu i Maciejki Zdzisławy Gigling, wydanej przez wydawnictwo Jut. Ta oto książka, drodzy, poruszająca opowieść, nagrodzona w konkursie literackim opowieści Niesamowite, jest w tej chwili do zgarnięcia, drodzy słuchacze. Wystarczy zgłosić się po książkę SMS-owo 7248rw.imię i nazwisko i wpisujemy oprócz imienia i nazwiska hasło, na które się umawiamy już teraz: Zapach bzu. Możemy się umówić na takie hasło. 7248rw.imię i nazwisko, Zapach bzu wpisujemy, jeżeli chcecie otrzymać książkę o tytule Zapach bzu i Maciejki. Ten konkurs literacki, w którym autorka tej książki została nagrodzona, pani Zdzisława Gigling, został ogłoszony przez miesięcznik Czwarty Wymiar, a książka została wyróżniona za wartość literacką oraz siłę przekazu. To historia, która zachwyca nie tylko nastrojowością, ale przede wszystkim prawdą uczuć i wiarygodnością bohaterów. Tak wydawnictwo zapowiada tę pozycję, a ja teraz zapowiadam zabawę. 7248rw.imię i nazwisko, Zapach bzu.

Gaga, Bruno Mars w utworze Die With A Smile. Na antenie Radia Warszawa 20 minut po godzinie 14. Tak sobie właśnie umilamy to popołudnie. Przepiękną muzyką, nie inaczej będzie i za chwilę, bo już się szykuje dla Państwa. Amy Grant, Lead Me On na 106.2 FM.

0: Walec, orkiestra pomarańcza na 106.2 FM. Za chwilę wiadomości lokalne.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Jest 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Kolejny remont na Ochocie. Drogowcy będą frezowali Aleje Jerozolimskie między Placem Zawiszy a ulicą Sokołowskiego Grzymały. Prace zaplanowano na ten i kolejny weekend. Od dziś nie można parkować wzdłuż ulicy. Poprawy pogody na Mazowszu jutro jednak nie będzie. IMGW wydał ostrzeżenie przed deszczem i burzami. Mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 65 km na godzinę i drobny grad. Po weekendzie lepiej będzie. Weterani misji zagranicznych, a także dawcy przeszczepów mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Warszawie. Zdecydowała o tym Rada Miasta. Podczas kontroli biletów będą musieli okazać odpowiednią legitymację. Strażnicy miejscy pomogli zagubionemu seniorowi. 95-latek jadący autobusem nie wiedział, jak się nazywa ani dokąd jedzie. Dzięki karteczkom w portfelu z danymi oraz telefonem do córki senior bezpiecznie wrócił do domu. Śladami Karola Wojtyły to tytuł gry miejskiej, która odbędzie się w sobotę w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Można zgłaszać drużyny od 3 do 5 osób. Zabawa rozpocznie się o 15. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kombi. Myślę o tobie na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A o pasażerach, o słuchaczach Radia Warszawa myśli Wojciech Dudkowski i przybywa z ważnymi informacjami.
2: No niestety myślę trochę ze współczuciem, bo utrudnienia w kursowaniu metra wystąpiły dosłownie kilkanaście minut temu. Zamknięte są stacje między Politechniką a Stokłosami i właśnie na tym odcinku kursuje zastępczy autobus. Można też się posiłkować liniami 174, 715 i 737. Jak podaje Metro Warszawskie, wystąpiło zdarzenie z udziałem pasażera na stacji Wilanowska, więc może to jeszcze chwilę potrwać, tak więc cierpliwości przy powrocie z pracy.
0: Tak jest, możemy korzystać z metra, ale tylko z Młocin do Politechniki i z Stokłos do Kabat. Na odcinku Politechnika Stokłosy kursuje zastępczy autobus. Dzięki za te informacje.
2: Dziękuję.

2 plus 1 iść w stronę słońca. My będziemy w kierunku słońca podążać, podążamy cały czas, czekamy na to. Słońce pojawi się być może jutro, zobaczymy. Jutro natomiast wielka zabawa SMS-owa i do zgarnięcia naprawdę ciekawa nagroda. To jest dwudniowy pobyt w sądeckim Bartniku. Ta zabawa jutro, słuchajcie uważnie, Radia Warszawa, nie zdradzam w którym momencie, ale powiem, że jutro. Warto nas słuchać na 106,2 FM.

0: Mam nadzieję, że pozytywnie nastrojeni przed transmisją koronki do Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, która ta transmisja o 15, ale jak zawsze najpierw zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Powstaje nieraz walka w duszy tak wielka, że jak Jezus w ogrójcu, tak i ja wołam do Boga Ojca Przedwiecznego. Jeżeli można, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty, o Panie, niech się stanie wola Twoja. Nie jest mi tajne wszystko, co przechodzić będę, ale z całą świadomością rzeczy pojmuję wszystko,

co mi ześlesz, o Panie. Ufam Tobie, Boże miłosierny, i pragnę okazać pierwsza tę ufność, której żądasz od dusz. Prawdo wiekuista, wspomagaj mnie, oświecaj na drogach życia i spraw, aby się we mnie spełniła wola Twoja.

Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Witaj, Jezu. W godzinie, w której objawiasz największą dobroć i miłość Boga do każdego z nas, ofiarując nam życie wieczne. To właśnie na Golgocie wybrzmiewa jasno prawda o tym, że nie na mocy naszych zasług, ale dzięki Twojej, Jezu, ofierze miłości zyskujemy życie wieczne. Naszym zadaniem jest przyjąć dar zbawienia, który ofiarujesz każdemu z nas, oraz zachować przykazania i Twoje słowa. Przyjąć Ciebie do swojego życia jako swojego Zbawiciela i Pana i współpracować z Twoją łaską. Swoim uczniom mówisz, że Królestwo Boże jest na ziemi pośród nas, że jest ono w nas. I radością Twoją jest działanie w naszych sercach, gdy na to pozwalamy. Jezu, dziś pod Twoim krzyżem pragniemy przepraszać Ciebie za to, że nieraz dobrowolnie odrzucamy życie w Twoim Królestwie, wybierając grzech. Często nie potrafimy zachowywać przykazań. Wybieramy własną drogę i to, co przychodzi nam łatwiej. Spełniamy własne zachcianki i odrzucamy Twoją miłość. Panie, sami z siebie nie jesteśmy w stanie stawić czoła pokusom. Stojąc pod Twoim krzyżem, zapraszamy Cię do każdej przestrzeni naszego życia jako Zbawiciela i Pana, a dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, byś wypełnił nas mocą Ducha Świętego, przemieniał, leczył, chronił nieraz przed nami samymi. Chcemy trwać w Twojej łasce, zachowywać Twoje przykazania, by Twoje Królestwo mogło się w nas i przez nas rozprzestrzeniać. Uzdolnij nas do życia w miłości, byśmy całym naszym życiem mogli świadczyć o Tobie.

0: Jest wielki skarb łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą. Ufni w dobroć Twoją, prosimy o światło i moc Ducha Świętego dla pasterzy Kościoła, zwłaszcza spowiedników i rekolekcjonistów, aby hojnie szafowali Twoim miłosierdziem w sakramentach świętych, a dla wiernych o łaskę nieustannego nawracania się do większej miłości i takie usposobienie serca, aby pozwalało każdego dnia owocnie korzystać z tego czasu łaski. Prosimy także o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny, o moralne odrodzenie naszego narodu i całej Europy, szczególnie ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne, o ochronę ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o potrzebne łaski dla małżeństw i rodzin, zwłaszcza przeżywających trudne kryzysy. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej siostry Faustyny oraz w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy z nami się modlą. W tych intencjach ofiarujemy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebo, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stanął przyjdzie sądzić żywych i martwych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Boży, święty Kościół Boży, grzechy odpuszczone, ciała zbawione,
2: żywo wieczne. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Sprawy poświata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki.
1: Niech

0: Pismo Święte mówi, że po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. Dziękujemy, Jezu miłosierny, za Ewangelię, która daje świadectwo o Twojej miłości aż do końca. Dziękujemy za Twoją mękę i śmierć krzyżową, najdoskonalsze objawienie miłości. Bądź uwielbiony za każdego człowieka, który przyjmuje Ciebie do swego życia jako jedynego Zbawiciela i Pana i nie udaremnia wobec siebie działania Twojego miłosierdzia. Dziękujemy za orędzie miłosierdzia przekazane świętej siostrze Faustynie, a przez nią całemu światu.
1: Wsłuchaliśmy transmisji koronki do miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas, drodzy, na fragment Ewangelii wraz z komentarzem, a komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
1: Dzisiejsze wskazania Jezusa są kierowane wprost do apostołów, ale i do tych, którzy są ich następcami, biskupów. Mają oni przede wszystkim głosić Królestwo Niebieskie, czyli moc Bożą, obecną nie tylko w historii człowieka i świata, ale moc Bożą dziś obecną, teraz. Mają oni głosić Jezusa, który był, który jest i który przychodzi, wiecznego Boga. Ponadto to głoszenie słowem i czynem wymaga od nich postawy zaufania Bogu, pozwolenia, by to On ich prowadził. Dlatego apostołowie nie mają robić sobie swoich zabezpieczeń, gromadzić pieniędzy, dodatkowych ubrań, butów, bowiem tym, który troszczy się o ewangelizatora, jest sam Bóg. To poleganie na Bogu jest konieczne, by apostoł nie zapomniał, z jakim orędziem idzie do świata. A orędzie to brzmi: pokój od Chrystusa, to znaczy uwolnienie od grzechu i potępienia przez piekło oraz oskarżenia demona. Pokój mój daję wam, ogłasza Jezus. Spójrzmy teraz na siebie, jako na uczniów Jezusa, tych, którzy są świadkami Jego. Mamy być Jego świadkami, ale czy rzeczywiście kierujemy się zaleceniami Jezusa? Zobaczmy, by w Bogu pokładać ufność i dać Mu się poprowadzić, to już nie wiara w Boga, ale wiara Bogu. Zobaczmy, ile robię sobie zabezpieczeń na wypadek, gdyby Bóg zawiódł? I dalej, czy rzeczywiście moim celem bycia w Kościele jest wskazanie na Jezusa, głoszenie Go innym? A może wykorzystuję to, by poczuć się lepiej, być zauważonym, być ważniejszym niż inni? I wreszcie, prawda o naszych motywacjach głoszenia Jezusa ujawnia się wtedy, kiedy przychodzą sytuacje trudne, kiedy jesteśmy nieprzyjęci, jesteśmy odrzuceni lub wyśmiani. Jak wtedy reagujesz? Do kogo masz pretensje? A może dziękujesz, że to odrzucenie głoszenia pokoju Chrystusa sprawia, że stajesz się bardziej podobny do Zbawiciela?

0: Dream Girls, Bette Davis, Unless na antenie Radia Warszawa. Jest punktualnie 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Utrudnienia w kursowaniu linii metra M1. Na stacji Wilanowska doszło do zderzenia z udziałem pasażera. Pociągi nie kursują między stacjami Politechnika a Stokłosy. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Kilometr nowej kanalizacji w Wawrze. Wodociągi podpisały umowę na budowę nowego ciągu wzdłuż ulic Poprawnej na odcinku od ulicy Kadetów oraz Papierowej. Powstanie także nowa nawierzchnia i oświetlenie. Na lotnisku Chopina działają dwie pierwsze smoczyce, czyli nowoczesne skanery bagażu. Do końca roku ma być ich 15. Urządzenia pozwalają m.in. na zwiększenie limitu dopuszczalnej liczby płynów ze 100 ml do 2 litrów. Apel pamięci na Placu Krasińskich, godzina W i koncert niezakazanych piosenek. Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Oprócz głównych uroczystości upamiętnienie zaplanowano w każdej dzielnicy. Kacper Tobiasz nie jest już zawodnikiem Legii Warszawa, ale wciąż z nią trenuje. Zawodnik dogadał się z klubem, że będzie uczestniczył w przedsezonowych przygotowaniach, by pozostać w formie. Kontrakt bramkarza był ważny do 30 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Edyta Bartosiewicz. Miłość jak ogień.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Proszę sobie wyobrazić 1 270 000 000 zł. Niewyobrażalna suma, prawda? A może się okazać, że właśnie za tyle, za taką kwotę, szwedzka spółka zakupi jeden z wieżowców w Warszawie, konkretnie wieżowiec The Bridge. Jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, a już ta szwedzka spółka poinformowała o podpisaniu umowy dotyczącej zakupu wieżowca The Bridge, jeżeli to wszystko się ziści, będzie to jedna z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w ostatnich latach. Prawie 1 300 000 000, dokładnie 1 270 000 000 zł za jeden wieżowiec w centrum Warszawy. To około 300 000 000 euro. Maroon 5 Memories na antenie Radia Warszawa.

0: pas.
1: Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie.
2: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Moi drodzy, już jutro znakomita zabawa SMS-owa, w której do zgarnięcia będzie dwudniowy pobyt dla dwóch osób w sądeckim Bartniku. To jest takie znane i lubiane gospodarstwo, gdzie można próbować trochę miodu na przykład. No i do zgarnięcia będzie taki pobyt wraz z wyżywieniem dla dwóch osób jutro w ciągu dnia. Proszę słuchać nas uważnie na 106.2 FM. W którymś momencie nadejdzie ten moment, w którym będzie można wygrać dwudniowy pobyt w sądeckim Bartniku dla dwóch osób wraz z wyżywieniem. No i tam jeszcze inne atrakcje, będzie zwiedzanie muzeum, skansenu z przewodnikiem i wiele, wiele więcej. Savage Garden, truly, madly, deeply.

0: Sophie Ellie Baxter na antenie Radia Warszawa w utworze Dolce Vita. Za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
3: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
4: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
2: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
3: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10:30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
7: Tu słońce, tu by się chciało już pójść w góry. Ktoś czasami przysypiał, a tu trzeba było uważnie słuchać. Ksiądz prymas w ten sposób też odpoczywał, bo on chyba z urodzenia był wykładowcą i mówcą.
8: Czy można ziewać na pogadance prymasa? A może prymas Wyszyński lubił trochę poleniuchować? O odpoczynku błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i naszym wakacyjnym odpoczynku będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenia Ojca. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22

0: 53 58 39 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
2: Właśnie minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Po rozmowach medyków i ministerstwa o reformie służby zdrowia. We Lwowie tłum napadł na funkcjonariuszy Komisji Poborowej. Zaprosimy też na grę miejską, która w sobotę w Łazienkach Królewskich. Mniej emocji, więcej merytorycznej dyskusji o kształcie zapowiadanych reform. W Ministerstwie Zdrowia odbyły się rozmowy szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Spotkanie dotyczyło wczorajszych propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinowych medyków i uszczelnienia kontraktów B2B.
4: Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu i jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
5: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
4: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, mimo woli walki z patologiami, krytykuje brak konkretów dla samych chorych.
6: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
4: Kolejna runda rozmów w ramach zespołu trójstronnego odbędzie się w najbliższy wtorek,
3: informował Piotr Durys.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: We Lwowie tłum napadł na funkcjonariuszy Komisji Poborowej. Dwóch z nich doznało obrażeń. Zniszczono też wojskowy pojazd. Do konfliktu doszło podczas próby zatrzymania przez żołnierzy i policję mężczyznę, który miał uchylać się od służby wojskowej. Wywołało to zamieszki we lwowskiej dzielnicy Sychów. Ich uczestnicy opublikowali w internecie nagrania, na których widać kilkudziesięcioosobową grupę młodych ludzi przewracającą samochód terytorialnego centrum poboru. Lwowska policja poinformowała o zatrzymaniu kilku uczestników zajść. Jednocześnie wiele komentarzy wskazuje na szereg nieprawidłowości w systemie poboru i potrzebę jego zreformowania. Na Ukrainie w związku z toczącą się wojną mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat mogą podlegać przymusowemu poborowi do armii.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
3: W sobotę w Łazienkach Królewskich będzie można zagrać w grę miejską. Rywalizację dla mieszkańców stolicy przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Gra nosi tytuł Śladami Karola Wojtyły, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli JP2.
8: Jest to gra, która nawiązuje do naszej ubiegłorocznej wystawy Karol Wojtyła Inspiracje. Wystawy, która ponownie jest do dyspozycji właśnie w Łazienkach Królewskich. A w sobotę czeka nas wspólna przygoda pełna zadań, odkrywania, pełna inspirujących pytań, które pomagają spojrzeć na naszą wystawę zupełnie z nowej perspektywy.
3: Sobotnia rywalizacja będzie polegała na kojarzeniu faktów, spostrzegawczości i przede wszystkim współpracy w grupach. Organizatorzy nie wprowadzili ram wiekowych, mówi koordynator projektu Piotr Strasz.
9: Gra idzie tropami wystawy Karol Wojtyła Inspiracje. Formujemy grupy od 2 do 5 osób, które rozwiązują zagadki. Mogą to być ekipy licealistów, studentów, mogą to być rodziny z młodszymi dziećmi. Rozpiętość jest naprawdę duża. Każda z tych grup ma do przejścia około 30 minut i rozwiązać 4 zadania.
3: Gra będzie się odbywała od godziny 15 do 17. Po jednym dniu oddechu od piłkarskich emocji czas na ćwierćfinał Mundialu. Dziś Francja zmierzy się z Marokiem. Jeśli trójkolorowi wygrają, to zostaną trzecią reprezentacją w historii, która awansuje do 3 półfinałów Mistrzostw Świata z rzędu. Jeśli zaś awansuje Maroko, to powtórzy swój sukces sprzed 4 lat, gdy awansowało do półfinału jako pierwsza drużyna z Afryki. Pierwszy gwizdek o 22:00.
2: Kilka o pogodzie w stolicy. Już dziś trochę padało i możliwe, że jeszcze pokropi. Jutro będzie padało właściwie przez prawie cały dzień. No dopiero po południu, późnym popołudniem, wieczorem się rozpogodzi. Będzie trochę słońca wówczas, a tak to deszczowo. Maksymalna temperatura odczuwalna około 17, może 18 stopni. Cieplej będzie w sobotę około 20 stopni. A w tym tygodniu najcieplej w niedzielę.
7: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Kłaniam się nisko. Drodzy słuchacze, będę wam towarzyszył do godziny 18, a kwadrans po 16 gość Radia Warszawa. Będziemy mówić o stosunkach polsko-ukraińskich, bo te ostatnio nie najlepsze. Rozmawiali o tym przywódcy podczas szczytu NATO w Ankarze, prezydent Polski oraz Ukrainy. Teraz na naszej antenie Jonas Brothers, No Time to Talk.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W studiu Radia Warszawa jest już nasz gość, pan Olgierd Dobrowolski, wiceprezes Stowarzyszenia Racja, Instytutu Suwerennej. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Będziemy rozmawiać o polsko-ukraińskich relacjach, ale dzisiaj pan przybywa do Warszawy w konkretnym celu. Czeka nas wykład, prawda?
2: Tak, jak najbardziej serdecznie zapraszam o 19.00. Wystąpię z tematem kształtowanie i transmisja na arenie międzynarodowej polskiego spojrzenia na przeszłość relacji polsko-ukraińskich w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia. Wstęp otwarty.
1: O tym będziemy też mówić, ale szerzej o polsko-ukraińskich relacjach. Gość zwarty i gotowy. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Warszawa również zapraszamy. A jeszcze spojrzę na sytuację drogową w mieście, jak się aktualnie kształtuje, abyście bezpiecznie trafili do domów. Jeżeli wyjeżdżacie z centrum Warszawy i podróżujecie w kierunku Marek, podróż ta trwa aktualnie 52 minuty. Podobna sytuacja przedstawia się, jeżeli jedziecie do Otwocka, do Konstancina czy do Piaseczna. Nieco sprawniej jedziemy z centrum Warszawy do Pruszkowa, 3 kwadranse, Łomianki również. Stara Miłosna tu około 40 minut. Mimo wszystko cierpliwości i rozwagi.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Zbliża się kwadrans po 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Dziś z nami pan Olgierd Dobrowolski, wiceprezes Stowarzyszenia Racja, Instytut Suwerennej, politolog, kryminolog. Kłaniam się nisko, witamy na antenie Radia Warszawa. Spotykamy się za sprawą wykładu, który już dziś o godzinie 19. Każdy z Państwa, każdy słuchaczy Radia Warszawa może się udać na ten wykład. Kształtowanie i transmisja na arenie międzynarodowej polskiego spojrzenia na przeszłość relacji polsko-ukraińskich. Dlaczego ten temat w ogóle Pan bada? Jakie jest źródło tego tematu? Dlaczego się Pan tak mocno tym interesuje?
2: Źródeł jest kilka. Zacznę może od takiego osobistego. Osobiście sam pochodzę z Lwowa, z polskiej rodziny, 19 lat tam mieszkałem, więc relacje polsko-ukraińskie były tym, czym żyłem. Na studia poszedłem na kierunek politologię, gdzie też oczywistym było, że właśnie ten obszar będzie jednym z głównych, jeśli chodzi o moje zainteresowanie. Natomiast po kilku latach mieszkania w Polsce, jak już zacząłem się angażować w działalność społeczną, trafiłem do takiego bardzo ciekawego stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. Jednocześnie zacząłem obserwować, że coraz bardziej ten temat zaczyna wybrzmiewać coraz częściej, na szczęście w Polsce, ale niekoniecznie w tak, jakbym tego chciał. I jest obarczony wieloma mankamentami, więc uznałem, że może ja spróbuję też jakoś swoją perspektywę tutaj przedstawić, swoimi przemyśleniami się podzielić. No i po raz pierwszy wystąpiłem w kwietniu w Muzeum Pamięci Sybiru, po prostu z racji działalności w kole naukowym, a później prezes naszej organizacji Instytutu Suwerennej pomyślał, że może warto to rozwinąć i jesteśmy dzisiaj w Warszawie.
0: Mhm. I dziś ten wykład, no właśnie, o czym będzie pan mówił dziś podczas wykładu?
2: Przede wszystkim...
0: Proszę to streścić w kilka minut, może się uda.
2: Tak, postaram się. Nieprzypadkowo wybrałem taki tytuł. Dość długo nad nim myślałem, żeby zawrzeć wszystko, co chcę przekazać. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy, widzów na to, jak rozumiemy polskie spojrzenie jako takie na cokolwiek i zwrócić uwagę na to, że w odróżnieniu od wielu innych kwestii, na przykład Katynia, Sybiru albo tego, jakie role należy przypisać na przykład Polsce i III Rzeszy w II wojnie światowej, w odróżnieniu od tego relacje polsko-ukraińskie, a mianowicie oczywiście, że będę skupiał się głównie na tych relacjach w trakcie II wojny światowej z naciskiem na ludobójstwo banderowskie, tutaj już nie mamy takiej zgody, jest znacznie więcej różnych zdań, różnych opinii na temat tego, kto w jakim stopniu był katem, ofiarą, jakie były przyczyny, kto jest winny i co najważniejsze, bo to też się zawiera w polskim spojrzeniu, nie tylko na to, co się wydarzyło, ale też co w związku z tym powinniśmy robić tutaj. I taki krótki przykładzik chcę podać, że na przykład, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, raczej wszyscy możemy powiedzieć, że polskim spojrzeniem jednoznacznie jest, że my Polacy byliśmy ofiarą, oni byli sprawcami, ale na temat tego, co należy z tym robić dzisiaj, już zdania są odmienne, na przykład czy powinniśmy żądać reparacji, czy nie. Tak samo w relacjach z Ukrainą, czyli po pierwsze, co się wydarzyło i chciałbym zwrócić uwagę na to, jak bardzo zagmatwana jest terminologia, jak często na przykład potocznie mówi się o rzezi wołyńskiej, z czym ja nie mam problemu, tylko sam jako osoba, która pochodzi z Lwowa, moi krewni też wśród mojej rodziny są ofiary ludobójstwa, lecz nie na Wołyniu, a na terenie Galicji Wschodniej, gdzie poległo mniej więcej tyle samo Polaków. Ten teren jest prawie taki sam jak Wołyń, więc obszar objęty ludobójstwem był dwukrotnie większy. Mhm. Natomiast mówi się często tylko o rzezi wołyńskiej.
0: Tak, Małopolska Wschodnia jest pomijana troszeczkę.
2: Dokładnie.
0: Ale coraz częściej głośno o tym mówimy, że to także Małopolska Wschodnia była objęta tymi zbrodniczymi działaniami OUN i UPA. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się wczoraj z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze podczas szczytu NATO i powiedział, że Ukraina i Polska patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości, że Rosja pozostaje głównym zagrożeniem, no ale kwestia podejścia do właśnie ukraińskich nacjonalistów, do tej historii bardzo trudnej dla Polski jest nienegocjowalna. No właśnie, czy możliwe w ogóle jest pojednanie polsko-ukraińskie, nawiązując do nazwy organizacji, w której pan był, patrząc na to, jak Ukraińcy czczą bohaterów. I to nie dzieje się jednorazowo, to nie jest tylko kwestia nadania imienia bohaterów UPA tej jednostce wojskowej, ale tam są i pomniki, i uroczystości, i to wszystkie związane ze czczeniem ukraińskich nacjonalistów.
2: Dokładnie tak. Sądzę, że odpowiedź na to pytanie będzie zależała od tego, jak sobie zdefiniujemy pojednanie, jako pojednanie między państwami, czy między narodami, czy między poszczególnymi osobami, albo rodzinami tych ofiar, czy sprawców. Czy w ogóle postrzegamy pojednanie jako proces, który może trwać w nieskończoność i sobie normalnie z tym się pogodzimy, czy też wyobrażamy sobie pojednanie jako jakiś stan. Stan, który będziemy mogli określić, że on dzisiaj nastąpił, czy tam wraz z jakimiś działaniami. Jak pan redaktor słusznie wskazał, i moim zdaniem po stronie polskiej jest o tym wiedza bardzo mała, znikoma, albo po prostu często nie zdają sobie sprawy Polacy, nawet publicyści, decydenci, ci, którzy na przykład formułują takie dosyć głośne komunikaty, że na przykład Ukraina z banderą do Unii nie wejdzie, albo z banderyzmem, jeszcze szerszym pojęciem, to czy zdają sobie sprawę, jak duży jest ciężar akurat, no jeżeli możemy tak to ująć, debanderyzacji Ukrainy, bo nie chodzi o to, żeby na przykład prezydent Zełenski wycofał się z nadania nazwy tej jednej jednostce, tylko jeśli wpiszemy, nawet sobie ktoś może sprawdzić katalogi, na przykład ulica Stepana Bandery w Ukrainie i cała lista, setki, dziesiątki, ale nie tylko samego Bandery, tak? Ulica Romana Szuchewicza i to samo z pomnikami, albo bohaterów UPA. No właśnie, co Polska, czy polska strona zdaje sobie sprawę z ogromu tego przedsięwzięcia i czy sama w ogóle potrafi określić jasno swój cel, czyli co uzna za wystarczające działanie po stronie ukraińskiej, po którym można powiedzieć teraz, to jest już Ukraina bez bandery. Bo tam jest wiele kwestii, za które odpowiada albo rząd, albo samorządy. Mhm. I na przykład za oświatę, za to, co trafia do podręczników, oczywiście odpowiada strona rządowa. Pomniki, ulice, te wszystkie rzeczy, to już samorządy, to już wyborcy, to już narażanie się na to, że w kolejnych wyborach ten ukraiński polityk może już nie mieć żadnego stanowiska.
0: Myślę, że Polsce najbardziej by zależało, żeby to najważniejsze osoby w państwie nie czciły, nie oddawały hołdu w taki sposób tak zwanym bohaterom UPA. Wydaje mi się, że to jest rzecz kluczowa, to, że będą jakieś inicjatywy oddolne, no trudno mieć do to pretensje, jeżeli są oddolne, a tutaj raczej wydaje mi się, że jest taki cel, aby ukraińskie władze no nie czyniły tego, co właśnie zrobił niedawno Zełenski.
2: Tak, ale sądzę, że w tej sytuacji, gdy mówimy jednak o sprawcach ludobójstwa, i ciężko nam wyobrazić, żeby na przykład we współczesnych Niemczech tak były jakieś pomniki, ulice Adolfa Hitlera, czy jakichś działaczy nazistowskich, czy SS-manów, to moim zdaniem idealnym stanem byłoby doprowadzenie właśnie, i to moim zdaniem w tym kierunku należy iść, nie do tego, że Ukraina ulegnie pod jakąś presją, czy nareszcie się zgodzi na jakiś kompromis z Polską, tylko do edukowania ukraińskiego społeczeństwa w taki sposób, ale zdaję sobie sprawę, jak bardzo to jest utopijne, aby Ukraińcy sami zechcieli wyzbyć się tego wszystkiego, żeby oni z obrzydzeniem na to patrzyli, bo mało kto wie, i też myślę, że to jest perspektywiczny kierunek, aby edukować Ukraińców współczesnych na temat tego, w jak okropnym państwie by żyli, gdyby banderze udało się zrealizować swój projekt. To nie byłaby żadna demokratyczna Ukraina, tylko totalitarne państwo, przeciwko któremu w zasadzie, jak deklarują, walczą teraz, tak, którego brzemię zrzucili wcześniej i którym nigdy by nie chcieli chyba się stać.
0: A jakie my jako Polska popełniamy błędy w relacji z Ukrainą? No oprócz tego, że nie mamy jednej polityki tak naprawdę, nie mamy spójnej polityki, bo aktualnie na przykład, rzecz ujmując, prezydent swoje, premier swoje. Jakie są inne błędy?
2: Błędów ponownie jest niestety bardzo wiele na różnych płaszczyznach. Mnie najbardziej interesuje oczywiście ta historyczna i wspólnym mianownikiem tych błędów myślę, że jest często myślenie życzeniowe. Są jakieś zawyżone, moim zdaniem niczym niepodparte oczekiwania na odwzajemnienie jakichś kroków, gestów dobrej woli. Czyli właśnie, że ktoś doceni to, ile Polska zrobiła i samodzielnie podejmie jakieś kroki, żeby nie to, że Polsce się przypodobać, ale żeby po prostu było jakoś przyjemniej. I potem, gdy tego nie ma, to jest jakieś zaskoczenie i to, że to zaskoczenie pojawia się wielokrotnie, moim zdaniem jest zatrważające, bo już można by było się z tych błędów nauczyć, już wnioski wyciągnąć i jakoś zmienić swoje podejście, a to się do niedawna nie działo. Oby to się zmieniło. No, liczę na to, działamy na rzecz tego.
0: Poznał pan Ukraińców, poznał pan ich sposób myślenia. Co przeciętny Ukrainiec myśli o Polsce?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Polecam zresztą lekturę regularnych badań, które wykonuje Centrum Mieroszewskiego, ankietowania zarówno Ukraińców i co oni sądzą o Polsce i Polakach, jak i Polaków i co sądzą o Ukrainie i Ukraińcach. Oczywiście to zależy, co człowiek to opinia, to zależy od tego, czy na przykład ta osoba sama zwiedziła Polskę, czy miała kontakt z Polkami, czy na przykład jej krewni Polskę w Polsce
0: tak
2: mieszkają.
0: Generalizując
2: właśnie. Opinie są podzielone i często się wahają w zależności od jakichś wydarzeń. Na przykład tuż po inwazji pełnoskalowej był to gwałtowny wzrost pozytywnych emocji, podobnie jak po stronie polskiej. Po jakichś wydarzeniach takich jak teraz jest konsolidacja wokół osoby prezydenta, więc wcześniej, na przykład w tym roku to było tak, że w ubiegłym, że 30% zdecydowanie pozytywna opinia na temat Polaków, 30% mniej więcej negatywna i 30% neutralna. Mhm. I mogą być jakieś odchylenia właśnie w związku z wydarzeniami bieżącymi.
0: Więcej, drodzy, podczas wykładu. Dziś o 19 w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia w Warszawie. Zapraszał także nasz gość, pan Olgierd Dobrowolski, politolog, kryminolog Instytutu Suwerennej. Kłaniam się nisko, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.

0: Stanach Daria Zawiało w utworze El Dorado. Za chwilę wiadomości z życia kościoła.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy jutro o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Dykasteria do spraw komunikacji w Watykanie rozpoczyna projekt digitalizacji fotograficznego archiwum Jana Pawła II. Inicjatywa związana jest z przypadającą w 2028 roku 50. rocznicą jego wyboru na papieża. Jak informuje Vatican News, zbiór liczy ponad 4 700 000 fotografii dokumentujących blisko 27 lat pontyfikatu, w tym ponad 100 podróży apostolskich i ponad 140 wizyt duszpasterskich. Najstarsze zdjęcia pochodzą z lat 70. Projekt obejmuje digitalizację negatywów, selekcję materiałów, ich uporządkowanie oraz konserwację. Jak podkreśla prefekt dykasterii Paolo Ruffini, inicjatywa ma nie tylko wymiar technologiczny, ale też symboliczny. To przejście od świata analogowego do cyfrowego oraz próba ocalenia pamięci.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Modlitwa za poległych towarzyszyć będzie obchodom 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. W niedzielę 26 lipca o 18 odprawiona zostanie msza święta w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Eucharystia o 18 rozpocznie także uroczystości 31 lipca na Placu Krasińskich. Wiara w Boga pomagała powstańcom przezwyciężać trudności, mówi prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski.
6: Dla powstańców, a zwłaszcza dla ludzi cywilnych, dla dzieci, dla starców, figura Matki Boskiej w podwórku i krzyż były świętościami, jedynymi takimi, można powiedzieć, deskami ratunku, do której się zwracali o łaski Boże, o pomoc, przetrwanie tych tragicznych chwil, jakimi byli uczestnikami.
4: Modlitwa będzie towarzyszyła także uroczystościom na cmentarzach powstańczych oraz w dzielnicach. Szczegóły można znaleźć w informatorze udostępnionym przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Kościół wspomina dziś świętą Weronikę Giuliani, klaryskę, kapucynkę i stygmatyczkę. Do zakonu wstąpiła wbrew woli ojca w 1677 roku w wieku 17 lat. Współsiostry nie rozumiały jej relacji z Chrystusem i często upokarzały Weronikę. Ta jednak nie dawała po sobie poznać złości, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Judyta Woźniak, opatka wspólnoty klarysek kapucynek w Krakowie.
7: Nigdy nie skarżyła się, nie buntowała. Mówiła, bo nazywała to jasno w dzienniku, że to jest dla niej krzyż, że to jest dla niej cierpienie. To niezrozumienie, którego doświadcza, ale nigdy nie szukała zemsty, nie szukała, nie wiem, stronnictwa, które by ją tam gdzieś wspierało, na przykład we wspólnocie, choć były siostry rzeczywiście, które zawsze od początku jakby wierzyły w autentyczność jej doświadczeń. Nie było tak, że ona próbowała jakiejś polityki we wspólnocie organizować, szukać sobie wsparcia.
4: Zgromadzenie klarysek kapucynek przygotowuje się do przyszłorocznego 300-lecia śmierci świętej Weroniki.
7: Przygotowujemy się do tego, żeby przeżyć może to bardziej wyjątkowo jako rok jubileuszowy świętej Weroniki. Zobaczymy, jak nam się uda. Trochę myślimy już o przygotowaniach jakichś publikacji, może trochę bardziej rozpowszechnianiu tej świętej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, czy pani wie, że w Polsce istnieje też sanktuarium świętej Weroniki Giuliani w Gorzowie Wielkopolskim. Tam każdego roku jest organizowane triduum ku czci świętej Weroniki.
4: Siostra Weronika Giuliani napisała liczący około 22 tysięcy stron dziennik swojego życia, w którym opisuje swoje mistyczne doświadczenia. Od pielgrzymki do pielgrzymki, mówią pątnicy, którzy co roku wyruszają na szlak do Częstochowy. W grupie w parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej Goduli także większość to wierni, którzy od lat tam przychodzą. Jak opowiada ksiądz Jarosław Międzybrocki, proboszcz tej parafii, pątnicy w drodze słuchali świadectw z YouTube'a.
8: Po drodze już od iluś tam lat, bo ten czas jest łatwiej przejść, że tak się wyrażę. Coś słuchamy też w tym roku, żeśmy słuchali świadectwa. Akcent był na Bożej miłości, o takie świadectwo o doświadczeniu ludzi autentycznie przeżywających Bożą miłość, dotkniętych miłością Pana Boga.
4: Piotr Różniewicz uczestniczy od lat w pielgrzymkach. Mówi, jakie idee łączą każdą coroczną pielgrzymkę.
9: Każda pielgrzymka ma to wspólne, że idziemy do swojej mamy, ofiarując jej nasze życie, moje życie, to jeżeli chodzi o mnie, dziękując za to, co wydarzyło się przez ten rok, no i prosząc o stawiennictwo na następny rok.
4: W pierwszej pielgrzymce z Rudy Śląskiej Goduli uczestniczyło 30 osób, wędrowali 3 dni.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Po jednym dniu mundialowe piłkarskie emocje wracają. Dziś pierwszy z ćwierćfinału. Francja zmierzy się z Maroko. Pierwszy gwizdek o godzinie 22. A ja teraz słów kilka o sytuacji w Markach podwarszawskich. Tam bowiem grasują dziki. No, dziki to temat rzeka, można powiedzieć, w Warszawie, ale to, co działo się w Markach przy ulicy, na osiedlu przy ulicy Bandurskiego, no to jest coś wyjątkowego, bo dzików było ponad 30. No to już nie lada gromada, stado. No i przypominamy, że każdy mieszkaniec Marek może odebrać z urzędu miasta taki pakiet antydzikowy. To przede wszystkim 1,5 kg środka odstraszającego dziki. W pakiecie także ulotki informacyjne dotyczące stosowania samego środka i działań, jakie podejmuje miasto w odstraszaniu dzików. Taki środek odstraszający można rozsypać wokół posesji, gdzieś przy ogrodzeniu, i to ma odstraszyć dziki. Ale one czują się pewnie, bo zaglądają wszędzie w poszukiwaniu jedzenia. W ogóle ludzi się nie boją, za to ludzie się boją dzików. Sytuacja drogowa w mieście jest taka, że się korkuje w wielu miejscach. Te wylotówki, zwłaszcza jeżeli jedziemy do Marek właśnie, to ta podróż potrwa prawie 50 minut. Podobnie też Otwock czy Piaseczno. Nieco sprawnie jedziemy do Pruszkowa, tu 41 minut, do Łomianek tu też 42, 3 kwadranse do Jabłonny, Stara Miłosna 37 minut aktualnie z centrum Warszawy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: we don't talk anymore.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A ja wam coś opowiem, historię z gminy Zakrzew, powiat radomski, bowiem tam doszło do zdarzenia, konkretnie zderzenia policyjnego Forda Mustanga, który miał być postrachem piratów drogowych, no a sam znalazł się w centrum niebezpiecznego zdarzenia podczas wymijania samochodów. Jedna z uczestniczek ruchu drogowego, kierująca Volkswagenem, zmieniła pas, wjeżdżając prosto w radiowóz. Radiowóz służył tylko 4 miesiące, został skonfiskowany pijanemu kierowcy i w marcu dołączył do radomskiej policji. No i 4 miesiące, tylko i wyłącznie. W czwartek, dzisiaj około godziny 12.30 na ulicy Radomskiej doszło do tego wypadku, tego zdarzenia. Policyjny radiowóz Ford Mustang wylądował na ogrodzeniu. Patrzę na zdjęcia, no chyba na ulicę już Mustang nie wróci. To koniec policyjnego Mustanga, tak się. A ta historia zakończyła się mandatem dla pani kierującej Volkswagenem. 2000 zł i 10 punktów karnych.

0: Gentle Touch, Somebody Else, Lover na antenie Radia Warszawa, za chwilę 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gierek.
3: Czekaj, bo bramka może będzie.
2: Długo jeszcze ten mundial?
3: A ja nic z tego. Co mówiłaś?
2: Czy mundial to długo jeszcze?
3: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
2: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
3: Mgiełkę?
2: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
3: Ja o piłce, ona o mgiełce.
2: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
4: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
5: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: CBA w warszawskim Szpitalu Południowym chodzi m.in. o wynagrodzenia lekarzy. Jak kształtowały się relacje polsko-ukraińskie w przeszłości, zaprosimy na wykład w Warszawie. Na piłkarskich mistrzostwach świata zaczynają się ćwierćfinały. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Agenci CBA wkroczyli do warszawskiego ratusza oraz do Szpitala Południowego. Zbierana jest dokumentacja. Śledztwo ma związek z wykrytymi nieprawidłowościami związanymi m.in. z wynagrodzeniami lekarzy.

0: branży i działalnością prosektorium. Jak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, czynności są prowadzone od rana.
1: Od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
0: W szpitalu południowym dochodziło do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny KO Dawid Kacprzyk. W ciągu roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Przyjmowani poza kolejką byli także politycy KO. Wskutek afery odwołana została dyrekcja szpitala oraz jego rada nadzorcza. W ostatni piątek, 3 lipca, prezydent Warszawy odwołał ze stanowisk swoje dwie zastępczynie.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: A teraz w nich wracamy do zakończonego szczytu NATO. Przypomnijmy, podczas rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy nie udało się rozwiązać kwestii historycznych. To było pierwsze bezpośrednie spotkanie przywódców od czasu zaostrzenia sporu dotyczącego polityki historycznej. Dla mnie kwestie UPA są nienegocjowalne, powiedział prezydent Karol Nawrocki na konferencji po spotkaniu. Spotkanie z prezydentem Ukrainy trwało około godziny. Dobrze, że się spotkaliśmy, dyskutowaliśmy o tym, jak współpraca polsko-ukraińska powinna wyglądać, zaznaczył Nawrocki. Przekazał także, że to Rosja jest długoterminowym zagrożeniem dla Polski. Jest nim także dla sojuszu, podkreślił prezydent.
3: Wyjeżdżamy z Ankary po szczycie przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, gotowy do tego, aby reagować na sytuację międzynarodową. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy. Sojusz jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których powstał.
0: Załęski skomentował spotkanie z Nawrockim na platformie społecznościowej X. To była ważna i potrzebna rozmowa. Stajemy w obliczu jednego wspólnego zagrożenia Rosji. I kluczowe jest utrzymanie wzajemnego zrozumienia, wsparcia oraz jedności działań. Nasze kraje potrzebują tylko silnych relacji, napisał Załęski. A o historii relacji polsko-ukraińskich będzie można dziś posłuchać podczas wykładu Olgierda Dobrowolskiego z Instytutu Suwerennej. Odbędzie się on w Warszawie. Tak ekspert mówił dziś w programie W Rytmie Miasta.
4: Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy, widzów na to, jak rozumiemy polskie spojrzenie jako takie na cokolwiek i zwrócić uwagę na to, że w odróżnieniu od wielu innych kwestii, na przykład Katynia, Sybiru albo tego, jakie role należy przypisać na przykład Polsce i III Rzeszy w II wojnie światowej, w odróżnieniu od tego relacje polsko-ukraińskie, a mianowicie oczywiście, że będę skupiał się głównie na tych relacjach w trakcie II wojny światowej z naciskiem na ludobójstwo banderowskie. Tutaj już nie mamy takiej zgody, jest znacznie więcej różnych zdań, różnych opinii.
0: Otwarty wykład dotyczący polskiego spojrzenia na przeszłość relacji polsko-ukraińskich odbędzie się o godzinie 19 w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia na warszawskim Muranowie. Na mundialu pozostało już tylko 8 drużyn walczących o tytuł Mistrza Świata. Wśród nich są faworyci, tacy jak Argentyna, Francja czy Hiszpania, ale pojawiły się też nowe zespoły, Norwegia i Szwajcaria. Walka o półfinał rozpoczyna się dzisiaj spotkaniem Francuzów z Marokiem.
5: Francja to jedyny zespół, który wygrał wszystkie 5 dotychczasowych meczów, a w rundzie pucharowej nie potrzebował dogrywki. Napastnik Kylian Mbappé prezentuje znakomitą formę. Przed dzisiejszym starciem z Marokiem brakuje mu zaledwie jednej bramki do Leo Messiego wyścigu tytuł króla strzelców turnieju. Trójkolorowi będą chcieli po raz trzeci z rzędu awansować do półfinału i stać się dopiero trzecią drużyną w historii, której udało się dotrzeć do najlepszej czwórki w 3 kolejnych turniejach. Aby pokonać Francję, Marokończycy będą potrzebowali swoich gwiazd w szczytowej dyspozycji. Maroko to pierwszy afrykański kraj, który awansował do ćwierćfinału na 2 kolejnych mundialach i z pewnością nie zamierza żegnać się z turniejem na tym etapie. Kibice obu reprezentacji opanowali wręcz Boston, gdzie odbędzie się spotkanie. Marokańczycy są pełni nadziei.
0: Informował Jan Pachlowski.
6: No, w stolicy brakuje nam tego słońca bardzo. Temperatura odczuwalna aktualnie to niespełna 15 stopni Celsjusza. Jutro podobnie też deszczowo, właściwie przez cały dzień będzie przelotnie padało. Maksymalna temperatura odczuwalna około 15-16 stopni. Cieplej dopiero w sobotę, choć w sobotę też delikatnie pokropi.
2: Rytm. Taśmie Miasta z Radiem Warszawa.
6: 5 minut po godzinie 17 przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Kłaniam się, drodzy słuchacze. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Ja przypominam, że jutro ważny dzień dla całego radia, dla wszystkich słuchaczy. Będzie można zgarnąć dwudniowy pobyt w sądeckim Bartniku. Pobyt, nocleg wraz z wyżywieniem. Szczegóły będziemy przedstawiać jutro. Anna Maria Jopek, Pat Metheny na antenie Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Czas na informacje od naszych reporterów. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio coraz więcej instytucji organizuje tak zwane gry miejskie. Fajna zabawa, gdzie w formie łamigłówek można poznać dany rejon czy jakąś historię. I taką grę miejską przygotowało dla warszawiaków Centrum Myśli Jana Pawła II. Szczegóły zna Damian Kowalski.
2: To będzie czas odkrywania nauki papieża Polaka. W sobotę w Łazienkach Królewskich będzie można zagrać w specjalną grę miejską. Rywalizację dla mieszkańców stolicy przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II, mówi rzecznik instytucji Joanna Korzeniewska.
3: Jest to gra, która nawiązuje do naszej ubiegłorocznej wystawy Karola Wojtyła Inspiracje, wystawy, która ponownie jest do dyspozycji właśnie w Łazienkach Królewskich. A w sobotę czeka nas wspólna przygoda pełna zadań, odkrywania, pełna inspirujących pytań, które pomagają spojrzeć na naszą wystawę zupełnie z nowej perspektywy.
2: Gra nosi tytuł Śladami Karola Wojtyły. Sobotnia rywalizacja będzie polegała na kojarzeniu faktów, spostrzegawczości i przede wszystkim na współpracy w grupach. Organizatorzy nie wprowadzili ram wiekowych, mówi koordynator projektu Piotr Strasz.
4: Gra idzie tropami wystawy Karol Wojtyła Inspiracje. Formujemy grupy od 2 do 5 osób, które rozwiązują zagadki. Mogą to być ekipy licealistów, studentów, mogą to być rodziny z młodszymi dziećmi. Rozpiętość jest naprawdę duża. Każda z tych grup ma do przejścia około 30 minut i rozwiązać 4 zadania.
2: Ideą projektu jest skłanianie uczestników do refleksji nad nauką Karola Wojtyły. Ale nie tylko. Inicjatywa ma też zachęcać mieszkańców stolicy do budowania więzi przyjacielskich i rodzinnych poprzez wspólne przeżycia związane z rozwiązywaniem zagadek, a te mają być naprawdę ciekawe.
3: Wystawa zbudowana jest wokół fundamentalnych pytań, które stawiają sobie młodzi ludzie, a które były bliskie także Janowi Pawłowi II. Przedstawiamy papieża jako człowieka, który poszukiwał odpowiedzi, miał swoje dylematy, dzielił się doświadczeniami, a działo się to m.in. w czasie, gdy jako młody kapłan dyskutował na przykład ze studentami podczas górskich wycieczek. Pytamy o uniwersalne wartości i proponujemy wędrówkę z przewodnikiem. Wierzymy, że po 21 latach od śmierci Jana Pawła II takie pytania mogą być źródłem inspiracji.
2: Gra będzie się odbywała od 15 do 17. Rejestracja jest prowadzona za pośrednictwem strony centrumjp2.pl. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
1: Słówko do zmotoryzowanych o tym, jak jeździ się ulicami Warszawy. Z pewnością korkują się wyjazdy. Do Konstancina jedziemy 44 minuty dokładnie. Podobnie też na Darzyn czy Jabłonna oraz Marki. Dość sprawnie jedziemy natomiast do Pruszkowa czy Starej Miłosnej. Tu około 35 minut. Błonie. Tu najwięcej cierpliwości muszą mieć kierowcy, którzy jadą z centrum Warszawy, bowiem ta podróż trwa godzinę.
5: Radio Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Przed chwilą Cher, Belief na antenie Radia Warszawa, a za chwilę niezwykle słoneczny, wakacyjny singiel zespołu Pectus Barakido, który no, przenosi gdzieś do Hiszpanii wszystkich słuchaczy. No a my dziś wieczorem przeniesiemy się, no właśnie, komu kibicujecie? Francji czy Maroko? Kto wygra pierwszy ćwierćfinał na mundialu?

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Chicago, to say I'm sorry, na antenie Radia Warszawa. Sprawdzam, czy w dalszym ciągu mamy utrudnienia w metrze, ale chyba już wszystko w porządku było. Przez kilka godzin wyłączone kursowanie od Politechniki do metra Stokłosy, ale w tej chwili wygląda na to, że wszystko jest ok. Mamy komunikat jedynie o utrudnieniach kursowania autobusów linii L3. Są to odwołane kursy z między godziną 14 a 17.30. Ale to tyle, jeśli chodzi o utrudnienia w stolicy. Więcej komunikatów na stronie warszawskiego transportu publicznego nie ma, więc cieszymy się, że sytuacja z metra została opanowana.

0: Mary Laradowicz, Malaguena.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Szykuje się wielkie świętowanie. Już przyszły weekend, konkretnie 17 i 18 lipca, będziemy świętować 73. urodziny Starówki. Przygotowano blisko 100 bezpłatnych wydarzeń. To koncerty, warsztaty, wystawy i spacery. Zapraszam na stronę Domu Spotkań z Historią, żeby zobaczyć, jak wygląda ten harmonogram spotkań, ale jest ich bardzo wiele. W większości będą odbywały się właśnie w Domu Spotkań z Historią. To jest ulica Karowa 20. 73. urodziny Starówki już w przyszłym tygodniu. Świętowanie na warszawskim Starym i Nowym Mieście. Będą właśnie w tej lokalizacji koncerty, warsztaty, wystawy i spacery. Wszystko za darmo. Sytuacja drogowa wygląda tak, że korkują się wyjazdy, zwłaszcza jeżeli jedziemy do Piaseczna i Marek, także w kierunku Błonia, ale pozostałe kierunki już przyzwoicie. Nawet do Łomianek dojedziecie w 35 minut. Tak, jest to możliwe z centrum Warszawy. Do Pruszkowa tak samo, Stara Miłosna jeszcze sprawniej, tu ledwie 33 minuty. Otwock, Konstancin, Jabłonna około 40 minut.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak tam plany wakacyjne? Czy już byliście na jakimś wyjeździe, a może dopiero się szykujecie, a może zostajecie w stolicy, wakacje w mieście się szykują? Jeżeli tak, to mam propozycję. Możecie zajrzeć na Jeziorko Kamionkowskie, które samo w sobie jest bardzo fajne i można tam fajnie wypocząć, ale jest w wakacje taka oto oferta w ramach budżetu obywatelskiego, że bezpłatnie wypożyczycie kajaki na Jeziorku Kamionkowskim, także zapraszamy. To bardzo dobry sposób na aktywny relaks w Warszawie. Można zajrzeć do Parku Skaryszewskiego, który naprawdę też robi wrażenie. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Stołecznego Warszawy, a także przez dzielnicę Pragę Południe. Kaśka Sochacka, Szum.

0: Ja dołączył znany ekspert piłkarski Wojciech Dąbrowski.
1: Dobrze, że nie Gadocha albo jakiś
0: drogi
1: inny.
0: Wojciechu, kto wygra mecz?
1: Dzisiaj?
0: No, tak.
1: Myślę, że Francja.
0: Myślisz, że Francja? Francja
1: myślę, że Francja,
0: z Maroko?
1: Aczkolwiek oczywiście wiesz, no, jak Maroko dostało się już do tej fazy, no to znaczy, że nie jest złym zespołem, tak?
0: No, w poprzednim mundialu też dostało się
1: ale powiem
0: do tej
1: tak, jako że żadna z drużyn, którym kibicuję, nie dostała się do finałów, bo Polska i Włochy. No, Chorwacja była. Chorwacji także kibicuje. To teraz kibicuje Norwegii.
0: O proszę, tak, rzeczywiście.
1: Teraz kibicuje Norwegii, bo fajnie grają,
0: Wikingowie
1: fajnie się zachowują.
0: Się pięknie prezentują, zwłaszcza jeden taki blond włosy.
1: Jest taki jeden, tak.
0: Tak, siedem bramek ma już na koncie Erling Haaland.
1: Z dwoma nazwiskami na plecach.
0: Tak, tak, dwoma nazwiskami. No cóż, tak, trzymamy kciuki za tych, którzy grają.
1: Niech wygra lepszy.
0: Niech wygra najlepszy, dokładnie.
1: Dokładnie.
0: Pięknie tak Państwu
1: będzie.
0: Dziękuję.
1: Ja zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
4: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
5: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
1: Radio Warszawa, jest godzina 18.
9: Agenci CBA wkroczyli do warszawskiego ratusza, a także do szpitala południowego. Zbierana jest dokumentacja. Śledztwo ma związek z wykrytymi nieprawidłowościami związanymi m.in. z wynagrodzeniem lekarzy i z działalnością prosektorium. Jak mówi rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, czynności są prowadzone od rana.
10: Od rana na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
9: W szpitalu południowym dochodziło do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i już były radny KO Dawid Kacprzyk. W ciągu roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Przyjmowani poza kolejką mieli być także politycy KO. Wskutek afery odwołana została dyrekcja szpitala oraz jego rada nadzorcza. Wymienią nawierzchnię jezdni Alei Jerozolimskich od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Prace będą się odbywały w dwa najbliższe weekendy. O szczegółach mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
11: Będziemy zaczynali pracę w piątki około godziny 22 i kończyli w poniedziałki około 5 rano. Zamknięta będzie jezdnia, ale

0: Jerozolimskich w kierunku Dworca Zachodniego od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Objazd poprowadzi ulicą Grójecką do Kopieńskiej i Sokołowskiego Grzymały.
1: Na czas prac tramwajarze otworzą na Grójeckiej drugi pas w stronę Placu Narutowicza, od Placu Zawiszy do ulicy Niemcewicza. Przejazd przez Niemcewicza będzie zamknięty.
0: W czasie frezowania ulicą Spiską, a także wyjazdy z budynków i przyległych parkingów stracą połączenie z alejami jerozolimskimi. Ze Spiskiej będzie można skręcić w boczną jezdnię alej, a z niej w drogę przy budynkach, która prowadzi do Niemcewicza. Na Placu Zawiszy przejście dla pieszych przez aleję po stronie prac będzie zamknięte.
1: Przez cały weekend autobusy 127, 158 i 159 jadące w stronę Dworca Zachodniego będą skręcać z Placu Zawiszy w Grójecką, a następnie w prawo w Kopińską i Sokołowskiego Grzymały dojadą do Alei Jerozolimskich. Pijany 37-latek wyrwał domofon ze ściany budynku. Pytanie, dlaczego? O sprawie mówi Radiu Warszawa nadkomisarz Marta Sulowska.
2: Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia. Na miejscu funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia. Wynikało z nich, że mężczyzna został rozpoznany przez pracownika ochrony, kiedy pojawił się w miejscu przestępstwa następnego dnia. Okazało się, że dzień wcześniej 37-latek wyrwał ze ściany budynku domofon, czym spowodował straty sięgające niemalże 10 tysięcy złotych.
1: Zatrzymany miał prawie 2 promile alkoholu we krwi, a najciekawsze jest to, że, jak wyjaśniał, chciał tylko wykonywać swoją pracę.
2: Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do zarzuconego czynu. Kiedy wytrzeźwiał, tłumaczył policjantom, że zwyczajnie pomylił budynek, w którym wykonywał prace remontowe.
1: Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. O historii relacji polsko-ukraińskich będzie można dziś posłuchać podczas wykładu Olgierda Dobrowolskiego z Instytutu Suwerennej w Warszawie. Ekspert tak mówił dziś o tym w programie W Rytmie Miasta.
3: Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy, widzów na to, jak rozumiemy polskie spojrzenie jako takie na cokolwiek i zwrócić uwagę na to, że w odróżnieniu od wielu innych kwestii, na przykład Katynia, Sybiru albo tego, jakie role należy przypisać na przykład Polsce i III Rzeszy w II wojnie światowej, w odróżnieniu od tego relacje polsko-ukraińskie, a mianowicie oczywiście, że będę skupiał się głównie na tych relacjach w trakcie II wojny światowej z naciskiem na ludobójstwo banderowskie, tutaj już nie mamy takiej zgody, jest znacznie więcej różnych zdań, różnych opinii.
1: Otwarty wykład dotyczący polskiego spojrzenia na przeszłość relacji polsko-ukraińskich odbędzie się o 19 w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia na warszawskim Muranowie. W sobotę w Łazienkach Królewskich będzie można zagrać w grę miejską. Rywalizację dla mieszkańców stolicy przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Gra nosi tytuł Śladami Karola Wojtyły.
4: Jest to gra, która nawiązuje do naszej ubiegłorocznej wystawy Karol Wojtyła Inspiracje, wystawy, która ponownie jest do dyspozycji właśnie w Łazienkach Królewskich. A w sobotę czeka nas wspólna przygoda pełna zadań, odkrywania, pełna inspirujących pytań, które pomagają spojrzeć na naszą wystawę zupełnie z nowej perspektywy.
1: Sobotnia rywalizacja będzie polegała na kojarzeniu faktów, spostrzegawczości i przede wszystkim współpracy w grupach. Organizatorzy nie wprowadzili tam ram wiekowych, mówi koordynator projektu Piotr Strasz.
5: Gra idzie tropami wystawy Karol Wojtyła Inspiracje. Formujemy grupy od 2 do 5 osób, które rozwiązują zagadki. Mogą to być ekipy licealistów, studentów, mogą to być rodziny z młodszymi dziećmi. Rozpiętość jest naprawdę duża. Każda z tych grup ma do przejścia około 30 minut i rozwiązać 4 zadania.
1: Gra w sobotę w Łazienkach Królewskich będzie się odbywała od 15 do 17.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Ciągle pada, no nie, przesadzam, nie pada cały czas, no ale pojawia się ten deszcz raz na jakiś czas. Zrobił się nam ten lipiec taki, no właśnie, taki chyba bym powiedział kwietniowy nawet, albo październikowy, jak to, no chociaż nie jest zimno, 17,4 stopnia w Warszawie, to jak cię mogę. Wilgotność ponad 71%, a ciśnienie do góry 998 hektopaskali z małym haczykiem. A skoro do góry, to ten haczyk pewno będzie rósł. Zobaczymy, czy w oczach, czy tak po prostu powolutku. 6 po 18. Wojciech Dąbrowski, dobry wieczór. Witam i zapraszam. Robin Gibb, już za chwilę będzie także Karolina Kozak w utworze Miłość na wybiegu. No i tą muzyką rozpoczniemy wieczór w dobrej atmosferze na 106.2. Dobre słowo będzie także oczywiście, jak żeby inaczej.

0: To właśnie była Karolina Kozak w utworze Miłość na wybiegu. Mamy prawie 14 minut po godzinie 18. A w Warszawie oczywiście korki są, jakżeby inaczej. Między innymi stoimy w Alejach Solidarności. Na wielu odcinkach, zwłaszcza przed mostem Śląsko-Dąbrowskim do Nowego Zjazdu, korek od Placu Bankowego, nawet już wcześniej. Korek także tworzy się przy Jana Pawła, tam na tym charakterystycznym zakręcie, bym powiedział, obwijce. W drugą stronę, to już Połczyńska, od Bemowa przez Bemowo do Błonia. Godzina drogi. W drugą stronę także ciasno w Alejach Jerozolimskich, utrudnienia tuż przed pomnikiem Łotnika. Z tego co widzę, to tam zawsze są utrudnienia. Utrudnienia także napotkamy, to znaczy korki na dojeździe do stolicy od strony Pruszkowa i od strony Piaseczna, czyli także Jerozolimskiej i Puławska. Ciasno zrobiło się na Dźwigowej, utrudnienia na Alei Czerwca. Postoimy także na Wybrzeżu Helskim, a także jeśli akurat poruszamy się alejami jerozolimskimi w okolicach Dworca Zachodniego, to tam także bardzo powolutku.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Słuchaj mnie!
1: Czwartkowy wieczór w dobrej atmosferze, to i dobre słowo musi się pojawić. Ojciec Święty już teraz na naszej antenie.
2: Dio ci vuole bene.
3: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
4: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Budować na fundamencie dobra, punkty 13 i 14. Budowanie świata, w którym wszyscy mogą rozkwitać, domaga się odważnej współodpowiedzialności. Żadna ręka sama nie zdoła unieść ciężaru wyzwań, które dotykają współczesnego świata. I żadna nie jest tak słaba, by nie mogła dać swego wkładu. Moc bowiem w słabości się doskonali. Każdemu przypadnie jego odcinek muru, uczonym i badaczom, przedsiębiorcom i pracownikom, wychowawcom i prawodawcom, społeczeństwu obywatelskiemu, ruchom społecznym i wspólnotom wiary. Taka jest logika pomocniczości, która docenia współpracę między pokoleniami, narodami, dyscyplinami i kulturami jako uprzywilejowaną drogę prowadzącą do wzrostu trwałości, pomyślności i pokoju. Napięcia i różnice nie powinny budzić lęku, mogą stać się twórczą energią, jeśli zostaną ukierunkowane przez współdzieloną odpowiedzialność. Wreszcie budowanie na fundamencie dobra domaga się języka ewangelicznego. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków. Raczej wskazujmy kryteria rozeznania, czyli godność osoby, powszechne przeznaczenie dóbr, opcję preferencyjną na rzecz ubogich, troskę o wspólny dom i pokój oraz przedkładajmy je na praktykę, odpowiedzialne planowanie, ocenę wpływu na człowieka i życie społeczne, włączanie najbardziej kruchych, alfabetyzację cyfrową oraz badania naukowe i przemysł ukierunkowane na sprawiedliwość i pokój.

0: Karol Statek i Krzysztof Krawczyk.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Warszawa i Jeziorko Kamiankowskie zaprasza wszystkich chętnych na popływanie przez cały lipiec i sierpień. Działa bezpłatna wypożyczalnia kajaków dwuosobowych. Inicjatywa jest realizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe w ramach stołecznego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą korzystać ze sprzętu przez 7 dni w tygodniu, rezerwując miejsca przez internet lub bezpośrednio na wodnym brzegu. Praska wypożyczalnia pozwala na bezpłatną rekreację na akwenie przylegającym do Parku Skarszewskiego. Projekt sfinansowany ze środków publicznych gwarantuje bezpłatny dostęp do wypoczynku. Wystarczy dokonać wcześniejszego zapisu w systemie sieciowym bądź zgłosić się po wolny sprzęt na przystani, jeśli będzie, z dokumentem tożsamości. Przystań kajakowa zlokalizowana jest przy Jeziorku Kamiankowskim na wysokości obiektu KS Drukarz, na wysokości stadionu piłkarskiego KS Drukarz. Sprzęt jest udostępniony codziennie do 31 sierpnia, poniedziałku do piątku, wypożyczalnia od 13 do 19, a w soboty i w niedzielę od 12 do 19, a maksymalny czas jednego wypożyczenia został ograniczony do 60 minut. Warto sprawdzić, jeśli ktoś ma ochotę sobie kajakiem popływać w miarę bezpiecznie, bo to w kapoku, to oczywiście zachęcamy.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Propozycje przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę są hasłowe. Nie zawierają konkretnych zamierzeń legislacyjnych ani szczegółowych systemowych rozwiązań, w tym prowadzących do poprawy finansowania szpitali i oczekiwanej zmiany struktury oceniają eksperci. Z tym rozmawiał portal samorządowy. Resort bowiem planuje wprowadzenie maksymalnego limitu 240 zł brutto za godzinę pracy indywidualnego pracownika medycznego. Ministerstwo także zamierza określić górny próg udziału płac w budżetach szpitali. Czy to wszystko się uda? No, jak zwykle musimy poczekać. Młyny państwowe wolno mielą.

0: Радио Варшава, заняться 2 минуты 19.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
6: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
7: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16.40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Gawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
9: W najnowszym sieci raport Wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Półtorej minuty po 19.
10: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do Spraw Komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu św. Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa.

0: dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
1: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
0: Prefekt Dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość, buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
2: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
0: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
3: Pielgrzymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
0: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
4: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. W globalnym sukcesie serialu Chosen platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Pięć i pół minuty po 19. Czy robi się cieplej? No oczywiście, że nie. Musi robić się chłodniej, bo takie jest prawo natury. 16 stopni w Warszawie, wilgotność ponad 78%, a ciśnienie urosło o 0,1 w tym momencie, ale idzie do góry. 18 Pruszków, ołtarze Wólka, Laski, Łomianki, Legionowo. 17 Mińsk Mazowiecki, Stanisławów, Jakubów, Dobre. Stopni mamy 16. W tym momencie, jeśli chodzi o zachmurzenie całkowite, gdzieniegdzie kropi deszcz. Dobry wieczór, witam, zapraszam, Wojciech Dąbrowski. Już za chwilę grupa Raz, Dwa, Trzy w utworze Trudno nie wierzyć w nic. Będzie także Daryl Hall i John Oates w utworze Out of Touch. To te dwie piosenki na dobry początek. Będzie także oczywiście audycja Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. I ksiądz

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Fotoradarów coraz więcej i więcej. Warszawscy drogowcy ruszają na zakupy i zapowiadają zamiany w systemie kontroli prędkości. Na Stołeczne ulice trafią zupełnie nowe fotoradary, a część dotychczasowych urządzeń zmieni swoje dotychczasowe lokalizacje. No pytanie tylko dlaczego. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. No, czyli takich, powiedzmy sobie, urządzenia, które imitują fotoradar. Wszyscy myślą, że to fotoradar, a to tak naprawdę atrapa. Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia czterech działających. No to gdzie? Nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej, przy ulicy Konarskiego. Będą fotoradary na Alei Krakowskiej, przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej. Wymienione zostaną także cztery urządzenia w fotoradarach stojących na Trakcie Brzeskim, przy Objazdowej, Słomińskiego, przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej Wesołej. Wybrany wykonawca będzie miał 100 dni od podpisania umowy na zamontowanie urządzeń, kiedy oferty można składać do 3 sierpnia. Zatem jeszcze w tym roku prawdopodobnie owe fotoradary się pojawią. No i teraz uwaga. Pozostałe fotoradary: Most Poniatowski, Trasa Łazienkowska przy Darwarze Solidarności, przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Cienie Wodogłości przy Woronicza, Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej. Tam będą przeprowadzane fotoradary i jeszcze się w wielu miejscach innych pojawią.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, 22 minuty po 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część szósta. Upadamy i wstajemy.
2: Słyszałem, że przychodziło do księdza Pereiry w Indiach takie małżeństwo, które było chore. I on wkładał na nich ręce, ale czuł jakiś opór duchowy przeciwko. Przyjdźcie jutro. Przyszli jutro, też włożył na nich ręce. Czuł jakiś opór duchowy. Siadajcie, opowiadajcie, co wy żyjecie, jak wy żyjecie. Gdzie się brali ślub kościelny? A my nie mamy ślubu kościelnego. A wy nie macie ślubu kościelnego. A jak ja was uzdrowię, to co zrobicie? Pójdziemy do domu. Jak już będziecie zdrowi, mieli dobrą siłę, to co zrobicie? No położymy się do łóżka i będziemy współżyli. Ja mam was uzdrowić, żebyście sobie to mogli wieczorem zrobić. No właśnie, co ja zrobię? Czy ja się modlę o rzeczy tylko dla mnie, czy dla innych? To tak często przed ślubem rodzina siada i mówi, ciekawe jak ta nasza Gosia będzie miała z tym facetem. No może będzie mu dobrze, jej dobrze jakoś, no on wygląda na takiego sensownego. A nikt nie zapyta, ciekawe co ten facet będzie miał od Gosi. Ludzie przychodzą, mówią, czy ja wytrzymam w seminarium? A ja pytam, a w seminarium wytrzyma z tobą? Czy my się pytamy, co ja mam do zaoferowania, czy tylko chcę wziąć to, co mi świat operuje? Jest tym kimś, kto mnie zna i kocha, jest Bóg Jezus miłosierny. I przy wychodzeniu z grzechów nie można zapomnieć o ogromie Jego miłosierdzia, o ogromie Jego miłosierdzia. Jezus jest obrońcą. Będzie nas bronił przed szatanem, a szatan będzie stał przed Bogiem Ojcem i mówił o naszych grzechach i mówił prawdę. On będzie mówił prawdę o naszych grzechach. On zna wszystkie nasze grzechy, pamięta. Kiedyś pewna siostra zakonna przyszła do biskupa i mówi, spotykam Chrystusa. Biskup mówi, może spotyka, może nie spotyka, może psychicznie chora, może... Niech siostra mówi, zapyta się Pana Jezusa, jak będzie go widzieć, jakie ja miałem grzechy na ostatniej spowiedzi. No to dobrze, siostra powiedziała, zapytam. Spotykałem się za parę dni, mówi, widziała siostra Pana Jezusa? Widziałam. Pytała siostra, jakie miałem grzechy na ostatniej spowiedzi? Pytałam. I co? Powiedział, że nie pamięta. I biskup mówi, o kurczę, to może być Pan Jezus. Przecież jakie to jest wszystko, jak się to wszystko składa. Jestem 30 lat księdzem, wyspowiadałem już tysiące ludzi, żebyście mi powiedzieli, zakleli mnie, żebym poprzy jedną spowiedź sobie przypomniał całą. Nie pamiętam. Spowiadałem ludzi z masturbacji, spowiadałem ludzi z zdrady, spowiadałem ludzi z chciwości, ale nie pamiętam ani jednej. Wszystko nieprawdopodobne. Jak można nie zapamiętać? Pan Bóg już się o to postara. Pan Bóg już się stara. Ty żyj w czystości. Ty się nie waż grzechów ważyć, przekładać. Ludzie mają takie zbiory, takie, tu mam grzech, to poprzedni z zeszłego roku, ładny taki, tutaj mam. Dwóch mnichów szło po pustyni i stoi kobieta i chce przejść przez potok, ale nie boi się, bo potok jest głęboki. Więc ten mnich wziął ją na ręce, bo był potężny chłop, przeniósł ją na drugą stronę, postawił i poszli. No i jest wieczór i ten starszy mówi, bo się nie odzywał cały dzień. I ty tak wziąłeś tą kobietę na ręce i tak przeniosłeś ją na drugą stronę? No wziąłem. I tak naprawdę dotykałeś jej ciała i niosłeś ją na drugą stronę? Dotykałem. No to jest nieprawdopodobne. A ten młody mówi, ale ja widzę, że ja ją tam zostawiłem. A ojciec ją cały czas niesie w myślach. Proszę Państwa, w niejednym małżeństwie, w którym był konflikt, że była zdrada, że był jakiś incydent, no na przykład zdrady, ta kobieta, kochanka męża, zaczyna rządzić w tym mieszkaniu, chociaż jej tam nie ma. Chcieliby się pocałować? Nie. Ona jej się przypomina, mnie mu się przypomina, nie dostaniesz list. Ona przy każdych nerwach jej spowoduje, ja już cię znam, Gogatku, wiem, co ty potrafisz. Trzeba tych ludzi, którym chcemy wybaczyć i żeby nas zostawili w spokoju, po prostu nie wpuszczać do domu, a my ich w sercu często wnosimy. Często wnosimy. Tyle raz w grzechu, ale Boże miłosierdzie jest nieskończone. Ksiądz Lenartowicz pisał o grzechu ciężkim. Ludzie pytają nas o grzech ciężki, czy to jest ile się można spóźnić na mszę świętą? Ja mówię, jak się wolno całować, żeby nie było grzechu? Ja mówię, tutaj kąt prosty, 30 stopni. Kątomierz, tutaj zakreś te kółko, tu wolno całować. To się żartuje. No to ty też żartujesz. Grzech to jest obrażenie Pana Boga, więc Panie Boże, jak się mogę obrazić, żebyś się na mnie nie pogniewał? Tak chłopak powiedział do dziewczyny, mogę cię jakoś obrazić? Głupia jesteś. Jeszcze się nie gniewasz? Nie? To coś dodam jeszcze, dorzucę. Jeśli mnie kochasz, to nie powiesz złego słowa o mnie, chyba że w żartach. Tak samo i Pan Bóg. On nie chce liczyć, mierzyć naszych grzechów. On patrzy w serce, czy tam Go kochamy, czy tam Go chcemy, czy tam Go wzywamy, żeby został moim mistrzem i Panem. Z moim mistrzem i Panem. Ojciec Lenartowicz mówi, że grzech ciężki to nie tak łatwo popełnić. Właśnie dlatego się nazywa ciężki, że jest go trudno popełnić. Ciężki grzech. A tak prawdziwie mówi, żeby zaistniał grzech ciężki, musi być pełna wolność, pełna swoboda i poważna materia. I kończy takim dygresją, nie wiem, czy to był żart, czy to tak jest naprawdę, bo mówi, moim zdaniem grzech ciężki potrafią popełnić tylko księża. Moim zdaniem teologiczną tą definicję, wiedzą, o co Panu Bogu chodzi i są zobowiązani do służenia Mu specjalnego. I jak to nie wychodzi, to postraszył trochę.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Na 106,2 FM w lipcu multimedialny Park Fontan w Warszawie zamienia się w przestrzeń letnich wydarzeń kulturalnych. Nowy, bezpłatny festiwal estradowy Lato 2026 ma zaoferować mieszkańcom i turystom koncerty, spektakle, potańcówki oraz targi tematyczne. Wydarzenie zaplanowano na dwa lipcowe weekendy, ten najbliższy już, bo to od 10 do 11 lipca, no i od 17 do 18. Przedsięwzięcie współfinansowane przez miasto stołeczne łączy w programie różnorodne formy aktywności kulturalnej i rekreacyjnej. Co ważne, wstęp na wszystkie punkty jest wolny. Szczegółowe informacje oczywiście dostępne na stronach Miasta Stołecznego Warszawy, proszę poszukać. No i oczywiście udać się do multimedialnych parków Fontan tuż pod Starym Miastem.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Za 12,5 minuty godziny 19, to jest deszczowy wieczór w Radiu Warszawa na 106,2 FM, choć gdzieniegdzie nie powiem nie pada, ale gdzieniegdzie te deszcze się utrzymują. Synoptycy zapowiadają w końcu powrót trochę cieplejszej pogody, może nie w tym momencie jeszcze, ale wszyscy mają nadzieję na to, że chociaż zrobi się odrobinę cieplej. Powiem tylko tyle, jutro także będzie padał deszcz i to na pewno będzie padał deszcz w wielu momentach dnia, ale szczegółowe informacje podam Państwu tuż po godzinie 20. No teraz może coś na rozruszanie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kiedyś powiedział, mamy dziękować Bogu nie tylko za Ewangelię, ale też i za cebulę, i za buraki, że to wszystko jest dzieło Boże.
2: Czy można ziewać na pogadance prymasa? A może prymas Wyszyński lubił trochę poleniuchować? O odpoczynku błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i naszym wakacyjnym odpoczynku będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenia Ojca. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
4: I już nie ma 17 stopni, jest 16 w Warszawie i okolicach, 17 Pruszków, ołtarze w Błonie, 16 Stanisławów, Dobrej, Mińsk, Mazowiecki. Jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę w nocy, to w najchłodniejszym momencie będzie 12, no i będzie padał deszcz. Choć o poranku może pojawić się słońce, tylko na chwilę, dopiero późnym popołudniem znowu się pojawi, a w południe na pewno będzie padało. Według synoptyków maksymalnie jutro na termometrach stopni 18. Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i mam niewątpliwą przyjemność być z Państwem do 22. Prawie minuta po 20, za chwilę Celine Dion, będzie także Gibbs i Goy for Money. Zaśpiewają dla nas ostatni dzień lata, może trochę za wcześnie jeszcze. Może jeszcze lato wróci. No i będzie na pewno czas na miłość ABC społecznej, krucjaty miłości.

0: 8 po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Dużo się będzie działo. Między innymi warszawiacy zaśpiewają nie zakazane piosenki pod batutą Bartłomieja Wąsika. Myślę, że już część z Państwa wie, o czym będę mówił. Będzie koncert Błażej Króli Goście, premiera płyty Łączy Nas. To także będzie element obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla nas wszystkich Powstanie Warszawskie to taki wyjątkowy dzień. Wybuch tego powstania, bo samo powstanie, to wiemy, było tragiczne. Kolejna rocznica, ważny czas, przygotowujemy się do tego bardzo długo, tak mówią oczywiście rządzący naszym miastem. Między innymi już 30 lipca o 11 w Parku Wolności odbędzie się spotkanie powstańców warszawskich z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Karolem Nawrockim, ale także z prezydentem miasta stołecznego Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Podczas tej uroczystości zostaną nadane odznaczenia państwowe. Dzień później uroczysta msza polowa na Placu Krasińskich, a 1 sierpnia już te główne także uroczystości. Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście 1 sierpnia, zwłaszcza godzina W.

0: Wieczór w dobrej atmosferze za Radiem Warszawa, 20 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
2: Dobrze o tobie myślę. A ty? O mnie?
3: Ja też dobrze o tobie myślę.
2: Bo rozmawiamy o drugim punkcie ABC społecznej krucjaty miłości Stefana kardynała Wyszyńskiego, który uczy nas, jak kochać myślami przede wszystkim. Mamy te myśli o innych osobach, które są w naszej głowie. Te myśli chciałabym podzielić tak roboczo na te myśli o osobach bliskich i te o osobach dalszych, których może na co dzień nie spotykamy.
3: Kiedy ja od razu widzę tą interakcję i w komunikacji, to ja mogę powiedzieć, tak sobie od razu o tym pomyślałem, że mogę o tobie powiedzieć, że dobrze o tobie myślę, bo jeszcze mi nie podpadłaś.
2: Tak? Jeszcze, no właśnie.
3: Prawda? Znaczy, bo gdyby coś się zdarzyło, że jest jakieś wydarzenie, że z kimś miałem jakąś trudną sytuację, to od razu te myśli się narzucają i powraca jak taki film, takie obrazy. Oprócz tych myśli, to przychodzą w głowie też nieraz takie obrazy. Pamiętam, wtedy, kiedy chciałem się na przykład napić kawy, to ta osoba powiedziała, a nie zrobię. I już od razu to gdzieś wraca jako taka pewna myśl i już trudno mi o tej osobie dobrze myśleć, prawda?
2: I tak jest chyba z osobami naszymi najbliższymi, że z nimi mamy najwięcej tych takich zadr.
3: Zranień, nawet by się powiedziało nieraz.
2: O których trudno zapomnieć i które przypominają nam się, jak to zrobić tak, żeby o tych osobach dobrze myśleć. Prymas Wyszyński pewnie by powiedział, że należy zacząć od wrażliwości serca i empatii.
3: Czyli też coś ten człowiek przeżył, też niestety jest zraniony, też ma jakieś swoje braki, też ma pewien trud swojego życia, tak zwany ból istnienia. Ale my znowu możemy zdecydować, że wśród tych różnych myśli możemy zacząć wymieniać dobre cechy. Przede wszystkim się na tym skupić, tak? Że tamte próbuje dobra. Coś takiego było. Próbuje go nawet jakby troszeczkę obronić przed samym sobą, bo we mnie jest oskarżyciel i obrońca. I teraz kogo będę bardziej tam karmił? Pamiętamy tą przypowieść o dwóch wilkach, tak? Że w każdym człowieku ta piosenka...
2: Wilki dwa,
3: tak,
2: oblicze
3: dobra,
2: oblicze zła.
3: A no właśnie. Który wilk wygra? Ten, którego nakarmię, ten, który będzie miał siłę. I my tymi myślami możemy nakarmić w sobie pewnego obrońcę drugiego człowieka albo oskarżyciela.
2: I teraz, jak myślę o tych relacjach rodzinnych, są takie zranienia, w których, no jeżeli porównujemy to do tych dwóch wilków, to jeden wilczek wygląda jak mrówka, a ten drugi, karmiony złymi myślami i tym zranieniem, jest ogromny jak jakiś wielki smok i tej mrówki może nawet nie widzimy. I to jest takie coś, że nawet trudno nam pomyśleć, że ale jak ja mam zacząć karmić tę mrówkę? Po co ja mam karmić ją dobrymi myślami? Dlaczego ja mam zacząć myśleć dobrze na temat tego człowieka? On mi zniszczył życie.
3: No mi się wydaje, że przede wszystkim dlatego, żebym mógł się cieszyć swoim życiem. Mam prawo do radości, mam prawo do siebie, mam prawo do tego, żeby żyć pełnią życia. Ale prawdą jest i nie chcemy tego powiedzieć, że tak nie jest, że nieraz jest bardzo trudno. Ja pamiętam taki tytuł rekolekcji, które były od takich trudnych momentów w życiu. Nazywały się Uzdrowienie wspomnień, bo w nas takie wspomnienia są i one nieraz potrzebują tego uzdrowienia, czyli zaproszenia Pana Boga, że On zawsze ze mną jest, że On mnie leczy, prawda? Zło niestety miało może jakiś do nas dostęp i te nieraz myśli powracają. Pewnie nigdy do końca nie zapomnimy o złych wydarzeniach, o tym, co się stało przykrego. Natomiast możemy nakarmić nasze myśli, te pozytywne, te dobre, tą treścią Bożą, Bożą miłością je wypełnić i możemy powiedzieć, ja chcę, żeby moje życie, moją codzienność właśnie kształtowały i karmiły te dobre myśli, bo tamte mnie tylko dołują i przeszkadzają mi żyć pełnią swojego życia, cieszyć się swoim życiem, a ja osobiście powiedziałem sobie, ja chcę się cieszyć sobą.
2: Ja mam też na to taki sposób, że myślę o tym, że czasami łatwiej nam jest spojrzeć z empatią na człowieka, którego nie znamy. Słyszymy jakąś historię i wtedy go zaczynamy tłumaczyć, no ale on zrobił tak, bo przeżył w życiu to, bo miał ojca alkoholika, bo wychowywał go matka narkomanka. Ale jak mówię o kimś najbliższym, o kimś, z kim spędzam życie, to zapominam nagle jakby o tej historii.
3: A no prawda, najtrudniej się kocha właśnie tych, którzy są czasami najbliżej, bo te wspomnienia różne, prawda, są i dobrze ich znamy. I oni nas znają. I my przed nimi dobrze nie wypadniemy, a nam jest łatwiej kochać tych, którzy nas tylko chwalą, a nie powiedzą, ej, nie pozmywałeś naczyń. Albo ustaw buty równo w przedpokoju.
2: Najgorsze.
3: Ale powiem szczerze, właśnie przy tych najbliższych możemy tak naprawdę zdiagnozować chyba najlepiej swoją miłość. Czy ona rzeczywiście jest, czy to nie jest iluzja miłości, czy my kogoś nie udajemy, bo to jest bardzo proste w naszym życiu. I znowu wracamy do źródła miłości. Bóg jest miłością, to On nas będzie uczył, co to jest prawdziwa miłość, a ona egzamin przechodzi właśnie w szarej codzienności, nie tej pokolorowanej naszymi tylko pozytywnymi emocjami, które tak bardzo chcemy. One są nieraz fałszywe.
2: Wracamy do tego, co najważniejsze, czyli mamy myśleć dobrze o wszystkich, także o tych naszych najbliższych.
3: Zapraszamy.
2: Może przede wszystkim.
3: Do tego zapraszamy. Zobacz w kimś coś dobrego. Pomyśl o tym, że on coś może zrobić dobrego, zrobił dobrego, ma dużo pięknych cech.
2: Zobacz człowieka w swoim tacie, w swojej mamie, w swoim
3: bracie,
2: córce,
3: w swojej siostrze, w swoim dziecku, tak jest, w swoich parafianach, w swoim proboszczu,
2: tak.
3: W swojej matce przełożonej, generalnej.
2: Człowiek jest tuż obok.
1: Czas to miłość.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Od dziś w Warszawie obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską do grona osób uprawnionych do darmowych przejazdów. Warszawskim transportem publicznym dołączyli dawcy przeszczepów oraz wszyscy weterani. Nowe przepisy zostały przyjęte przez Radę i rozszerzają listę osób, które mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów, czy to autobusami, tramwajami, metrem, czy pociągami SKM w ramach warszawskiego transportu publicznego. I tak prawo do darmowych przejazdów zyskali dawcy przeszczepów, w tym osoby posiadające status dawcy przeszczepu lub zasłużonego dawcy przeszczepu. Uprawnienia obejmują osoby, które oddały szpik, komórki, tkanki regenerujące lub inny narząd. Zmiany dotyczą również weteranów. Do tej pory bezpłatnych przejazdów mogli korzystać wyłącznie weterani poszkodowani. Teraz ulga obejmuje wszystkich posiadających odpowiednią legitymację. Nowe przepisy weszły w życie właśnie w dniu dzisiejszym. To kolejne rozszerzenie katalogu ulg, które ma na celu uchronowanie osób szczególnie zasłużonych dla społeczeństwa i dla państwa.

Brzmi i gra Ed Sheeran w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Za chwilę Tanita Tikaram, będzie Natalia Kuruś także. Będą także wiadomości z życia Kościoła 21. Apel Jasnogórski.

0: dziś.
1: Tu Radio Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
4: Czyli podał do napastnika?
3: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
4: A, no to fajnie.
3: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
4: Czyli to źle, że obronił?
3: Jeszcze raz zacznę.
4: Ale to Włosi grali.
3: Włosi?
4: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
3: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
3: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
4: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
3: Weronika Ostrowska
4: i Jarek Wydra.
5: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
2: Po reklamie.
1: Wiadomości z życia kościoła Wojciech Dąbrowski. Modlitwa za poległych towarzyszyć będzie obchodom 82. rocznicy powstania warszawskiego. W niedzielę 26 lipca o 18 odprawiona będzie msza święta w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Eucharystia o 18 rozpocznie także uroczystości 31 lipca na Placu Krasieńskich. Wiara w Boga pomagała powstańcom przezwyciężać trudności, mówił prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski.
8: Dla powstańców, a zwłaszcza dla ludzi cywilnych, dla dzieci, dla starców, figura Matki Boskiej w podwórku i krzyż były świętościami, jedynymi takimi, można powiedzieć, deskami ratunku, do której się zwracali o łaski Boże, o pomoc, przetrwanie tych tragicznych chwil, jakimi byli uczestnikami.
1: Modlitwa będzie towarzyszyła także uroczystościom na cmentarzach powstańczych oraz w dzielnicach. Szczegóły można znaleźć w informatorze udostępnionym przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dykasteria do spraw komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji fotograficznego archiwum pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Inicjatywa związana jest z przepadającą w 2028 roku 50. rocznicą jego wyboru na papieża. Jak informuje Vatican News, zbiór liczy ponad 4 700 000 fotografii dokumentujących blisko 27 lat pontyfikatu, w tym 104 podróże apostolskie, 146 wizyt duszpasterskich. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1977 roku. Projekt obejmuje digitalizację negatywów, selekcję materiałów i ich uporządkowanie oraz konserwację. Jak podkreślił prefekt dykasterii Paolo Ruffini, inicjatywa ma nie tylko wymiar technologiczny, ale także symboliczny. To przejście od świata analogowego do cyfrowego oraz próba ocalenia pamięci, która bez obrazu mogłaby zniknąć. Kolejna warszawska pielgrzymka rusza już w sierpniu na drogi. Warszawska piesza, pielgrzymka piesza zwana Paulińską wyruszy pod hasłem Oto Matka Twoja. Zapisy rozpoczną się pod koniec lipca. 315. warszawska pielgrzymka piesza wyruszy 6 sierpnia z kościoła Ojców Paulinów przy ulicy Długiej pod hasłem Oto Matka Twoja. Mszy świętej o godzinie 6 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Hasło tegorocznej pielgrzymki nawiązuje do słów, które Jezus wypowiedział z krzyża do umiłowanego ucznia, świętego Jana. Nie chwilę wcześniej zwrócił się do swojej matki: niewiasto, oto syn twój. I jak napisał ewangelista, od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Zapisy na pielgrzymkę będą przyjmowane online za pośrednictwem strony internetowej od 25 lipca do 2 sierpnia i stacjonarnie w kościele

0: wakacje i było intensywnie, bo wszystkiego terminału się nauczyłem, ale takie praktyki to od razu się rzuciłem na głęboką wodę.
1: Neoprezbiter przyjął święcenia kapłańskie 27 czerwca.

0: Matko Chrystusa i Matko każdego i każdej z nas. Jak co dzień wieczorną porą stajemy przed Twoim jasnogórskim obliczem, by nie tylko słowem, ale i sercem powiedzieć, że jestem, pamiętam i czuwam. Oraz by zawierzając się przez Ciebie Bogu, oddać Mu siebie, swoje radości i smutki. Wszystko, co składa się na naszą codzienność. A Ty nieustannie wskazujesz na Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, w którym odkrywamy prawdę o nieskończonej miłości Boga ku nam, ale i prawdę o naszej godności, o naszym powołaniu, o źródle prawdziwej wielkości człowieka, ukrytym w tajemnicy krzyża, w tajemnicy miłości dającej się bez granic, nie uciekającej nawet przed największą ofiarą. Nasza przewodniczko, nieustannie prowadzisz nas ku Twojemu i Bożemu Synowi, przypominając, że w Nim nasze zbawienie, w Nim odpowiedź na pytanie o sens i cel naszego życia, nawet takiego przepełnionego tajemnicą krzyża. Matko niosąca Jezusa światu, uczysz nas nie tylko w Nim trwać, z Niego czerpać życie, Jego woli szukać, ale i nieść Go światu, nieść potrzebującym dobrej nowiny. Uczysz, że każde otwarcie serca dla Niego to początek drogi ku bliźnim z Nim i w Jego imię, by być Jego prawdziwymi uczniami, bo być Jego prawdziwymi uczniami to być coraz bardziej Jego misjonarzami. Od zwiastowania i fiat dla Boga oraz Jego woli droga zawsze prowadzi do świadectwa służby miłości, jak droga Twoja z Nazaretu do Ein Karim. Słowo Boga i doświadczenie Jego wszechogarniającej i zbawiającej miłości przynagla, by dzielić się tą dobrą nowiną z innymi, nie chować jej tylko dla siebie. Matko Chrystusowa, od początku zaangażowana w misję zbawienia, mająca w niej szczególny udział, pierwsza niosłaś Jezusa światu pod sercem i przez służbę miłości, choćby idąc do krewnej Elżbiety. Pierwszą ukazałaś Go, owoc swego łona, pomagając w spotkaniu z Nim, ucząc o Nim niejako, choćby kiedy przybyli pasterze czy mędrcy ze wschodu. Całym swoim życiem wskazywałaś na Niego, postawą wiary, świadectwem zawierzenia w każdej sytuacji, jak choćby w Kanie Galilejskiej. Dałaś świadectwo o Nim przez służbę miłości w nazaretańskim domu, czy przez ciche i pokorne towarzyszenie Jego misji. Do końca z Nim zjednoczona, aż po krzyż, w godzinie męki i śmierci, dając świadectwo wiary i zaufania, które znalazło swe potwierdzenie w poranek zmartwychwstania. Gwiazdo nowej ewangelizacji, ucz nas, jak Ty nie tylko żyć Jezusem, Jego miłością i słowem, ale i być Jego świadkami tam, gdzie On nas stawia. Nikt z nas nie jest z tej misji zwolniony. Wypraszaj nam Twoją wiarę, ufność Bożej mocy i woli oraz odwagę przyznawania się do naszego Zbawcy i Pana przez dokonywane wybory czy świadectwo życia. Pomagaj nam jak Ty trwać we wspólnocie Kościoła, byśmy nie w sobie szukali siły do pełnienia tej misji, ale w Chrystusie obecnym i działającym we wspólnocie Kościoła. Misjonarko ludzkich serc, ucz nas, jak Ty trwać przy Chrystusie, w zjednoczeniu z Nim i przyjmując Jego miłość, a przez to stawać się Jego świadkami wobec innych. Ucz nas być świadkami dobrej nowiny o zbawieniu w Nim i być jak Ty drogowskazami dla innych na drodze do przemieniającego spotkania z Jego miłością. Jak co dzień polecamy i dziś Twojej opiece Ojca Świętego Leona XIV, cały polski episkopat, prezbiterów, osoby konsekrowane, nasz polski zakon na czele z Ojcem Generałem i Zarządem Generalnym, Twojej matczynej opiece zawierzamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry, Twemu stronnictwu Boga polecamy naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi Ewangelii, przez realizację złożonych tu przed 70 laty ślubów. Polecamy dziś szczególnie dzieci, młodzież, rodziny, małżeństwa starszych, przeżywających różne trudności, więźniów doświadczających dramatu uzależnień, chorych, cierpiących. Polecamy też Twemu orędownictwu Boga Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy liczebny wspólnot sodalicyjnych. Polecamy wreszcie wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów. Między nimi z ośrodka rehabilitacyjnego imienia świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach, członków akcji katolickiej Katedry Kaliskiej, pielgrzymów z Mecu we Francji, a także w sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy przez telewizję, radio czy internet. Wszystkie te intencje siebie zawierzamy, rozważając drugą tajemnicę radosną, nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
10: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: przebacz nasze grzechy, zachowaj nas w Tobie.
0: Zawierzając Ci, Maryjo, wszystkie te sprawy i intencje siebie, prosimy o pokój na świecie pod Twoją obronę. Tylko naszymi radzić w potrzebach naszych, od wszelakich złych przyjmów, zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas o błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy przeora Jasnej Góry, ojca Grzegorza Prusa.
12: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
13: Amen.

Kończymy transmisję apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, tu Radio Warszawa. Zapraszam do modlitwy różańcem świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Zapraszam gorąco do telefonowania i do modlitwy. A już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował w tym tygodniu ksiądz Piotr Marchlewski.

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
1: Jezus jest wobec nas szczery. Nie chce, byśmy żyli jakąś iluzją czy wyobrażeniem łatwego bycia Jego uczniem. Apostołowie przyznawali się do Jezusa nawet za cenę oddania życia. Zresztą pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa były czasem wierności Jezusowi przypieczętowanej własną krwią. Realizm cierpienia, prześladowania czy męczeństwa, na który dzisiaj Jezus wskazuje, każe nam pytać się o moją wierność Jemu. To pytanie, ile jestem w stanie dać siebie, by nie wyprzeć się Jezusa? To pytanie, ile jestem w stanie dać, by zachować wierność Jemu? Podobnie jak mąż czy żona, by utrzymać wierność małżeńską, by nie wpuścić do małżeństwa trzeciej osoby, musieli podjąć wielki wysiłek i ofiarę z siebie dla jedności małżeństwa. Pytajmy siebie, ile kosztuje mnie bycie wiernym Jezusowi? Ile już przecierpiałem tylko ze względu na Jezusa, na moją przyjaźń z Nim? Może dziś takie cierpienie płynie do mnie od znajomych, od przyjaciół czy nawet rodziny. Na właśnie to dziś cierpienie wskazuje Jezus. Brat wyda brata, ojciec syna, dzieci rodziców wydadzą. Jezus jest realistą. Chce, byśmy i my byli realistami. Łatwo jest kochać Jezusa pełnego potęgi i chwały, ale czy łatwo Go kochać w koronie cierniowej na krzyżu? Czy łatwo Go kochać ze swoim cierpieniem i prześladowaniem? O tym dzisiaj Jezus mówi. Ale co, jeśli moja przyjaźń z Jezusem mnie nie kosztuje? Czy jest ona prawdziwa w takim razie? Jestem przyjacielem konformistą? A przecież Jezus mówi, że z Jego powodu wydadzą nas na prześladowanie. Dlatego odwagi. Kto wytrwa do końca, mówi Jezus, ten będzie zbawiony.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Zbliża się godzina 21.30. Dwa numery telefonów już są do Państwa dyspozycji. 512-700-444. 512-700-555. W jakich intencjach dziś będziemy się modlić? Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o łaskę uzdrowienia dla Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy Tadeusza, Bogumiły Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Grzegorza, Beaty, Anety i Tomasza. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila i taty Mariana i mamy Janiny, o łaskę wiary, dar potomstwa, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, o zdrowie dla Grzegorza i Anny. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. Modlimy się o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę Matki Bożej, dla jej córek i męża. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o potrzebne łaski w życiu codziennym dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyna, łaski Boże dla księdza Piotra, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o siłę i zdrowie dla Kasi w wychowaniu małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się w Bogu w wiadomych intencjach, modlimy się w Państwa intencjach, w naszych wszystkich intencjach. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nie narodzone. Zapraszam do modlitwy. 512-700-444, 512-700-555. Jest już z nami Pani Irena. Szczęść Boże, witam Pani Ireno.
1: Szczęść Boże, witam.
0: I oczywiście zapraszam
1: do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.
0: Wierzę w Boga.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa,
0: Syna Jego jedynego,
1: Pana naszego.
0: Który się poczuł,
1: z Ducha Świętego,
0: narodził się z Maryi Panny,
1: umęczony pod Ponckim Piłatem,
0: ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony,
1: wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
0: wstąpił na niebiosa,
1: siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
0: Stamtąd przyjdzie sądzić
1: żywych i umarłych.
0: Wierzę w Ducha Świętego.
1: Święty Kościół powszechny,
0: świętych obcowanie,
1: grzechów odpuszczenie,
0: ciała zmartwychwstanie,
1: żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Zanurzenie Pana Jezusa w Jordanie jest znakiem utożsamienia się z grzechem. Nasz Pan nie musiał się nawracać, ale znowu wyszedł do człowieka. Otwierając serce na dar chrztu, zaprosiliśmy Boga do naszego życia. On nas powołał do bycia świętymi. Dziękujemy za ten dar wspólnoty dzieci Bożych, za Bożą miłość wobec każdego z nas. Proszę bardzo, Pani Ireno.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia
1: piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiam serdecznie i spokojnej nocy.
1: Ja również pozdrawiam i życzę dobrej nocy.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444-512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Druga tajemnica. Objawienie się Pana Jezusa na Wezerówkanie Galilejskiej. Jezus, Syn Boży, przychodzi do ludzkich spraw. Chce w nich uczestniczyć. Dokonuje pierwszego cudu. Potem przyjdzie czas na następny. Aby Jezus mógł objawić swoje bóstwo, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, prosi Maryja. Obdarz nas, Panie, światłem w odczytywaniu tego prowadzenia. Jest z nami druga pani Irena. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz
2: nam
0: nasze
2: grzechy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Reno za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Ja również. Bóg zapłać. Dziękuję. Szczęść Boże.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus dzieli się tym, co usłyszał od Ojca. Wzywa do przemiany serca, do odrodzenia się od zła. Prosi o zawierzenie i wierność Ojcu. Trzeba trwać w gotowości serca, by odczytywać, jak czynić dobro, dotykać miłosierdzia Bożego i nim się dzielić. Zaprosić Słowo, aby mogło działać. Razem z nami jest Pani Jadwiga. Szczęść Boże, Pani Jadwigo, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam do modlitwy, Pani Jadwigo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Pozdrawiam
3: Bóg
0: serdecznie.
3: Zapłać.
0: Spokojnej nocy życzę.
3: Pozdrawiam. Spokojnej nocy. Dziękuję ślicznie.
0: 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. W radości i chwale oglądali uczniowie Pana. Dobrze nam tu być. Czy to nie zuchwałość oglądać Boga? Jednak On sam pozwolił na tą bliskość, aby uczniowie nie utracili wiary w godzinie Golgoty. Jak w obecności Bożej chwały przeżyć to, czego do końca nie rozumiemy? Najpierw trzeba wszystko oddać Panu Bogu. Jest z nami Pani Ania. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam oczywiście do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Aniu, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam
4: Bardzo
0: serdecznie.
4: Dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
4: Z Panem Bogiem.
0: Tajemnica piąta. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Pan Bóg, chcąc ofiarować się nam w sakramencie swojej miłości, obdarzył nas ogromnym pragnieniem, które On tylko może zaspokoić. Nie ma nic tak wielkiego jak Eucharystia. Połóżcie wszystkie dobre czyny świata naprzeciw dobrze przyjętej komunii świętej. Będą one jak ziarenko piasku wobec góry. Bez Eucharystii nie byłoby szczęścia na tym świecie. Życie byłoby dla nas wszystkich nieznośne. Jest z nami Pan Bogdan. Szczęść Boże, Panie Bogdanie.
5: Szczęść Boże.
0: Witam i zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
5: Ojca i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Dziękuję również, Panie Bogdanie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
5: Błogosławionej nocy życzę wszystkim. Dziękuję. I redakcji.
0: Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
5: Z Panem Bogiem.
0: Za 3,5 minuty, godzina 22, kończymy naszą modlitwę Różańcem Świętym, ale oczywiście zachęcam do tego, aby modlić się z nami codziennie, codziennie o godzinie 21.30. Za kilka chwil na naszej antenie audycja Wolna Chata i Jacek Racieński. Gościem Jacka Racieńskiego jest dziś pan Marcin. A ja dziękuję za wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra. Spokojnej nocy.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie oczywiście nie sam. Ze mną i z Państwem mój dzisiejszy gość, uśmiechnięty od ucha do ucha, Marcin. Witam Cię.
2: Dzień dobry.
1: Cieszę się, że zgodziłeś się udzielić siebie, użyczyć siebie, swojej historii naszym słuchaczom. Myślę, że to będzie jak zawsze coś bardzo ciekawego. My mamy w audycji stary schemat takiego świadectwa właśnie od początku, takiego zdania sobie sprawy, że coś jest nie halo, nie? Że gdzieś potrzebuje się rozejrzeć, jakiejś pomocy potrzebuje, może nie w ten sposób to widziałeś czy myślałeś gdzieś tam w chwili, gdy ta potrzeba się pojawiła, ale że coś zaczęło uwierać, coś zaczęło być niefajnie, tak? Coś zaczęło być nie okej. Tak jak to dzisiaj widzisz, jesteś dzisiaj, że tak powiem, przepracowanym człowiekiem, prawda? Jest tam dobrze siebie znającym z tych zakresów i widzącym te rzeczywistości, także tak jak to dzisiaj widzisz, powiedz, co było takim, czy to był jeden fakt, czy to był jakiś ciąg zdarzeń, które ujawniły, że nad czymś trzeba popracować.
2: No to moje doświadczenie pracy nad sobą jest dosyć długie, bo już będzie kilkanaście lat i wydawałoby się, że na początku moje życie było chyba normalne. Przeżywałem, miałem dzieciństwo, później dorastałem, później pracowałem, jednak w którymś momencie widziałem, że zaczynam, że moje życie nie wygląda tak, jak ja bym chciał. Raczej mi się przytrafia, niż jestem jakby...
1: Jakbyś nie miał wpływu na nie?
2: Tak. Jakby nie miał wpływu i że chciałbym coś zrobić, a to jednak jest... Nawet proste rzeczy zaczynają mnie też przerastać, chociażby budowanie relacji, czy właśnie znalezienie dobrej pracy. I zawsze musiałem i małem się raczej tego, co, że praca też przychodziła bardziej do mnie i brałem to, co było, niż to, co chciałem robić, co by sprawiało mi satysfakcję i mógłbym się czuć jakoś w tym spełniony. Myślałem, że może lekarstwem no to będą też dobre studia. Stałem się, co prawda nie dostałem się na dzienne studia na SGH, ale poszedłem za tym, co chciałem właśnie robić i dostałem i poszedłem na studia zaoczne. W tym czasie pracowałem i trochę swoje życie wyobrażałem, że będzie jak w Beverly Hills 90210.
1: Pasmo sukcesów.
2: Przyjaciele, zabawa i no i to się nie realizowało i też tkwiłem w pracy, która była dla mnie raczej obciążeniem psychicznym niż sprawiała, że czuję, że robię coś wartościowego. I po prostu...
1: Czyli to życie, które miało się zacząć, ciągle się nie zaczynało?
2: Tak. No i tu niestety to się skończyło depresją. I dobrze, że moja mama to widziała i wyszła też z propozycją, że może bym porozmawiał z jakimś psychologiem. I tak się zaczęło to odkrywanie siebie. Dostrzegłem, zobaczyłem, że może być inaczej. W ogóle zobaczyłem, że może być inaczej. Że to nie jest tak, że jestem skazany na to, jak to życie wygląda.
1: Że można mieć na nie wpływ, tak?
2: Tak.

0: No i uświadomienie sobie przede wszystkim sytuacji, w której jestem. No to była dosyć trudna przeprawa, że tak powiem, w poznawaniu siebie.
1: Wydawało się, że się znasz, nie? A się okazało, że w ogóle jesteś inny niż myślałeś.
0: Tak, no to bardzo długo trwał ten proces, że nawet, nawet nie tyle sam siebie, co jakby to, w jaki sposób postrzegam świat. Nie? Że jest tak wiele zmiennych, a ja patrzę przez taki pryzmat, jaki chcę widzieć tak naprawdę. To tu ujawiała się też moja potrzeba kontroli, która sprawiała przynajmniej wrażenie, że jest bezpiecznie. Ale to tak naprawdę...
1: Potrzeba kreowania tej swojej rzeczywistości, tak? Według własnego wzorca.
0: Tak. Potrzeba kreowania według własnego wzorca i... nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: No okej. Zaczęło się pojawiać inny świat, tak? Inne spojrzenie, możliwość tego, że można zobaczyć rzeczywistość siebie inaczej, tak?
0: Tak. I... No i ten proces poznawania siebie trwał dosyć długo i... Wydaje mi się, że dzisiaj to było dobrze, kilkanaście lat brałem, no, chodziłem na tą psychoterapię i to nie tylko indywidualną, ale i grupową. Było też jakoś związane z tym, że jednak wtedy żyłem bez Pana Boga i próbowałem trochę też o własnych siłach to zmieniać. Wiadomo, że no, tu muszę przyznać, że jednak na pewno praca z psychologiem pozwoliła mi na to, żeby poznać siebie lepiej, ale to trochę tak jakbym zmieniał karoserię, ale nie wymienił silnika, czy nie nalał paliwa. Więc to wszystko nie funkcjonowało wystarczająco efektywnie.
1: Niby wyglądam lepiej, ale wewnętrznie nadal nie mam tego przekonania, że mogę funkcjonować.
0: Tak.
1: No, jak się... A odkryłeś wtedy na tym etapie już, jakie były gdzieś tam korzenie tego trudu, tej takiej stagnacji, takiego stanu beznadziei?
0: Na pewno do tego przyczyniło się wychowanie, moja historia życia. Moi rodzice też się rozstali w dosyć takich trudnych dla mnie okolicznościach, których byłem świadkiem.
1: W jakim wieku?
0: No już wtedy miałem 18 lat, ale do tego czasu...
1: Niby dorosły, ale wcześniej erozja małżeństwa też postępowała, nie?
0: Przepraszam, to nie, to było wcześniej, to musiałem mieć 16 może.
1: No tak, ale młody dorosły.
0: Tak.
1: Tylko, że to zawsze jest tak, że ileś tam lat wcześniej ta erozja się zaczyna, ten rozpad więzi małżeńskiej. Dziecko też to widzi.
0: No zdecydowanie. Myślę, że już tak od 6 roku życia to tak trwało.
1: Nabrzmiewało
0: i myślę, że teraz wielokrotnie się mówi o kryzysie ojcostwa i męskości, tak? Więc myślę, że tutaj to obserwowałem, że tak powiem, z pierwszego rzędu, gdzie mój tata zajął się pracą, miał swoje zajęcia i tego czasu też nie poświęcał ani mi, ani mojej siostrze.
1: I podświadomie dostałeś taki wzorzec męskości.
0: No tak. To wtedy sobie jeszcze z tego sprawy nie zdawałem. To teraz się też więcej o tym mówi i dopiero po psychoterapii, po pierwszym obrocie...
1: O tym za chwilę.
0: sobie bardziej uświadomiłem, tak? Więc proces cały czas tak naprawdę trwa.
1: Czy chcesz powiedzieć, jeśli dobrze zrozumiałem, że ten początek, ta pomoc na początku, która była gdzieś tam w świeckim jakimś ujęciu, pomógł ci jakoś zobaczyć stan, że tak powiem, techniczny, natomiast jednak nie dał ci zmiany takiej, której byś potrzebował, nie dał sensu twojemu życiu, tak?
0: Tak.
1: Czyli nawet można powiedzieć, że jeszcze gorzej się poczułeś. Widzę, niby wiem, a nie mogę z tym nic zrobić, nie?
0: Cały czas próbowałem własnymi siłami to jednak realizować. I przed nawróceniem bardzo dużo, wchodziłem w bardzo wiele aktywności różnych. I no i starałem się...
1: Chcąc udowodnić sobie, że dasz radę, masz pomysły, jesteś taki zaangażowany, nie?
0: Tak. I zaangażowany, i że na przykład spędzając dużo czasu na kursach tańca i później po tańcówkach praktykując tańce latino, że zdobędę w ten sposób też przyjaciół, przyjaźń, bliskość, której pragnąłem.
1: Czy była trudność w relacjach?
0: No zdecydowanie
1: może
0: tak.
1: Może nawet nie w nawiązywaniu, a utrzymywaniu, nie?
0: Tak. I to było też takim elementem, który chyba doprowadził do tego, że w końcu ukląkłem i zacząłem wołać do Boga.
1: A o tym za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Ciekawie zakończyło się nasze pierwsze wejście, tak, z tym informacją o tym, że wreszcie uklękłeś, nie? To też jest, myślę, że w tym duchu takiego życia troszeczkę, które toczyłeś, czy miałeś wizję tego życia i ta terapia, którą podjąłeś, też miała ci jakoś pomóc w realizacji tej wizji, nie? I te aktywności, które podjąłeś, no to takie życie macho, nie? Taki właśnie udowodnię, pokażę, prawda? Taki zawezmę się, prawda? Nie? Że gdzieś ten taki kawałek w tobie był, pewnie tego takiego udowodnienia sobie światu, że podołam. No i w takim podejściu, w takiej sytuacji na kolana, no to jest na pewno trudne doświadczenie, a jednocześnie, jak mówiłem, z doświadczenia mocno uwalniające. Jak to było u ciebie?
2: No to był też proces i wtedy, kiedy to się działo, nie widziałem działania Boga wtedy, nawet jakby też ani go nie znałem. Bardzo wiele wydarzeń, które później złożyły się w jedną całość, które dzisiaj, jak wspominam, to naprawdę mam ciarki, że jak w ogóle taka złożoność tylu wątków, że złożyła się w jedną całość, to też jest no, nie do wyreżyserowania nawet pewnie przez żadnego człowieka, tak naprawdę.
1: Boska prząśniczka połączyła te wszystkie nitki.
2: No, to była taka sytuacja, że będąc po studiach wyższych, mając też fakultety studiów podyplomowych, pracowałem na budowie tak naprawdę.
1: Czyli chciałeś udowodnić, że będziesz super gościu, a wylądowałeś po prostu w fizycznej pracy, tak?
2: Tak.
1: No to byś musiało boleć.
2: Ale to był już też taki czas, że Pan Bóg mnie odnajdywał i kiedy go odkryłem, to nawet przez 3 lata...
1: Że nie w dyplomach jest najważniejszy kawałek, tak?
2: Tak. To nawet bez tych dyplomów, pracując po prostu na budowie.
1: Wtedy przyszło to jakieś doświadczenie, które gdzieś
2: to,
1: tak...
2: To był taki właśnie czas też, że Pan Bóg, już Pan Bóg mnie w którymś momencie odnalazł i nawet pracując na budowie przez 3 lata, właśnie nie miałem ani takiego doświadczenia znużenia, że po prostu codziennie rano wstawałem, pracowałem 10 godzin fizycznie, wracałem do domu, długo się modliłem, miałem naprawdę wiele gorliwości i takiego pragnienia bycia z Bogiem.
1: A było jakieś wydarzenie, które cię do tego skłoniło, pchnęło do tego, tej decyzji, czy to tak jakoś samoistnie się stało?
2: Do tej modlitwy?
1: Do tego nawrócenia, do tego właśnie...
2: Tak, to było bardzo... No właśnie to było... Proces był długi, bo to z 1,5 roku trwało. Myślę, że w pewien sposób też przyczyniła się śmierć mojego szwagra, gdzie też poczułem się odpowiedzialny trochę za moją siostrę i mojego siostrzeńca. I gdzieś...
1: Czy okoliczności zmusiły cię do dojrzenia?
2: Trochę tak. No myślę, że do tego miało... No, przyczyniło się też to, że Pan Bóg jakoś pociągał mnie i pobudzał moje serce do tego, żeby dostrzec w mojej roli też rolę świętego Józefa. I na święta Bożego Narodzenia, pytany o to, co chciałbym otrzymać, to powiedziałem, że Pismo Święte i medalik świętego Józefa. I myślę, że to, że też zacząłem czytać po prostu Słowo Boże, że później spotkałem naprawdę w niesamowitych okolicznościach człowieka, który doświadczył kiedyś, może nie śmierci klinicznej, bo spontanicznie jakby tego przejścia przez ten tunel i jakby spotkania z Bogiem sprawiło, że zacząłem w ogóle go szukać, bo jak on mi opowiadał o Bogu, o tym doświadczeniu, to ja stwierdzałem, że nic o Bogu nie wiem, bo nie chodziłem na religię, do kościoła nie chodziłem, raczej stałem po drugiej stronie barykady, wojując z Bogiem, którego nie ma. I to, że zacząłem czytać Słowo Boże i też słuchać konferencji w internecie, żeby poznać Pana Boga, a później trafiwszy na rekolekcję ewangelizacyjną Nowy, gdzie naprawdę działy się cuda i to całkowicie mi podczas tych rekolekcji Pan Bóg pokazał mi, czy odpowiedział na moje słowo, że jeśli jesteś, to pokaż mi to. To naprawdę dał mi takie dowody, że powiedziałem, już więcej mi nie pokazuj, bo nie jestem w stanie tego przyjąć. I także to mi dało takie doświadczenie, że Bóg jest, że jest naprawdę i jest naprawdę wszystko może i że nic w moim życiu wtedy nie było przypadkiem, co się wydarzyło do tego czasu.
1: I po takich doświadczeniach, takich okolicznościach, skąd jeszcze potrzeba dalszej pracy?
2: No, jak się okazuje, łaskę buduje na naturze i tą naturę też, nad tą naturą też trzeba pracować.
1: A nawrócenia mają swoje stopnie, nie?
2: Tak, i wiara też krzepnie, tak krzepnie w całym tym procesie.
1: Czyli po tym pierwszym zauroczeniu, tak, tym pierwszym doświadczeniu, tym bardzo ważnym okresie tych wszystkich cukierków i objawień, przyszło świadomość, że natura została w miejscu, w którym była, tak?
2: Tak. No i też to wymaga, ta zmiana też wymaga niestety wysiłku i nie jest łatwa. I pomimo właśnie i nawrócenia, i kilkunastu lat psychoterapii, uświadomiłem sobie, że w dalszym ciągu nic nie jestem w stanie zrobić. W sensie, że próbuję was z całych sił zmienić, coś zmienić, żeby się zmieniło w moim życiu i w dalszym ciągu jest tak samo. I to był chyba taki mój drugi czas, kiedy ukląkłem i powiedziałem: Boże, zobacz, i nawróciłem się, i psychoterapia, i to, i tamto, a w dalszym ciągu nie jestem w stanie. Doświadczyłem kompletnej bezsilności wobec samego siebie. I wtedy przypomniałem sobie o 12 krokach, o których była mowa między innymi na jednym ze studiów, które zrobiłem. To było studium relacji interpersonalnych i profilaktyki i uzależnień na UKSW, o których gdzieś kiedyś słyszałem właśnie w Radiu Warszawa. I wtedy zaczęła się też praca już z Panem Bogiem, według właśnie programu 12 kroków.
1: Czy podjąłeś pracę w grupie 12 kroków, tak? Tak. Na warsztacie.
2: Tak.
1: Wtedy miałeś doświadczenie już i terapii, miałeś doświadczenie terapii grupowej. Jak ten proces warsztatowy na tym tle jakby odebrałeś? Było to coś innego, nowego, czy raczej takie samo?
2: Pewne elementy były podobne, tak jak chociażby praca w grupie, tak, do której byłem przyzwyczajony, jakby dzielenie się na grupie było dosyć, stało się, było prawie, że naturalne. Na pewno to, że te trzy pierwsze kroki, a przede wszystkim ostatni, żeby pozwolić Panu Bogu działać, były kluczowe. W tym wszystkim.
1: Czyli inny był cel tej drogi, nie? Inny był cel tej pracy, inny był cel tych spotkań. On się coraz bardziej ujawniał, nie?
2: Tak, no i to, co na krokach było też na dalszym etapie powiedziane, że jakby to też Pan Bóg będzie nas uwalniał od tej słabości, nie?
1: Że to nie my mamy robić, tylko my mamy współpracować, nie?
2: Tak.
1: Żeby Jemu pozwolić. To jest ta zasadnicza różnica. A co było najtrudniejsze do takiego wytrawnego, doświadczonego wygi terapeutycznego.
2: No tak, chyba do dzisiaj najtrudniejsze jest, żeby pozwolić Panu Bogu na to, żeby On mnie uwalniał, żebym ja poddawał się Jemu i Jego prowadzeniu. No bo jeśli chodzi o krok czwarty, no miałem pewnie w jakimś stopniu już to przerobione podczas psychoterapii. Natomiast żeby pozwalać Panu Bogu na to, żeby uwalniał, żeby stawać się gotowym do tego, żeby On uwalniał, żeby nie robić po swojemu, to jest cały czas jednak chyba dla mnie najtrudniejsze.
1: No tak, w sytuacji, w której mówisz, że jakby w Twoim życiu Pana Boga za dużo nie było, dopiero po nawróceniu zacząłeś się zbliżać, poznawać, nie? No bo ogląd czy objęcie intelektualne to jedno, a doświadczenie, przeżycie to drugie, prawda? Jak się nie ma relacji, czy ta relacja jeszcze jest wątła, albo mało jest tych doświadczeń relacyjnych, no to zaufać jest trudno, prawda?
2: Tym bardziej, że no, Pana Boga trudno dostrzec. W sensie, to akurat nie widzi.
1: To akurat nieprawda. Nie widać go w sensie fizycznym, ale dostrzec go, jak wiesz, można. Zaraz powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Bardzo interesujące było to, ta opowieść cała o tym właśnie nawróceniu, o tym okolicznościach, o tym dojściu, o tym spotkaniu z Panem Bogiem. Bardzo to akurat nie nagrywamy, bo mina Marcina też dużo mówiła w tym momencie, kiedy przypominałeś sobie te doświadczenia. Też taka ciekawa odsłona dla mnie samego też ciekawe, bo nie tak dużo jest osób, które mają jakiś proces już terapeutyczny przeprowadzony gdzieś indziej, tak, i przychodzą na kroki. Więc te twoje konstatacje odnośnie tych właśnie doświadczeń i co jest takie najistotniejsze dla takiej osoby, nie? Że właśnie te kwestie właśnie otwarcia się na relacje z Panem Bogiem, tak, powierzenie Jemu swojego życia były dla ciebie najtrudniejsze. No ale jak skończyłeś ten pierwszy obrót, to było troszeczkę lepiej w tym zakresie, chociaż przez jakiś czas?
2: No, zdecydowanie tak. Na pewno kroki pomogły mi też zbliżyć się do samego siebie, lepiej siebie też poznać, no bo jednak w tym procesie to jest też ważne.
1: Może bardziej nie tyle poznać, bo mówisz, że już to poznanie jakby było, a może przyjąć siebie w tym poznaniu, nie?
2: No tak, to zdecydowanie i z czym pewnie i do dzisiaj się mierzę i wydaje mi się, że drugi obrót i praca z Jackiem dużo mi daje i dużo mi przybliża mnie do samego siebie tak naprawdę i otwiera nas siebie samego.
1: Okej, to zaraz, bo jesteś w tej chwili w trakcie, więc dlatego tak do niego ciążysz tego drugiego obrotu, to ja rozumiem, ale spróbuj jeszcze parę słów na temat tego czasu po skończeniu pierwszego. Te zmiany jakoś tam się jakoś działy, jakiś czas było, różnica. Żyło się inaczej, bardziej świadomie?
2: No, podczas w ogóle kroków bardzo wiele się zmieniło też w moim życiu, bo i zmieniłem pracę i to też były takie okoliczności, że z jednej zostałem zwolniony, gdzie były po prostu robione czystki po panu prezesie, który odszedł. I dostałem pracę, a też o taką, jaką prosiłem i tutaj jakby w tej kwestii to widzę, że Pan Bóg tak naprawdę się opiekuje. I jakby
1: czy dało się zauważyć?
2: Zdecydowanie to jego dzieło jest. I myślę, że to też to, że wtedy to moja wiara też nie była jeszcze pewnie tak dojrzała, jak staje się może teraz, to na pewno sporo się zmieniło. Zmieniło się, natomiast myślę, że ta natura moja, na której tak...
1: Stary człowiek silny.
2: Tak, trzeba się... No niestety... była silniejsza niż, że tak powiem, łaska, która była w stanie, którą byłem w stanie pewnie przyjąć, czy żeby mogła zafunkcjonować, no sprawiła, że w którymś momencie uznałem, że jednak potrzebuję tego drugiego obrotu.
1: Tak? Kontynuacji.
2: Kontynuacji, że...
1: Dalej być w procesie, nie? Taki... grupowym właśnie, gdzieś tam prowadzony, tak, że gdzieś jeszcze sam byłeś nie do końca gotowy, żeby dźwignąć.
2: Tak, no i tutaj pomimo, że pracowałem...
1: A długa przerwa była między pierwszym a drugim?
2: 2 lata.
1: No to już...
2: Może trochę dłużej, ale to mniej więcej taki był okres. Myślę, że w całym tym procesie i to, do czego ja dążyłem ostatecznie i stwierdziłem, że potrzebuję tak naprawdę, to pracy z mężczyzną, bo do tej pory to w mojej i psychoterapia to też głównie praca z kobietą i później...
1: A na klokach też byłeś u prowadzącej, tak?
2: Byłem, tak, u prowadzącej, u Milenii. Zresztą bardzo ją cenię.
1: No, pozdrawiamy.
2: oczywiście, pozdrawiamy. To jednak widzę, że kontakty
1: deficyt mężczyzny w rodzinie, prawda? Tak. Deficyt ojca.
2: Tak, i to dostrzegłem i jakby stwierdziłem bardzo wyraźnie. Dlatego po roku, po zakończeniu pierwszego obrotu zapisałem się na drugi obrót. No i chyba około roku czekałem na informację, że będzie otwarta grupa. No i tak znalazłem się właśnie u ciebie.
1: No i teraz jesteś 2 lata, tak? Coś koło tego na drugim obrocie. I jak? To samo? Inaczej?
2: No, zanim jeszcze dotarłem na kroki, to też rozpocząłem psychoterapię z mężczyzną, którą cały czas kontynuuję.
1: Też z terapeutą krokowym, to ważne, nie?
2: Tak. No i to, że właśnie pracuję z mężczyznami, to, że to też pozwala mi mierzyć się chyba bardziej z tym obrazem ojca, który niestety bardzo, ale to bardzo przekładam na wizerunek Pana Boga, tak jak jego postrzegam, jako zagrażającego. I też nawet tutaj wobec ciebie czasami przeżywam lęki, obawy, co powiesz, i czuję się stremowany, i jednak pewnie to też jest taki sygnał dla mnie, że cały czas mam z tym problem, nie? Że to jest, że cały czas postrzegam to jako pewne zagrożenie.
1: Spodziewasz się krytyki, spodziewasz się kary.
2: Tak. No ale w tej chwili jestem już na 5. kroku. Na 4. kroku, który też nie był łatwy.
1: A przecież już wszystko sobie wiedziałeś.
2: Tak, no właśnie, to było zadziwiające, że doznałem dosyć, wydaje mi się, takiego istotnego regresu nawet w którymś momentach, że funkcjonowałem nawet jak małe dziecko, tak mentalnie. Robiąc, czy w jakiś sposób destruktywny, traktując siebie, stosując jakąś negatywną narrację wobec samego siebie, jak takiego surowego dorosłego, do dziecka. I teraz na 5. kroku wydaje mi się, że zaczynam odnajdywać nową jakość relacji ze sobą, albo nawet ją odbudowywać. Może nie nastąpiło to natychmiast, w sposób cudowny.
1: Proces, dojrzewanie jest procesem, bo mówisz o dojrzewaniu. Zobacz, pozwoliłeś sobie w procesie zregresować się, nie? Do jakiegoś poziomu wcześniejszego. I teraz sukcesywnie z kroku z tygodnia na tydzień, ze spotkania na spotkanie, okazuje się po tym 5-krokowym doświadczeniu, że dojrzewasz. Że Marcinek w Marcinie jest coraz większy.
2: Tak, no w ogóle dostrzegam też tą wspierającą część siebie w sobie.
1: Właśnie, zmianę stosunku do siebie, nie? Stajesz się ojcem dla Marcinka, zupełnie innym niż ten, którego znałeś.
2: Tak. No i jest to też... Nie przychodzi to łatwo.
1: No nie.
2: Nie przychodzi to łatwo, jednak taki... widzę znaczący stopień inercji, że tak powiem. I ta zmiana też jest wymagająca.
1: Ale sprowadza na twoją twarz uśmiech.
2: Tak, i też dostrzegam w ogóle, nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało.
1: Nie zabrzmi, dlaczego nie?
2: Jakieś światełko w tunelu, że ta zmiana i to życie, czyli że można właśnie przestać walczyć o życie, tylko zacząć żyć.
1: Właśnie.
2: Tak?
1: Właśnie.
2: Jest możliwe.
1: A przestajemy walczyć wtedy, kiedy przestajemy czuć się zagrożeni. To jest bardzo duża zmiana. Zmiana nie na poziomie intelektualnym przecież, bo tutaj masz wszystko poukładane, tylko na poziomie emocjonalnym, prawda? Często na tym poziomie, którego w ogóle nie dotykamy, nie słyszymy, nie rozumiemy. Zacząłeś siebie w tym na tym poziomie słyszeć, przyjmować, co najważniejsze. To zmienia zupełnie relację ze sobą.
2: Tak jak każda relacja wymaga kontaktu ze sobą i budowanie tej relacji, tak okazuje się, że budowanie relacji ze sobą wygląda bardzo podobnie.
1: Że można nie uciekać od siebie, jakiejś nadaktywności, jakiejś nie wiadomo co, nie wiadomo której godziny, tak? Można nie brać na siebie nie wiadomo ile obciążeń, żeby tylko nie poczuć siebie w sobie. Można zacząć współpracować ze sobą, a to już jest przyczynek do współpracy z Panem Bogiem.
2: Tak, choć może teoretycznie powinno się zacząć od współpracy z Panem Bogiem, to jednak jak już mówiliśmy, łaska buduje naturze.
1: To jest ślad Boga we mnie. Więc odkrywając i przyjmując siebie w Jego zamyśle, nawiązuję z Nim relacje i zaczynam się z Nim zbliżać.
2: To jest moment, kiedy przestaje być stoperem dla tych relacji.
1: Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Myślę, że ta puenta sama nam wyszła wspaniale. Na pewno jeszcze kiedyś poproszę Cię o ponowne danie świadectwa za jakiś czas. Być może skończymy drugi obrót, może później. Państwu dziękuję za uwagę, Tobie dziękuję za obecność i zachęcam do zainteresowania się, zostania patronami naszych audycji w Radiu Warszawa. Patronem Radia Warszawa można zostać, wspierając konkretną audycję, czy w ogóle radio, szczegóły na naszej stronie. A dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Zostańcie z Bogiem. Wolna chata.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Gierek.
2: Czekaj, bo bramka może będzie.
1: Długo jeszcze ten mundial?
2: A ja nic z tego. Co mówiłaś?
1: Czy mundial to długo jeszcze?
2: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
1: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
2: Mgiełkę?
1: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
2: Ja o piłce, ona o mgiełce.
1: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
2: Budzimy stolice i okolice.
1: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku zapraszają
2: Weronika Ostrowska
1: i Jarek Wydra.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył, jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciało moje
2: będzie spoczywać bezpiecznie.
1: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
2: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,

0: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
1: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
2: Witaj niebios Królowo, witaj Pani Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziła się światu.
3: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.

Zgarniam cię, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie.

0: wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
1: Jezus jest wobec nas szczery. Nie chce, byśmy żyli jakąś iluzją czy wyobrażeniem łatwego bycia Jego uczniem. Apostołowie przyznawali się do Jezusa nawet za cenę oddania życia. Zresztą pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa były czasem wierności Jezusowi przypieczętowanej własną krwią. Realizm cierpienia, prześladowania czy męczeństwa, na który dzisiaj Jezus wskazuje, każe nam pytać się o moją wierność Jemu. To pytanie, ile jestem w stanie dać siebie, by nie wyprzeć się Jezusa? To pytanie, ile jestem w stanie dać, by zachować wierność Jemu? Podobnie jak mąż czy żona, by utrzymać wierność małżeńską, by nie wpuścić do małżeństwa trzeciej osoby, musieli podjąć wielki wysiłek i ofiarę z siebie dla jedności małżeństwa. Pytajmy siebie, ile kosztuje mnie bycie wiernym Jezusowi? Ile już przecierpiałem tylko ze względu na Jezusa, na moją przyjaźń z Nim? Może dziś takie cierpienie płynie do mnie od znajomych, od przyjaciół, czy nawet rodziny. Na właśnie to dziś cierpienie wskazuje Jezus. Brat wyda brata, ojciec syna, dzieci rodziców wydadzą. Jezus jest realistą. Chce, byśmy i my byli realistami. Łatwo jest kochać Jezusa pełnego potęgi i chwały, ale czy łatwo Go kochać w koronie cierniowej na krzyżu? Czy łatwo Go kochać ze swoim cierpieniem i prześladowaniem? O tym dzisiaj Jezus mówi. Ale co, jeśli moja przyjaźń z Jezusem mnie nie kosztuje? Czy jest ona prawdziwa w takim razie? Jestem przyjacielem konformistą? A przecież Jezus mówi, że z Jego powodu wydadzą nas na prześladowanie. Dlatego odwagi. Kto wytrwa do końca, mówi Jezus, ten będzie zbawiony.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk i kolejne spotkanie z kalejdoskopem historycznym. Zanim jednak spojrzymy na tą historię, chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierają nas między innymi na platformie Patronite. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Zbliża się dzień 11 lutego. To jest dzień, kiedy oficjalnie zaczął działać Sokół we Lwowie w XIX jeszcze wieku. I pomyślałem sobie, że to będzie doskonała okazja, żeby przypomnieć trochę historię Sokoła, a trochę powiedzieć o tym, co robi Sokół, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, czy też Federacja, bo już o takim charakterze możemy mówić, dzisiaj w Polsce, na świecie. A przewodnikiem po tej opowieści będzie nie byle kto, bo prezes Światowej Federacji Ruchów Sokolskich, pan dr Damian Małecki, którego bardzo serdecznie witam w mojej audycji i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
3: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
2: I ja myślę, że zanim do tych spraw współczesnych przejdziemy, no to koniecznie trzeba trochę tej historii Ruchu Sokolskiego, czym w ogóle był kiedyś Sokół, dlaczego powstał, jaką rolę na ziemiach polskich pełnił, trochę trzeba przypomnieć, dlatego że za sprawą, no, w dużej mierze komunistów po II wojnie światowej, Sokół, Ruch Sokolski został trochę skazany na zapomnienie, na wymazanie z tej pamięci. On się zupełnie nie komponował z tą wizją PRL-owskiej Polski. I to się wprawdzie zmieniło. Coraz bardziej ludzie, po pierwsze Sokół zaczyna już od wielu lat odwojowywać te dawne swoje tereny aktywności, ale także ludzie, zwykli ludzie zaczynają się coraz więcej o tym dowiadywać. Niemniej wciąż warto tą historię przypominać. Rok 1867 i ten Sokół w Lwowie zaczyna działać. Czym w ogóle był Sokół, powiedzmy sobie, poza Polską, w ogóle w skali europejskiej, światowej? Co to było? Dlaczego coś takiego w ogóle powstało?
3: Ja może tylko pozwolę sobie tutaj dopowiedzieć na samym początku, że te działania komunistów, one były niezwykle skuteczne z tego względu, że oni zacierali nie tylko pamięć historyczną w postaci tych wszystkich publikacji, które powstało o Sokole, ale także na przykład dopuszczali się rozbierania budynków, które powstały na kilka przed wojną i takich przypadków było co najmniej kilka. Te budynki bardzo okazałe, duże sale gimnastyczne, w których mieściły się często restauracje, które zlokalizowane były w bardzo atrakcyjnych miejscach danej miejscowości. One po wojnie były rozbierane, w związku z tym no, uznać należy tej determinacji władzom komunistycznym w tamtym okresie bardzo w ogóle nie brakowało. I też co istotne, ja akurat jako historyk spotkałem się z tym, że ci nasi przedwojenni działacze, oni byli wzywani przez przedstawicieli władz komunistycznych w celu składania wyjaśnień jeszcze kilkanaście, a nawet blisko 20 lat po wojnie i to nie były jednostkowe przypadki. Także to no, była ta organizacja, którą bardzo mocno starano się zetrzeć z kart historii. Natomiast sam Sokół oczywiście, no, z czego to wynikało, z tej bardzo bogatej historii, ale wydaje mi się, że chyba w jeszcze większym stopniu, jeszcze większych osiągnięć. No bo ja pozwolę sobie powiedzieć jednak, i to jest oczywiście moja opinia jako prezesa Światowej Federacji, ale też związku w Polsce, że jest to organizacja społeczna najbardziej zasłużona w historii naszego kraju, ale nie tylko w historii Polski, ale także innych krajów ma bardzo duże zasługi. Sam Sokół powstał w Czechach, to Czesi byli inicjatorem powstania pierwszej organizacji Sokole i dopiero potem, po kilku latach, trafiła ona do Polski, Słowenii, innych państw słowiańskich, no obecnej Serbii, później także innych państw, a także z emigrantami trafiła za ocean, czyli do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tam również powstały takie organizacje. I co bardzo istotne, dlaczego ten Sokół powstał? No to był to właściwie druga połowa XIX wieku. Jak część z Państwa wie, no był to okres rodzenia się świadomości narodowej, tożsamości bardzo wielu narodów, w tym narodów słowiańskich. No i Sokół był taką odpowiedzią po prostu na takie dążenia niepodległościowe.
2: Chociaż pozwolę sobie wyjść w słowo, chociaż w nazwie bardzo silnie wyeksponowany jest ten komponent gimnastyczny, tak? Stowarzyszenie gimnastyczne. Nacisk na gimnastykę i wiemy doskonale, że ta aktywność fizyczna, ta kultura fizyczna, no, była osią działalności Gniazd Sokolskich w Polsce, w innych krajach.
3: Tak, nie tylko była, ale ona tą osią działalności pozostaje do dzisiaj, bo Sokół składa się właściwie z kilku elementów. To jest oczywiście historia, tradycja, to jest oczywiście patriotyzm, ale to jest także ten sport, o którym mówiliśmy. I Sokół na ziemiach słowiańskich w Europie Środkowo-Wschodniej był tą organizacją, która była prekursorem bardzo wielu dyscyplin sportu. Tu oczywiście na pierwszy plan wysuwa się gimnastyka, która zyskiwała coraz większą popularność w XIX wieku, ale potem także kolejne dyscypliny sportu, bo jak Państwo zapewne wiedzą, pod koniec właściwie XIX wieku odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, w związku z tym mieliśmy założenia z takim wzrostem zainteresowania kulturą fizyczną i tutaj Sokół niejako wychodził naprzeciw jako taka pierwsze takie kluby, organizacje zorganizowane w sposób formalny. Natomiast ta gimnastyka w przypadku Polski, ten sport w przypadku polskiego Sokoła, no on miał stanowić pewnego rodzaju szyld, zresztą pozostałych narodów słowiańskich również. No był to szyld, pod którego, czy może skrzydłami funkcjonowano, działano, prowadzono tą działalność oczywiście sportową, ale ona niosła ze sobą wszystkie te cechy niepodległościowe, dała możliwość spotykania się, organizowania, integrowania, planowania i temu też ten sport miał służyć. Ten sport na pewno w tamtym okresie różnił się od tego sportu, który znamy obecnie. Nie był to sport wyczynowy, były to zajęcia organizowane przez Sokoła. One skupiały się w zasadzie na takim walorze, powiedziałbym, integracyjno-rekreacyjnym. Chodziło o to, aby jak największa liczba członków w takich zajęciach mogła uczestniczyć, podnosząc swoją tężyznę fizyczną i w ten sposób przygotować się do przewidywanej walki w przyszłości. W tamtym okresie na pewno bardzo odległo, ja mówimy tutaj o powstaniu Sokoła, czyli 7 lutego 1867 roku. W związku z tym zakładano, że nie nastąpi to na pewno w ciągu najbliższych lat, tylko starano się...
2: Trzeba po prostu wychowywać kolejne pokolenia świadomych, ale zarazem sprawnych fizycznie Polaków do jakiejś szykującej się w przyszłości sprawy.
3: Tak, dokładnie. I teraz to nie tylko te dwa elementy, ale to także ten element integracyjny, bo ci ludzie jednak zdobywali olbrzymie doświadczenie organizacyjne i ono potem oczywiście przyniosło efekty, myślę, że powiemy o tym może nieco później, jeżeli chodzi o te polskie zrywy niepodległościowe już z pierwszej połowy XX wieku, ale ci ludzie dzięki temu, że funkcjonowali w Sokole, uczyli się prawa tych państw zaborczych, które funkcjonowali, oni zdobywali doświadczenie publiczne i potem mogli to skutecznie wykorzystać na rzecz państwa polskiego, a tutaj sukcesy były przeogromne.
2: A powiedział pan prezes o uczeniu się prawa państw zaborczych. To jest trochę zaskakujący aspekt aktywności Sokoła. Do czegoż była ta nauka prawa? Dlaczego to było tak istotne?
3: Znaczy to było wręcz niezbędne, tak? Bo jeżeli państwo wiedzą, że Sokół skorzystał z tych przemian demokratycznych, które nastąpiły w drugiej połowie XIX wieku, a czym te przemiany były? No tym, że dawały możliwość uczestnictwa w życiu publicznym wszystkim obywatelom. W związku z tym, bez względu na to, czy byliśmy chłopem, czy byliśmy przedstawicielem mieszczaństwa, czy szlachcicem, ziemianinem później, to nie miało większego znaczenia. Każdy na równych prawach mógł zrzeszać się, mógł zakładać stowarzyszenia, mógł funkcjonować w tej przestrzeni publicznej. No, w związku z tym, żeby w tej przestrzeni publicznej funkcjonować, należało znać prawo państwa, w którym się zwyczajnie funkcjonuje, a potem tę wiedzę można było wykorzystywać. Zresztą to też jest bardzo dobrze widoczne po tym, jak Polska odzyskuje niepodległość. Sprawdzałem, czytałem te protokoły posiedzenia między innymi Związku Ludowo-Narodowego i tam pewne elementy z terminologii sokolnej zostały po prostu przemycone, czyli przeniesione po prostu wprost. Ten model funkcjonowania, który polegał na tej pracy organizmu. Także dla tego funkcjonowania w przestrzeni publicznej było to niezbędne, a ta przestrzeń publiczna też dawała nam taką platformę, na której my mogliśmy naszą organizację pokazywać i sprawiać, że ona będzie się za każdym razem rozwijać, bo będzie docierała do innych ludzi. No nie mogliśmy robić rzeczy, które są sprzeczne z prawem. No w wypadku ziem polskich no było to istotne, tak? No ponieważ nie mogliśmy wprost pokazywać naszych dążeń niepodległościowych, no bo to mogło wzbudzić jednak zastrzeżenia naszych zaborców. W związku z tym należało prowadzić taką działalność, która nie będzie budziła w wątpliwości co do jej legalności. No i w ramach tej działalności, tej wiedzy, którą udało się zdobyć, no prowadzone były między innymi szkolenia paramilitarne, szkolenia wojskowe. No przypominam, że wtedy państwo polskie nie istniało, a tutaj po terenie państw zaborczych no biegały grupy Polaków, które przygotowywały się do walki.
2: Do jakiejś przyszłej sprawy. Postawimy tutaj przecinek i za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy w kalejdoskopie historycznym dzisiejszym rozmowę o początkach ruchu sokolskiego, historii ruchu sokolskiego na terenie Polski, nieistniejącej jeszcze Polski, bo przecież lata 60., kiedy ten Sokół, 60. XIX wieku, kiedy ten Sokół powstaje na terenie wtedy zaboru austriackiego, już powoli Austro-Węgier, bo ten zaborca się przepoczwarza tak, z Austrii w Austro-Węgry, no to są czasy trudne dla Polski, dla Polaków po powstaniu styczniowym, ten okres takiego smutku i upadku. Ale ja bym jeszcze na chwilę wrócił do tego rdzenia działalności sokolskiej, jakim była kultura fizyczna. Pan prezes już trochę wspomniał tutaj o tym, że ten sport był inny niż dzisiejszy sport. Ja bym powiedział, że ten sport robił w ogóle pierwsze kroki. Coś takiego jak powszechna kultura fizyczna w XIX wieku właściwie była nieznana. Ludzie albo ciężko pracowali na polach, w fabrykach, ewentualnie wyższe klasy, no cóż, jeździły konno, polowały. Natomiast sport w naszym rozumieniu jako rekreacja fizyczna, jako podnoszenie tężyzny fizycznej, kultury fizycznej, właściwie robił pierwsze kroki. I tak jak się spojrzy na te stare zdjęcia czarno-białe właśnie z zajęć Sokoła, z prezentacji Sokoła, no to mamy ludzi różnych stanów, którzy nagle zaczynają właśnie robić coś, co do tej pory było robione tylko w wojsku praktycznie, tak? Bo wojsko dbało o to, żeby rekruci byli poddawani, jak to się mówiło wtedy, gimnastyce wojskowej, tak? Czyli ćwiczenia w jakichś czworobokach, w wykonywaniu różnych figur. Skądinąd widziałem jakiś czas temu na państwa stronie, stronie Sokoła, filmik współczesny sprzed chyba roku, gdzie druhowie i druhny Sokoła w mundurach wykonują taką gimnastykę wojskową. No wyglądało to świetnie, z karabinami, marsze w różne strony. I ten wiek XIX to jest właśnie czas, kiedy cywile zaczynają wykonywać ćwiczenia, które do tej pory były praktycznie tylko dla wojska zarezerwowane, więc no coś niesamowitego.
2: Ja myślę, że tutaj warto podkreślić jednak ten demokratyczny charakter ćwiczeń, bo w tych ćwiczeniach uczestniczyli no nie tylko chłopi, ale także te warstwy średnie i warstwy wyższe i wszyscy uczestniczyli w tych zajęciach, no nie tylko gimnastycznych, ale także innych zajęciach sportowych na równi. To znaczy idea Sokoła zakładała, że tutaj jednak kwestie merytoryczne będą decydowały o tym, czy ktoś obejmie daną funkcję w stowarzyszeniu, czy będzie kierował jego pracami, czy będzie kierował w ostateczności samym stowarzyszeniem. Natomiast ten sport rzeczywiście, on był zdecydowanie inny, on był na pewno na zdecydowanie niższym poziomie. Wyniki osiągane przez poszczególnych sportowców nie były wysokie. I tu mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że w ówczesnej prasie pojawiały się nawet takie wzmianki, że sport ten jest szkodliwy, ponieważ po pierwsze odciąga ludzi od kwestii dużo ważniejszych, a po drugie, no tutaj był, pamiętam, artykuł, który wspominał o głodzie, że on wzmaga głód. No wtedy te kwestie, duża część społeczeństwa jednak żyła w bardzo skromnych, ubogich, wręcz powiedzielibyśmy warunkach.
1: W związku z tym no zwłaszcza w Galicji,
2: fizyczna,
1: prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Tak, dodatkowa aktywność fizyczna była postrzegana jako marnotrawienie energii, którą można było wykorzystać w zupełnie innych obszarach. W tym wypadku oczywiście myślano o pracy, także to podejście do sportu, ono musiało się zmieniać i to był proces długoletni. Myślę, że on trwał przynajmniej pół wieku. W okresie międzywojennym dopiero się zmienił. Wtedy dopiero zaczęły powstawać tak naprawdę polskie związki sportowe. Zresztą nie bez udziału działaczy Sokoła, dopiero wtedy na sport, już też po pierwszych olimpiadach, po igrzyskach, które się odbyły, w związku z tym to nastawienie do sportu wtedy dopiero się zmieniło.
1: Jednym z elementów tej gimnastyki, wtedy nazywanej często gimnastyką artystyczną, to było nie do końca to samo, co dzisiaj jest pod tą nazwą. Zresztą to, co my nazywamy dzisiaj gimnastyką artystyczną, na całym świecie nazywane jest rhythmic gymnastic, czyli gimnastyką rytmiczną, głównie przez młode zawodniczki uprawianą. Natomiast wtedy gimnastyką artystyczną, tak jak mogłem w źródłach przeczytać, nazywa się coś, co nie jest gimnastyką wojskową. Właśnie, tak jak pan powiedział, ludzie różnych stanów, różnego wieku uprawiają ćwiczenia nie pod kątem bezpośrednio tężyzny wojskowej, ale dla rekreacji, dla wrażeń estetycznych. I takim elementem, który widać na tych zdjęciach z końca XIX wieku, z początku XX, gdy Sokół się prezentuje, gdy gniazda sokolskie się prezentują, to są ćwiczenia zbiorowe, gdzie mamy setkę ćwiczących, 200 ćwiczących, tak naraz, na jakimś wielkim stadionie czy na Błoniach. To było wtedy bardzo popularne, a mam wrażenie, że dzisiaj ten aspekt właśnie takiej zbiorowej gimnastyki, zsynchronizowanej, kompletnie gdzieś się zagubił. Gimnastyka kojarzy nam się przede wszystkim z indywidualną rywalizacją, ze śrubowaniem wyników indywidualnych. Czy istnieje jakaś tendencja dzisiaj, przejdziemy właśnie z tej historii do dzisiejszych czasów przy tym pytaniu, do powrotu do tej gimnastyki zbiorowej, zsynchronizowanej?
2: Tutaj może pana redaktora zaskoczy i powiem, że takie ćwiczenia naturalnie się odbywają. My takie w Polsce ćwiczenia przeprowadziliśmy w trakcie zlotu ubiegłorocznego w czerwcu 2025 roku w Brodnicy. Brało w nim udział kilkuset uczestników, ogółem przyjechało 1500 sokołów z kraju i ze świata, czy brało udział też w tym zlocie. Natomiast największe tego rodzaju ćwiczenia odbywają się raz na 6 lat w Pradze w Czechach. No tam podczas takiego zlotu światowego różne organizacji z kilku kontynentów, z blisko 20 krajów zjeżdżają się sokoli i wtedy wykonują takie ćwiczenia rytmiczne, w których biorą udział równocześnie tysiące osób. W związku z tym to nie jest coś, co przeszło do lamusa. Te ćwiczenia dalej się odbywają. One oczywiście mają zupełnie nową formę. Odbywają się przy współczesnej muzyce rozrywkowej. No tutaj warto zaznaczyć, że my nie byliśmy, nie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną. Sokół był organizacją, która zawsze była bardzo nowoczesna, sięgała po nowoczesne środki komunikacji, nowoczesne technologie, korzystała z filmu już bardzo wcześnie, z muzyki, korzystała z radia i to się nie zmieniło także obecnie.
1: Ale mundur jest w starym stylu, powiedziałbym, zresztą tak, bardzo
2: mundur,
1: piękny.
2: Mundur nawiązuje do powstania styczniowego, o którym już mówiliśmy w pierwszej części audycji, no bo wtedy to jednak, wtedy kiedy Sokół powstało, było to świeżo po upadku powstania styczniowego i zdawano sobie sprawę, że jednak ta forma przygotowań, ta forma przyszłej walki musi ulec zmianie, te przygotowania jednak muszą być poczynione odpowiednio wcześniej, no ale ten mundur niejako, jak Państwo zobaczycie, mundury powstańców styczniowych, no to on niejako nawiązuje do tej walki, czyli jest kontynuacją nauki, ale w zupełnie nowej, w nowej formie.
1: Zatrzymajmy się przy tych mundurach na chwilę, one rzeczywiście są bardzo malownicze, tak bym powiedział. Każda chyba z organizacji takich narodowych, czy stowarzyszeń narodowych miała swój. Te mundury czeskich sokołów są również bardzo barwne, tak trochę nawiązują do huzarskich mundurów i wszędzie pojawia się lub prawie wszędzie rzeczywiście to pióro, większe, mniejsze w czapce wpięte. I dzisiaj takich sokołów też można na jakichś uroczystościach galowych zobaczyć w takich pięknych mundurach.
2: Tak, to są mundury, które, to jest właściwie chyba najciekawszy element, które zostały zaprojektowane w Polsce i one potem dopiero rozprzestrzeniły się na pozostałe kraje słowiańskie i dzisiaj w różnych oczywiście odmianach one są noszone także w Czechach, w Słowenii, na pewno w Serbii są także używane, na Słowacji i myślę, że w części naszej organizacji innych państwach, w tym chyba Stanach Zjednoczonych także. Także te mundury są dzisiaj również używane jako taki wyraźny symbol przynależności do naszej organizacji. Tym mundurom towarzyszy także amarantowa koszula. No jest to kolor, który reprezentuje taki walor niepodległościowy, taki walor trochę rewolucyjny, no, który ma mówić o tym, że jest to organizacja, która jest gotowa do działania, a nie tylko do dyskutowania.
1: Jak już mówimy o mundurach, o pewnej hierarchii, jak się awansuje w szczeblach hierarchii? Czy muszą za tymi awansami iść także osiągnięcia natury sportowej, czy liczy się przede wszystkim właśnie to, o czym wspominał pan doktor w pierwszej części naszej rozmowy, czyli zmysł organizacyjny, dobre poruszanie się w przepisach prawnych, czy staracie się państwo te wszystkie cechy łączyć?
2: Ja podkreślam, że bo ja zostałem prezesem związku przed 9 laty i od początku moim celem było stworzenie takiej organizacji jednak, w której będzie panowała merytokracja. To znaczy my wkładliśmy od samego początku nacisk na to, aby te odpowiednie osoby z odpowiednim przygotowaniem, odpowiednim doświadczeniem obejmowały kluczowe funkcje w naszej organizacji, ponieważ jest to korzystne zarówno dla tej osoby, jak i dla innych osób. No i tutaj na pewno niezbędne jest doświadczenie, ale także osobiste umiejętności. Decyduje w pierwszej kolejności na pewno zmysł organizacyjny, to jest bardzo ważna cecha. Wydaje mi się, że zwłaszcza w naszym społeczeństwie polskim, które jest no bardzo indywidualistyczne, powiedziałbym, że nawet skrajnie.
1: Tak.
2: Ta umiejętność pracy drużynowej, ona jest rzadka, ale tym bardziej
1: ceniona, na pewno.
2: Tak, dlatego my to
1: postawmy mały przecinek i za chwilę wrócimy do tego wątku.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W trzeciej i ostatniej już dzisiaj części naszej rozmowy w kalejdoskopie historycznym wspominamy początki, ale także współczesność ruchu sokolskiego na ziemiach Polski. Przypominam, że naszym gościem jest dr Damian Małecki, prezes Światowej Organizacji Ruchów Sokolskich. Wspominał pan, że ta właśnie zdolność organizacyjna, która była od samego początku niezwykle ceniona w Sokole, potem procentowała przy tworzeniu innych organizacji i tak naprawdę przy odtwarzaniu z popiołów Polski. Ja wiem na pewno, że przy ruchu skautowym w Polsce wpływ Sokoła był ogromny, zresztą druh i druh, tak? I w harcerstwie, i w Sokole zwraca się tak do członka takiej organizacji. Jak właśnie wyglądało to inspirowanie przez doświadczonych druhów Sokoła innych ruchów na terenie Polski?
2: No tutaj, jeżeli chodzi o samo harcerstwo, to ta terminologia no nie jest przypadkowa. Harcerstwo, o czym naprawdę niewiele osób w Polsce wie, było częścią Sokolej Organizacji do roku 1914. Od momentu powstania w roku 1911 do roku 1914 formalnie było tak naprawdę sekcją Sokoła we Lwowie lub sekcją w innych częściach, na innych ziemiach polskich, w innych zaborach. I tutaj bardzo ważny element, to znaczy no, ówczesny Andrzej Małkowski był również członkiem Sokoła, ale zdawał sobie sprawę, że jeżeli będzie chciał rozwinąć jakąkolwiek organizację, no to musi się zwrócić o pomoc do organizacji już funkcjonującej, do Sokoła, którego zresztą był członkiem, w tym wypadku zarządu. I temu zarządowi przedstawił no, projekt pierwszych drużyn skautowych. I tutaj rola Sokoła była olbrzymia. Wynikało to z tego, że była to Sokół jako organizacja posiadał już niezliczoną ilość budynków, własne boiska, kadrę instruktorską, ludzi znających prawo. W związku z tym dawali taką możliwość prawnego funkcjonowania tego pierwszego ruchu skautowego. Ale to nie tylko w tym ta skuteczność Sokoła się objawiła, ponieważ no, niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę zwycięskiego powstania wielkopolskiego. I tutaj warto podkreślić, że wszyscy pierwsi przywódcy polityczni i wojskowi z okresu Powstania Wielkopolskiego wywodzili się z Sokoła. Nie było w tamtym czasie żadnej innej znaczącej organizacji, która posiadałaby taki potencjał kadrowy. Poza tym byli to ludzie znani ze swojej działalności w tych miejscowościach, w których funkcjonowali. W związku z tym, kiedy do powstania już doszło, powstanie wybuchło, no to byli naturalni kandydaci na przywódców, no bo jeżeli sprawdzili się ze swojej działalności wcześniej, w związku z tym postanowiono przekazać im pełnię władzy. I to oni organizowali władzę cywilną i wojskową na podległych sobie terenach, obejmowali funkcje polskich starostów i tak dalej.
1: Także, i rzeczywiście Powstanie Wielkopolskie jest podawane jako taki wzorowy przykład świetnej przede wszystkim organizacji.
2: No tak, ale to też nie wszyscy, panie redaktorze, wiedzą, z czego ta organizacja wynikała. Ona wynikała z wieloletnich, kilkudziesięcioletnich przygotowań tych ludzi, do których były przypisane funkcje na długo przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym wtedy, kiedy powstanie wybuchło zupełnie spontanicznie, ci ludzie już wiedzieli, co mają robić, czym się mają zajmować, co jest niezbędne do tego, aby skutecznie przeprowadzić działanie.
1: Taki szablon trochę odmienny od tego, do czego przyzwyczailiśmy się pod wpływem tradycji romantycznej, szlachta na konsiędzie, szabel nie zabraknie i jakoś tam będzie. Warto właśnie wspominać o Sokole, o tym nurcie w naszej historii, który tak trochę bywał zapomniany, a powiedzieliśmy sobie w pierwszej części naszej rozmowy, że wręcz celowo wymazywany z pamięci. Mówimy tutaj o zaborze austro-węgierskim, jak o tym miejscu, gdzie Sokół się rozwijał od początku w sposób najbardziej nieskrępowany. Wspomniał pan prezes o zaborze pruskim, o Wielkopolsce. Natomiast wydaje się, że te ziemie, które znalazły się pod butem rosyjskim, miały chyba najgorzej, jeśli chodzi o rozwój tego rodzaju organizacji.
2: Tak, tam tylko mieliśmy do czynienia z krótkim okresem funkcjonowania Sokoła, był to okres rewolucji. Sokół funkcjonował tam w jakichś zmienionych formach w latach 1905-1907. On funkcjonował także poza tym okresem, ale w sposób nieformalny, nielegalny, pod szyldem innych organizacji. Niemniej jednak tam również ta działalność Sokoła miała miejsca. No jak wiemy, w zaborze rosyjskim te swobody były najmniejsze, w związku z tym możliwości funkcjonowania no też. Także tak to wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że oprócz Austro-Węgier, znakomite warunki do funkcjonowania były także w Stanach Zjednoczonych, no i to tam też potem zrodziła się wielka rekrutacja Polonii Amerykańskiej do Błękitnej Armii, która trafiła do Polski w roku 1919, no i stanowiła no jeden z najważniejszych elementów odradzającego się Wojska Polskiego, także to były nie tylko ziemie polskie, nie tylko zabory, ale także właściwie cały świat.
1: Nowy świat, ten za oceanem. Ale skoro mówimy o pierwszej wojnie światowej, o odzyskiwaniu niepodległości, to wkład Sokoła również w te formacje powstające od samego początku, od 14 roku, był niemały i epizod z tworzeniem legionów polskich, nie legionów Piłsudskiego, jak to się potocznie mówi, też jest ważny, a mam wrażenie, że taki trochę wyparty ze świadomości powszechnej.
2: No tutaj, panie redaktorze, dominuje jednak ta myśl, nazwałbym to piłsudczykowska czy też senacyjna. Ona, w zasadzie ta propaganda z okresu międzywojennego, która wtedy funkcjonowała i przypisywała pełną rolę tutaj marszałkowi Józefowi Piłsudskiego. Natomiast naprawdę jest taka, takie badania jeszcze nie zostały przeprowadzone, ale ja wstępnie takie badania prowadziłem, że jednak większość ochotników do Legionów Polskich wywodziła się właśnie z naszej organizacji lub była z nią wcześniej związana. Są takie listy, które to przedstawiają. I tutaj podam tylko jeden argument, który to bardzo mocno podkreśla. No, na wezwanie Józefa Piłsudskiego w Krakowie na Oleandrach pojawiło się 160-180 osób. Ta liczba też nie jest do końca ustalona, ale tam również w tej grupie znajdowali się sokoli. Tu mówimy o potencjale Józefa Piłsudskiego, jego organizacji, no takim liczbowym, tak, a tu mówimy o organizacji Sokole, która miała za sobą 50 lat działalności i była w stanie organizować zloty już przed wybuchem I wojny światowej, w których brało udział tysiące osób i potem te tysiące osób zasiliły Legiony Polskie, potem Błękitną Armię, Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie. Tutaj widzimy no same te pozytywne wydarzenia z historii Polski. Tu możemy powiedzieć, że ta praca organiczna, ona właśnie dała owoce w postaci zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, zwycięskich powstań na Śląsku i wszystkich tych pozytywnych rzeczy, które wtedy się
1: powoli wydarzy. Ta nasza rozmowa ku końcowi zmierza, ale koniecznie muszę zadać pytanie jeszcze o jeden aspekt aktywności Sokoła. To jest organizacja patriotyczna, organizacja gimnastyczna, ale aspekt duchowy. On był obecny w Sokole od początku, jest obecny również dzisiaj, prawda?
2: Tak, znaczy my jesteśmy organizacją, która zrzesza także dzisiaj, ale także w przyszłości naszych druhów chrześcijan. Ogólnie mamy katolików, luteran, protestantów, zielonoświątkowców. Tutaj miejsce jest dla każdego. Chodzi ogólnie o poszanowanie wspólnych wartości. Także w okresie międzywojennym, w drugiej połowie XIX wieku rola Kościoła była zdecydowanie wyższa, ale pamiętajmy też o tym, że wtedy duchowość ówcześnie żyjących ludzi no, była dużo głębsza niż obecnie. Myślę, że dzisiejszy stosunek do Kościoła, on się zmienia wraz z czasami, natomiast poszanowanie na pewno dla wartości, dla pewnego rodzaju zasad jest. Ja zresztą uważam, taka jest moja opinia, że jesteśmy jedną z ostatnich organizacji, które jednak pewnego rodzaju wartości i zasady nie tylko szanuje, ale też wyznaje.
1: No tutaj, gdyby byli przedstawiciele wielu innych organizacji w studiu, to pewno podnieśliby protest i powiedzieli nie, a my jeszcze, no ale dobrze,
2: ja bym chciał, panie redaktorze, żeby to się objawiało przede wszystkim w działaniach.
1: W czynach, właśnie.
2: Tak, my słyszeliśmy takie deklaracji naprawdę wiele, natomiast no, nam się udało dzięki temu, że nie pozostaliśmy tą grupą rekonstrukcyjną, czy grupą osób, które zajmują się właściwie nieustającymi się dyskusjami, jednak reaktywować w jakimś stopniu organizację. Dzisiaj mamy 80 stowarzyszeń na terenie kraju i na świecie. Mówimy tu o Sokole Polskim, bo ten na świecie liczy 250 tysięcy członków w 19 państwach na 3 kontynentach, więc to jest zupełnie inna perspektywa, ale Sokół w Polsce to są też tysiące ludzi zrzeszonych w 80 gniazdach. W związku z tym jest to jedna z większych, bardziej liczących się organizacji, która także ma czym się obecnie pochwalić. Są tu liczne publikacje, duże wydarzenia i myślę, że to absolutnie nie koniec. Ten najlepszy czas dopiero przed nami.
1: Przed Sokołem. Tak. I polskim, i światowym. Panie prezesie, ja mam dużą nadzieję, że uda mi się jeszcze zaprosić pana do rozmowy o Sokole i o wszystkich sprawach wokół Sokoła, bo jest ich, myśmy zaznaczyli, tylko kilka, jest ich znacznie, znacznie więcej. Natomiast teraz bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji i życzę wszystkiego, co tylko najlepsze w drodze kierowania tą sporą organizacją, jaką jest Federacja Sokolska.
2: Dziękuję panu bardzo serdecznie za zaproszenie i możliwość udziału w dyskusji. Pozdrawiam serdecznie.
1: A państwu także bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej audycji i zapraszam na kolejne spotkanie z historią w Kalejdoskopie Historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
0: Kalejdoskop Historyczny.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: W tym dialogu zawierzenia nawiązuje się pomiędzy człowiekiem i Chrystusem szczególna więź wyzwalającej miłości. A w miłości nie ma lęku, pisze święty Jan. Doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Kościół na nowo odczytuje orędzie miłosierdzia, aby skutecznie nieść pokoleniu końca drugiego tysiąclecia i przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie też Kościół prosi Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi. W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Pozostać ludźmi, punkty 15 i 16. Podczas niedawnego zwyczajnego roku jubileuszowego 2025 wędrowaliśmy jako pielgrzymi nadziei i zostaliśmy obdarowani obfitością łask. Umocnieni tymi darami możemy z ufnością ducha podejmować trudne zadania i wymagające wyzwania, przed jakimi stoi nasza przyszłość. W dobie sztucznej inteligencji, w której godność człowieka narażona jest na przesłonięcie przez nowe formy dehumanizacji, spoczywa na nas naglący obowiązek, by pozostać prawdziwie ludźmi z miłością, otaczając troską owo wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam darowane i ukazane w całej pełni w Chrystusie, a którego żadna maszyna nigdy nie zdoła zastąpić w Jego blasku. Prawdziwy postęp rodzi się zawsze z serca otwartego na drugiego człowieka, z rozumu gotowego do słuchania oraz z woli, która szuka bardziej tego, co jednoczy, aniżeli tego, co dzieli. Zwracam się z usilnym apelem do wszystkich wiernych katolików, do wszystkich chrześcijan, do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli. Nie lękajmy się pobrudzić sobie rąk na placu budowy naszych czasów. Módlmy się jak Nehemiasz. Planujmy mądrze, pracujmy wytrwale, przywracając Boga na horyzont naszego działania, a istotę ludzką stawiając w centrum naszych wyborów. Wówczas kamienie odrzucone, ubodzy, chorzy, migranci, najmniejsi, staną się kamieniem węgielnym, a na ziemi powstanie wspólne mieszkanie, solidne i gościnne, gdzie łaskawość i wierność wreszcie spotkają się z sobą, ucałują się w sprawiedliwość i pokój. Oto błogosławieństwo, o które błagamy Boga i zadanie, które stoi przed nami. Być budowniczymi komunii, a nie architektami wieży Babel. Być sługami królestwa, które nadchodzi, a nie właścicielami wież skazanych na upadek. Z sercem pasterza i ojca proszę zatem wszystkich, aby zatrzymać wznoszenie kolejnej wieży Babel i zjednoczyć siły w budowaniu na fundamencie dobra, tak aby ludzkość nigdy nie utraciła swego piękna i aby świat mógł raz jeszcze rozpoznać w sercu istoty ludzkiej to miejsce, którym pragnie zamieszkać Bóg.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Dzisiaj, kiedy bez przerwy trwa takie szamotanie się, kiedy idziemy przez to życie drogami nieraz bardzo trudnymi, to mając teraz kilka godzin na rozważanie, idąc dzisiaj konkretnie w dzień, kiedy liturgia będzie przypominać nam aż do wieczora o przemienieniu Pańskim, weźmy to sobie naprawdę głęboko do serca i powiedzmy Panu Jezusowi dziś czy w najbliższym czasie: Panie, tylko z Tobą jest nam dobrze i Ciebie, i tylko Ciebie chcemy zaakceptować jako Tego, który pomaga nam kształtować nasze życie, nasze powołanie, naszą rzeczywistość tutaj, którą przeżywamy na ziemi. I spraw, Panie Jezu, abyśmy szczęśliwie dotarli na tę górę, gdzie dokona się nasze ostateczne przemienienie i będziemy razem z Tobą na zawsze. Amen.
0: Dobre słowo pasterzy.